Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo.

0: Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Olu.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest poniedziałek, 14 września. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchacze Radia Bobola i Radia Palot FM. Imieniny obchodzą Bernarda, Cypriana, Roxana. Kościół katolicki obchodzi dziś święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Sprawdźmy jeszcze dzisiejszą pogodę. Dziś w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim sporo chmur, choć pojawią się także przejaśnienia. Miejscami możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od około 16-18 stopni na Warmii i Mazurach, przez 17-19 stopni na Podlasiu, do 18-20 stopni na Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany. W pierwszej godzinie poranka, 7-9, gościem będzie o 7.30 dr Angelika Szelongowska-Mironiuk, psycholog i psychoterapeuta. Porozmawiam o jej najnowszej książce Księga Wyjścia – Jak Polacy odchodzą z Kościoła. Zapytam panią doktor, dlaczego apostaci dążą do formalnego odejścia z Kościoła. Czy mimo dokonania apostazji u apostatów powracają świadomości, katolickie normy zachowania i sposoby myślenia? Po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy.
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Poniedziałkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej, a w niej ropa jest droga, może być jeszcze droższa. Po ataku rebeliantów Huti Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy ropociąg wyprowadzający surowiec ku Morzu Czarnemu. Orlen zapewnia, że benzyny na polskich stacjach nie zabraknie. Jaka będzie jej cena? W ostatnich dniach notowania ropy na rynkach międzynarodowych ponownie przekroczyły $100 za baryłkę. To reakcja na brak perspektyw na pokój na Bliskim Wschodzie. Iran już od przeszło pół roku de facto zamknął cieśninę Ormuz, przez którą przechodziło około 1/5 światowego handlu ropą. I choć na konwencji republikańskiej w Dallas Donald Trump zapewniał, że wojna zaraz się zakończy, taką obietnicę składał już tyle razy, że niewielu bierze ją na serio. Ale teraz pojawiło się kolejne zagrożenie. Huti rebelianci popierani przez Iran nie tylko kontrolują już 1/3 terytorium Jemenu, ale pod koniec tygodnia zajęli kluczowy port Mokka. Dzięki temu być może będą w stanie wstrzymać ruch przez cieśninę Bab al-Mandab. Morze Czerwone również ma strategiczne znaczenie dla światowego handlu. Tędy przechodzi około 1/8 globalnej ropy. Na razie Huti zapowiedzieli, że nie będą przepuszczać tędy tankowców saudyjskich. Arabia Saudyjska jest kluczowym sojusznikiem rządu jemeńskiego, z którym walczą grupy rebelianckie. Przechodzimy teraz do dziennika Gazety Prawnej, a tutaj zwykły urzędnik też chce zarabiać. W debacie publicznej pojawiają się oczekiwania cięć płac, a urzędnicy chcą 15% podwyżek. Związkowcy sugerują, by oszczędności szukać wśród dyrektorów. Jak się dowiedział dziennik Gazeta Prawna, urzędnicy podejmują kolejną próbę walki o wyższe wynagrodzenia w 2027 roku. Organizacje związkowe działające w urzędach wojewódzkich, reprezentujące pracowników administracji rządowej, przygotowały pismo do parlamentarzystów, którym chcą pokazać, w jak trudnej sytuacji finansowej są i będą, jeśli wzrost płac pozostanie na planowanym poziomie 3% zamiast 15%, o które zabiegają. Piszą, że 20% podwyżki przyznane im w 2024 roku były tylko rekompensatą wieloletnich zaniedbań. Polacy podzieleni w sprawie artykułu 5 sonda Dziennika Gazety Prawnej. Według SV Research dla Dziennika Gazety Prawnej 22,8% badanych wskazuje pomoc humanitarną dla państwa bałtyckiego po rosyjskim ataku, 11,3% dostawy broni, 16,6% wysłanie polskich żołnierzy, a 29,1% wszystkie te działania. 45,7% Polaków popiera uruchomienie artykułu 5 w razie rosyjskiego ataku na jedno z państw bałtyckich, wynika z sondażu SV Research dla Dziennika Gazety Prawnej. Za pomoc humanitarną opowiedziało się 22,8% ankietowanych, 11,3% było za dostarczaniem broni, a 16,6% wskazało wysłanie na miejsce polskich żołnierzy. I przechodzimy do kolejnego artykułu. Putin zgarnął ponad 8 miliardów dolarów z dywidend. Wyjątkowa nadwyżka w budżecie. Przejściowa poprawa nie zmienia szerszego obrazu finansów Rosji. Deficyt budżetu federalnego na koniec sierpnia wyniósł 5,8 biliona rubli i był o ponad 50% wyższy od całorocznego planu. Coraz większy wpływ na kondycję gospodarki i stan publicznej kasy mają ukraińskie ataki na infrastrukturę naftową i logistyczną. Jak wynika z danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów, w sierpniu budżet federalny zanotował 660 miliardów rubli, 7,9 miliarda dolarów lub 29,3 miliarda złotych nadwyżki. Różnica na plus między przychodami i wydatkami była najwyższa od roku. Wyjątkowa jak na standardy obowiązujące po ataku na Ukrainę na początku 2022 roku sytuacja to efekt 691 miliardów rubli, 8,2 miliarda dolarów dywidend skontrolowanych przez państwo spółek. Mimo znaczącego spadku zysków akcjonariuszy nagrodziły m.in. największe koncerny paliwowe, w tym Łukoil, który zeszły rok zakończył stratą w wysokości około 12,4 miliardów dolarów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie dotrwa w rządzie do końca kadencji. Według naszych informacji minister funduszy i polityki regionalnej straci swoje stanowisko. Premier Donald Tusk miał podjąć decyzję w tej sprawie. Nie ma chemii między nią a premier, mówi nasz informator. Jak ustalił dziennik Gazeta Prawna, premier Donald Tusk podjął decyzję o usunięciu rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Pełczyńska-Nałęcz nie dotrwa do końca kadencji. Tusk ma jej dość. Nie ma chemii między nią a premierem, mówi nasz informator i dorzuca, choć plan zastąpienia jej Szymonem Hołownią, który ma odbić z jej rąk partię, na razie nie wychodzi, to poziom emocji między premierem a Pełczyńską-Nałęcz jest tak duży, że Donald Tusk robi wszystko, byle się jej pozbyć z rządu. I przechodzimy jeszcze do Gazety Polskiej Codziennie. Przyjęli 25 milionów euro od Nord Stream, teraz finansują protest przeciw wydobyciu ropy przez Polskę. Polska przygotowuje się do strategicznych inwestycji na Pomorzu Zachodnim, w tym do wydobycia surowców z nowo odkrytych złóż ropy i gazu oraz budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Działania te napotykają jednak zorganizowany opór po niemieckiej stronie granicy. Za protestami stoją organizacje, których powiązania prowadzą do prorosyjskich partii politycznych, absolwentów moskiewskiego MGIMO oraz fundacji utworzonej za 25 milionów euro od spółki Nord Stream AG. Nie ma alternatywy dla Trybunału Konstytucyjnego. Najważniejsze jest, żeby objęcie urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego nastąpiło w zgodzie z wymaganiami określonymi w ustawach i konstytucji. A konstytucja wymaga również tego, aby respektować postanowienia ustaw, powiedział w rozmowie z portalem niezależna.pl profesor Ryszard Piotrowski. Regulacja wynagrodzeń medyków na raty. Na żądanie resortu finansów minister zdrowia po raz kolejny zmienia swoje stanowisko w sprawie wejścia w życie ustawy regulującej wynagrodzenia medyków. Jolanta Sobierańska-Grenda zapewnia, że regulacje wejdą w życie szybciej niż w ciągu roku. Eksperci alarmują, że nie odwróci to zapaści finansowej systemu. I tu stawiamy kropkę. Teraz czas na dobrą muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest dr Angelika Szlongowska-Mironiuk, psycholog, psychoterapeuta, autorka książki Księga Wyjścia, jak Polacy odchodzą z kościoła. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: W książce unika pani wartościowania apostazji, raczej stosuje pani język badawczego opisu, oddaje też głos samym apostatom. Co opisywanie historii różnych ludzi pozwoliło pani zrozumieć o źródłach apostazji?
2: Myślę, że takim najważniejszym elementem, który zrozumiałam, to to, że apostazja, czy też takie nieformalne odejście z Kościoła, bardzo często to jest opowieść nie tyle o rozstaniu, chociaż oczywiście tak również może być, ale o poszukiwaniu. Bo odejście z Kościoła samo w sobie oczywiście jest zamknięciem pewnych drzwi, ale ono bynajmniej nie oznacza, na pewno nie w każdym przypadku, kresu poszukiwania własnej duchowości, pytań o sens życia, tego też, co jest dla nas ważne. Także muszę przyznać, że kiedy zasiadałam do pisania tej książki, to właśnie myślałam, że będę opisywała historię rozstań. Okazało się, że jednak opisywałam bardziej historię poszukiwań. I zrozumiałam też, myślę, że to też jest taki kolejny istotny element, jak tak naprawdę jak w upraszczający sposób różnego rodzaju media, tabloidy opisują apostazję. Bardzo często z tego tematu jest robiona sensacja, albo też wyciągany jest ów temat na takie polityczne sztandary. A jakoś tak pomijamy to, jak dużo psychologicznie dzieje się w osobie, która czasami na przykład wcześniej była głęboko zaangażowana w działalność Kościoła, która z różnych przyczyn decyduje się ten Kościół opuścić. Także myślę sobie, że robimy dużą krzywdę osobom, które z Kościoła odchodzą, ale też osobom, które poszukują, kiedy uciekamy się do różnego rodzaju upraszczających, takich trywializujących to zagadnienie narracji.
1: A jak pani też właśnie poruszyła ten temat mediów, to też jako przedstawiciel mediów muszę dopytać, czego w takim razie nam jako dziennikarzom brakuje, żeby lepiej oddać temat apostazji?
2: Myślę, że to oczywiście nie mówię o panu, bo jednak spotykamy się, żeby tak badawczo trochę się temu przyjrzeć. Natomiast myślę, że bardzo wielu dziennikarzom brakuje takiej zwykłej wrażliwości. I brakuje czasami takiego wyjścia poza własną bańkę światopoglądową. Bo o ile dany dziennikarz może być, powiedzmy, osobą nieprzychylną Kościołowi z jakiegoś powodu, o tyle już obwieszczanie w takim triumfalistycznym tonie, że mamy już tylu i tylu apostatów i że to wspaniale, ludzie odzyskują wolność, jest mocno niepokojące i właśnie mocno upraszczające. Ponieważ dlatego apostaty, to wyjście z Kościoła może być przeżywane jako swego rodzaju odzyskana wolność, ale bardzo często ono bywa przeżywane jako koniec, jako wręcz śmierć niezwykle ważnego elementu własnej tożsamości. Z drugiej strony mamy te wszystkie takie narracje prześmiewcze, prawda? Czyli to, że powiedz mi, przeciwko czemu zgrzeszyłeś, przeciwko któremu przykazaniu, to ja naszykuję ci odpowiedni akt apostazji, prawda? To przecież nie musi wynikać z tego, że dana osoba jest na bakier z jako takim nauczaniem Kościoła, ale czasami też z głębokimi ranami, których w tym Kościele doznała. Więc na pewno unikałabym takiego upolityczniania nadmiernego tego tematu, unikałabym też podejścia prześmiewczego i triumfalistycznego oraz wszelkiego rodzaju uproszczeń. I jeszcze jedno, myślę, że bardzo niewskazane jest folgowanie takiemu złudzeniu, że my wiemy wszystko na temat historii danego człowieka. Nie wiemy. Ta apostazja jest często efektem długo dziejących się wewnątrz danej osoby, ale także rodziny, społeczności, procesów, o których przebiegu i dynamice my zwykle nie mamy pojęcia.
1: Rozumiem. A jak właśnie otworzyć się na takie bardziej najpierw słuchanie niż wartościowanie, ocenianie od razu?
2: Myślę, że bardzo sprytnie byłoby w tym momencie powiedzieć, że warto sięgnąć po Księgę Wyjścia, po książkę, o której rozmawiamy, że może ona trochę pomoże w tym zrozumieniu. Natomiast poza tym myślę, że bardzo ważne jest to, żeby przyjąć taką postawę empatycznego słuchania i właśnie przyjąć, że decyzja o apostazji czy o zaprzestaniu uczestniczenia w rytuałach religijnych to jest właśnie już pewien skutek procesów, które wcześniej miały miejsce. Porozmawiajmy z daną osobą, zapytajmy się jej o to, co ją skłoniło do odejścia, jak ona się teraz z tym czuje. czego potrzebuje. Ale też, jeżeli dana osoba ma taką otwartość, jeżeli mamy na tyle bliską relację, to zapytajmy ją, co w niej zostało po relacji z Kościołem. Bo przecież to nie jest tak, że jeżeli ktoś odchodzi z Kościoła, to nagle ten Kościół staje mu się zupełnie nieznajomy, prawda? Bardzo często jest tak, że na przykład dana osoba wynosi stamtąd ważne dla siebie relacje, jakieś elementy, powiedzmy, działalności charytatywnej, które chciałaby dalej rozwijać. Więc porozmawiajmy o tym, co było, o tym, co jest, również uczuciowo, i o tym, co dana osoba planuje dalej, bo może być na przykład tak, że dana osoba wcale nie zwraca się w kierunku ateizmu czy agnostycyzmu, ale planuje przystąpić do innej wspólnoty. Przyjmijmy postawę nie wiem, ale chętnie się dowiem.
1: A co w działaniu instytucji Kościoła powoduje, że apostaci nie widzą dla siebie miejsca w Kościele katolickim?
2: No, przede wszystkim powiedziałabym, że są to elementy, o których mówimy od co najmniej 5 czy też 10 lat, o których mówią też różnego rodzaju badania, chociażby CBOS-u. No, Polacy zarzucają Kościołowi zaangażowanie w politykę i tutaj mam na myśli politykę partyjną, prawda? Dlatego, że polityka ogólnie jest takim bardzo szerokim słowem dotyczącym ogólnie władzy. Natomiast takie uwikłanie Kościoła, zagmatwanie w partyjną politykę to jest coś, co ludzi skutecznie często od Kościoła odstrasza. Kolejny element to są te wszystkie skandale obyczajowe, skandale pedofilskie, skandale związane z przemocą seksualną, które sprawiają, że wielu ludzi, na przykład rodziców, boi się o bezpieczeństwo swoich dzieci, gdyby one miały zaangażować się w jakąś kościelną działalność. Ale też tym, co czasami ludzi zniechęca do Kościoła, to jest to, że brakuje takiej wspólnoty parafialnej. My wiemy o tym i o tym mówią też różnego rodzaju dokumenty kościelne, że tym pierwszym środowiskiem kościelnym, z którym dana osoba powinna się spotykać, poza rodziną oczywiście, tak, rodzice pierwsi, katecheci dziecka, powinna być wspólnota parafialna. Tymczasem, jeżeli w tej parafii, no, mówiąc potocznie, nic się nie dzieje, jeżeli ta parafia nie ma oferty dla młodego człowieka i dla człowieka też często w starszym wieku, to wiele osób się od tej parafii zwyczajnie oddala, a oddalając się od parafii, no, można powiedzieć, oddalamy się też często od Kościoła. No i oczywiście jest też tak, że wiele osób po prostu w którymś momencie swojego życia odkrywa, że była takimi kulturowymi katolikami, czyli że po prostu nie wierzy w kościelną doktrynę, że uczestniczyła w tych rytuałach z przyzwyczajenia, trochę dlatego, że babcia kazała, natomiast no, nie odnajduje się w kościelnym nauczaniu.
1: Ale też jak czytałem pani książkę, to tam można zauważyć, że ta apostazja lub jej brak zależy też często od spotkania z konkretnym człowiekiem. Czy pojawi się na przykład jakiś empatyczny ksiądz na drodze tej osoby, który wyjaśni jakieś trudne pytania, jakieś problemy, z którymi sobie ta osoba nie jest w stanie poradzić, lub na przykład jakiś negatywny, taki właśnie duchowny, który jakoś wpłynie bardzo źle na tą osobę, czy to właśnie jest też taka, można powiedzieć, takie spojrzenie, w którym ważne jest, na kogo się jednak trafi w swoim życiu.
2: Oczywiście, że tak. To już świętej pamięci ksiądz Józef Tischner, którego skądinąd osobiście bardzo szanuję i podziwiam, mówił o tym, że no, nie spotkał osoby, która pod wpływem dzieł komunistów odeszła z Kościoła, ale spotkał wiele takich, które odeszły od niego po kontakcie z własnym proboszczem. Więc oczywiście, że tak. Zresztą sama również znam tego rodzaju historię. Jeżeli ksiądz, do którego się zgłaszam w celu załatwienia sprawy, traktuje mnie w sposób opryskliwy, albo też jeżeli ksiądz katecheta, którego zgłaszam jakieś swoje pytania, wątpliwości, mnie wyśmiewa, albo na dzień dobry straszy mnie piekłem, albo opowiada jakieś niestworzone historie, to oczywiście może to być bardzo zniechęcające. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale przecież my do Kościoła, w Kościele jesteśmy dla Boga, nie dla księdza. I oczywiście jest to prawda. Natomiast musimy pamiętać, że zwłaszcza na etapie wczesnej młodości, zwłaszcza na etapie dzieciństwa, ten Kościół jednak ma twarz często konkretnego duszpasterza, konkretnego katechety. Więc jeżeli te osoby nie będą cechowały się taką empatią, wrażliwością, próbą zrozumienia tego młodego człowieka, stawiania mu wymagań również, bo przecież nie chodzi o to, żeby mówić młodemu człowiekowi, że w Kościele to w ogóle wszystko wolno. Ale jeżeli spotkamy kogoś agresywnego, to nie zadziała często.
1: Żeby właśnie też, można powiedzieć, też spojrzeć od strony Kościoła, że jednak no, też nawet najbardziej taki przyjazny duszpasterz też jakby no, nie może głosić czegoś, co jest niezgodne, prawda, z nauczaniem Kościoła, tylko dlatego, żeby ta osoba się poczuła lepiej, prawda? Też jakby najważniejsze jest, żeby też tą prawdę powiedzieć z miłością, tak? Nawet jeśli ona nie będzie przyjęta, tak mi się wydaje przynajmniej.
2: Dokładnie. Myślę, że zwraca Pan uwagę na bardzo ważną rzecz, bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli, jak to niektórzy, zwłaszcza tradycjonaliści, zarzucają, pluszowy kościół, czy żebyśmy ukrywali kościelną doktrynę. No, celem kościoła jest nie tyle prowadzenie ludzi do dobrego samopoczucia, ale do zbawienia. Tak? Wiem, brzmi to górnolotnie, no ale taka jest kościelna doktryna. Natomiast no, musimy pamiętać, że właśnie sposób, w jaki my aplikujemy tą prawdę, sposób, w jaki my rozmawiamy z danym człowiekiem, kolejność, tak, czy też rozłożenie akcentów, jeżeli chodzi o nauczanie Kościoła, które próbujemy komuś przedstawić, jest niezwykle istotna. Bo nawet jeżeli weźmiemy sobie Księgę Rodzaju, no, bardzo ważny element, prawda, do którego powinniśmy się odwoływać, to zobaczymy, że tam najpierw mamy opowieść, historię o tym, że Bóg stworzył człowieka jako dobre, wspaniałe dzieło, a dopiero później pojawia się opowieść chociażby o grzechu pierworodnym, prawda? A my często w katechizacji robimy coś odwrotnego. Najpierw straszymy dzieci grzechem i piekłem, mimo że to dziecko kompletnie nie wie w ogóle, o co chodzi i co to jest, a dopiero później gdzieś tam wspominamy, że w sumie to Bóg jest miłosierny. No jeżeli w ten sposób my będziemy traktować doktryny, jeżeli w ten sposób będziemy rozkładać akcenty, to możemy się spodziewać, że sporo osób w takim wręcz odruchu ochronnym będzie chciało się z tego kościoła wypisać.
1: Jeśli chodzi też o język, to pani też zauważa, że jest bardzo ważna różnica pomiędzy słowami dokonanie apostazji, a zrobienie apostazji. I dlaczego ta różnica językowa jest tak istotna?
2: No właśnie. Tutaj musimy przywołać językowy obraz świata, czyli taką teorię, która mówi nam o tym, że to, jak my używamy języka, jakich słów używamy, kreuje rzeczywistość, tak? Że to nie jest tylko odzwierciedlenie rzeczywistości, w której żyjemy, ale również coś, co tą rzeczywistość aktywnie tworzy. Słowo dokonać ma dość często takie negatywne konotacje, prawda? Mówi się dokonać przestępstwa, dokonać napadu, dokonać morderstwa, prawda? Więc to już się wydaje takie dość mocno negatywnie wartościujące, nawet jeżeli sami nie mamy takiego założenia. Natomiast określenie zrobić wydaje się takie bardzo potoczne, kolokwialne, tak? Zrobiłam sobie kanapkę, zrobiłam porządki, prawda? Więc z drugiej strony słowo zrobić, w przeciwieństwie do dokonać, może się wydawać nieoddające całej, powiedziałabym, mocy tego aktu, tak? Całego czasami wręcz przewrotu kopernikańskiego w życiu danego człowieka, którym może być apostazja. Zatem ja nie mam gotowej odpowiedzi na to, czy powinniśmy używać słowa zrobić czy dokonać w kontekście apostazji, ale myślę, że warto zwracać na to uwagę i pytać samego zainteresowanego, które określenie jest mu bliższe, które bardziej mu odpowiada.
1: Też pani zauważa, że z perspektywy religijnej apostazja nie unieważnia chrztu, bierzmowania czy ślubu zawartego w kościele. Dlaczego w takim razie apostaci dążą do takiego formalnego odejścia z kościoła?
2: Bardzo wielu apostatów, na to zwraca uwagę jeden z moich rozmówców, którego wypowiedź zamieściłam w tej książce, pan Janusz Omeliński, zwraca uwagę na to, że apostaci są doskonale świadomi tego, że ten akt ma znaczenie takie głównie symboliczne, prawda? No bo niektóre dane chociażby również zostają w kościelnych dokumentach. Co więcej, no nie da się cofnąć faktu przyjęcia chrztu, komunii czy też ślubu kościelnego, ani nie sprawia, że dana osoba na przykład musi brać po raz drugi ślub, tylko że tym razem cywilny. Natomiast właśnie chodzi o tą symbolikę. Bardzo często chodzi o powiedzenie, ja nie chcę już też być brana pod uwagę w kościelnych statystykach, prawda? Czy też chcę po prostu załatwić sprawę, domknąć gestalt, mówiąc takim językiem psychologicznym. Jeżeli w czymś nie jestem, to chcę jednoznacznie powiedzieć, że się z tego wypisuję. Prawda? Więc jest to takie znaczenie symboliczne, znaczenie trochę statystyczne, domknięcie pewnego etapu w życiu, ale też u osób, które odchodzą z kościoła między innymi pod wpływem różnego rodzaju skandali czy niezgody na jakieś niemoralne działania, jest to taki gest, który mówi, ja w tym nie będę już brać udziału, mnie w to nie wciągajcie.
1: A jakie są takie etapy psychologiczne, które przechodzi osoba, która decyduje się na apostazję? Spytam panią jako psychoterapeuta i psychologa.
2: No to oczywiście można tak metaforycznie porównać ten proces odchodzenia z kościoła do procesu żałoby, tak? Chociażby do tego modelu żałoby, który stworzyła Elisabeth Kubler-Ross. Ona opisywała etapy godzenia się ze śmiertelną chorobą. No tutaj oczywiście apostazja śmiertelną chorobą nie jest, tak? Natomiast myślę, że właśnie w przenośni można te dwa procesy porównać. Na początku będzie zaprzeczanie, tak? Czyli jednak taka próba trochę przejścia do porządku dziennego nad swoimi uczuciami, takiego przyjęcia, że w sumie to nic się nie dzieje, jest tak jak było zawsze, prawda? Nic się nie wydarzyło. Później pojawia się złość. Złość na hierarchię, złość na instytucje, złość na jakieś elementy nauczania Kościoła, złość na katechetę, na samego siebie, prawda? Później pojawiają się negocjacje, czyli na przykład próby zmiany czegoś, albo takie rozmowy, układy samemu ze sobą. Zostanę w Kościele, jeśli to się zmieni. Zostanę w Kościele, jeżeli dostaniemy innego biskupa, prawda? Jeżeli w mojej diecezji przestanie być ukrywany, tuszowany jakiś skandal. Kiedy te negocjacje nie przynoszą efektu, pojawia się etap depresji, który nie jest depresją w sensie klinicznym, ale charakteryzuje się takim smutkiem, melancholią, poczuciem straty, no bo jednak umiera coś bardzo ważnego we mnie, prawda? Jeżeli ja swoje życie budowałam wokół Kościoła, starałam się przestrzegać przykazań bożych i kościelnych, a to się nagle kończy, albo i nie nagle właściwie, no to zostaje z pustką, zostaje z poczuciem straty. I wreszcie przychodzi akceptacja, czyli przychodzi taki moment, kiedy ja akceptuję to, że już nie widzę siebie w Kościele, w to, że nasze drogi się rozeszły, ale akceptuję również to, że ten Kościół no, dalej jest, prawda? I jakieś bicie kościelnych dzwonów, o ile oczywiście nie jest zbyt głośne i nie rozbrzmiewa o nieludzkich porach, nie jest czymś, co budzi we mnie jakąś ogromną wściekłość czy agresję. Akceptuję Kościół, akceptuję swoją historię życia i akceptuję to, że teraz moje kroki zwrócą się w innym kierunku.
1: A jeśli chodzi właśnie o kroki, które wracają do Kościoła, jakie motywacje wpływają na powrót części apostatów do Kościoła katolickiego?
2: O, tutaj tych motywacji będzie naprawdę bardzo, bardzo wiele. Czasami jest to spotkanie kogoś, kto pokazuje inną twarz Kościoła. Na przykład ktoś miał bardzo neurotyczną religijność, bardzo taką opartą silnie na lęku, aż w końcu spotykam osobę, która opowiada mi, pokazuje mi naprawdę Boga, który jest miłosierny i pokazuje, że można wierzyć w taki zdrowy emocjonalnie sposób. Kiedy indziej to jest to, że ja podważam swoją dojrzałość w momencie dokonywania czy też robienia apostazji, bo dociera do mnie, że może był to taki niezbyt dojrzały, niezbyt przemyślany krok, może to był też taki czyn, którego dokonałam pod wpływem jakiegoś środowiska, w którym byłam, chociaż byłabym bardzo ostrożna z takim przyjmowaniem, że gdzieś panuje moda na apostazję. To nie jest też takie proste. A czasami dana osoba opowiada, że wręcz doznała takiego, powiedzmy, mistycznego doświadczenia, że coś się bardzo głęboko wewnętrznie pociągnęło z powrotem do tego Kościoła i ona nawet nie jest do końca w stanie tego wyrazić słowami, ale czuje, że powinna wrócić. I ta droga powrotu, podobnie jak droga wyjścia, również nie zawsze jest łatwa. No bo mierzymy się często z pytaniami, ale po co ci to? Ale po co chcesz wracać? Jesteś niestabilny, niestabilna emocjonalnie. Ale czy za chwilę znowu nie odejdziesz, prawda? Więc również jest to część procesu poszukiwania swojej drogi w świecie wartości.
1: Gościem w poranku 7:09 była dr Angelika Szlongowska-Mironiuk, psycholog, psychoterapeuta, autorka książki Księga Wyjścia, jak Polacy odchodzą z Kościoła. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i pozdrawiam.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8.15 przeprowadzę rozmowę z poseł Marzeną Machałek z Rozwoju Plus o tym, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, a o 8.40 porozmawiam z księdzem doktorem Robertem Mirończukiem, dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, o wystawie Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na dzisiejsze czasy. Na ekspozycji w Siedlcach można zobaczyć dzieła wybitnych mistrzów ze zbiorów włoskich instytucji kultury. Do usłyszenia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, poniedziałek, 14 września. Patryk Lubryczyński, zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z poseł Marzeną Machałek z Rozwoju Plus, byłą wiceminister edukacji, o sporze dotyczącym diety planetarnej oraz o awanturze przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. A 8:40 gościem poranka 7:09 będzie ksiądz dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Zapytam księdza dyrektora m.in. z jakich najbardziej prestiżowych włoskich kolekcji zgromadzono arcydzieła, co o postrzeganiu świętości przez artystów XVI, XVII i XVIII wieku przekazują nam zebrane obrazy. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest poseł Marzena Machałek z Rozwoju Plus, była wiceminister edukacji. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie słuchaczy i pana redaktora.
1: W szkołach obowiązuje od września rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie tzw. diety planetarnej. Zasługi przypisuje sobie Fundacja Green Ref Institute, założona przez byłą europosłankę o lewicowych poglądach Sylwię Spurek, która też pisze: nasza propozycja stała się polskim prawem. Jakie znaczenie według pani miały działania lobbingowe w tej sprawie?
2: Do końca nie wiem, bo to akurat należałoby zbadać, ale mogę powiedzieć, jakie to ma znaczenie dla dzieci, dla rodziców i jak ja to oceniam. Jako też mama, babcia już teraz i nauczyciel. To jest po prostu rzecz niebywała, że ideologia, że czyjeś poglądy stają się obowiązującym prawem, dietą, która jest wprowadzona do wszystkich polskich szkół i co do której nie było żadnych konsultacji, żadnych badań, ani nie zbadano, jaki to ma wpływ na rozwój i zdrowie dzieci. Ta dieta już na pierwszy rzut oka nie wygląda na dietę, która może być smaczna. Wiemy, jak dzieci są wybredne. Dzieci się nie zmusi w szkole do jedzenia, w przedszkolach, w szkole do jedzenia czegoś, co im nie smakuje. Wiele lat uczyłam w szkole, wiele lat obserwowałam dzieci, które w świetlicy spożywają obiady i naprawdę panie kucharki szkoły starały się, obserwując dzieci, widziały, co dzieci lubią, co jedzą i starały się gotować tak, żeby ta dieta służyła dzieciom, zwłaszcza, że na tę dietę też nie ma wielkich pieniędzy. Wiemy, jakie jest finansowanie. Rodzice płacą wedle wkładu do kotła i wsadu do kotła. To jest specyficzna sytuacja. Ale co ja chcę powiedzieć? Ja przeczytałam sobie jeszcze przed naszym spotkaniem zasady tego rozporządzenia. I to, co chcę powiedzieć, odnieść się do tego, co mówiła pani minister Nowacka. Ona nie zna tego rozporządzenia. Ona sama nie wie, co podpisała. Oni nie wiedzą do końca, co zrobili. Zupełnie nie rozumiem, jak można wprowadzać coś bez zbadania, jaki to ma wpływ na zdrowie dzieci. My wiemy i doskonale każdy, kto się jakąkolwiek dietą i rozwojem dzieci interesuje, to wie, że odpowiednie żywienie ma wpływ na pracę mózgu, umysłu, na rozwój, na to, jak dziecko rośnie. Często dzieci, bo dzieci, które mają, są zadbane, to rodzice to zrekompensują później w domu, ale dzieci, które nie mają takich możliwości, zjedzą albo nie zjedzą dobrze to, co w szkole dostaną. To, że się ogranicza spożywanie mięsa, to, że się wprowadza rośliny strączkowe, że szkoły są w ogóle nieprzygotowane też do tego typu gotowania, no to naprawdę fatalna decyzja, ideologiczna decyzja, która nikomu nie służy, nikt się do tego nie przygotował, nie zapytano rodziców. Kolejna decyzja, w której się nie pyta rodziców, co oni o tym sądzą i jak chcą, żeby dzieci były żywione. Ja domyślałam na początku, że to jakiś żart, że to po prostu jest jakaś kpina i że to jest niemożliwe, żeby wpaść na taki absurdalny pomysł, nie konsultując to ze szkołami, nauczycielami, a przede wszystkim rodzicami. Kolejna tego typu kwestia. I żeby było jasne, ja jestem za tym, żeby ograniczać spożycie cukru, żeby ograniczać spożycie złych tłuszczów, żeby ograniczać to, co nie służy rozwojowi dzieci, ale to jest fatalne, co wprowadzono pod każdym względem.
1: To przechodząc właśnie do rozporządzenia, to w rozporządzeniu jest sformułowanie, że w diecie powinny być co najmniej 2 razy w tygodniu rośliny strączkowe i produkty mleczne i dyrekcja może decydować, ile tych dań w rzeczywistości będzie. Jednak przy daniach mięsnych nie ma tego zapisu co najmniej, tylko jest wprost napisane tylko 2 razy w tygodniu dania ze świeżego mięsa.
2: Do dwóch razy w tygodniu nawet tam jest chyba tak sformułowane. Więc ja wiem, że i zdaję sobie sprawę, że to w ogóle, ja, bo to oczywiście oni się tłumaczą teraz, bo miałam taką debatę na forum ekonomicznym w Karpaczu z panią wiceminister, to oni uważają, że to w ogóle nie jest dieta planetarna, bo już się tego trochę wstydzą i później, że to w ogóle tak nie wygląda, jak jest przedstawiane, ale wystarczy przeczytać rozporządzenie Ja też rozmawiałam z nauczycielami, dyrektorami szkół. Oni byli przerażeni tą dietą. Jak ją wprowadzić, jak przygotować, jak zrobić, żeby rośliny strączkowe były smaczne. Ja osobiście na przykład nie przepadam, tak? Ale dzieci tym bardziej nie przepadają często i spowodowanie, żeby one były smaczne, no to jest dosyć kwestia naprawdę przygotowania odpowiednich przepisów. Oczywiście ja rozumiem, że one są zdrowe, że mają zastąpić białko, ale po co to robić? No po co to robić? Komu to ma służyć?
1: Tym bardziej, że dietetycy nawet sami mówią, że najlepszym białkiem przyswajalnym jest białko mięsne, a dzieci potrzebują białka do prawidłowego rozwoju od zwierząt i ryb. I nawet wśród części dietetyków i rodziców pojawiają się obawy, że właśnie zwiększenie udziału posiłków roślinnych w szkolnych stołówkach może ograniczyć dostęp dzieci do pełnowartościowego białka pochodzenia zwierzęcego. Jak pani ocenia te obawy?
2: Ale to właśnie o tym też mówię, że to jest dieta, która po pierwsze, w ogóle skutki tej diety nie zostały przepadane jak na jakiejś części populacji dzieci. Jest to absolutny eksperyment. Ja jestem przeciwna eksperymentom na naszych polskich dzieciach i to jeszcze dietetycznym. Dieta ma ogromny wpływ na rozwój nie tylko kości, wzrostu dzieci, ale także rozwój mózgu, więc to ma ogromne znaczenie. Odpowiednie tłuszcze, w tym tłuszcze zwierzęce, dobre tłuszcze zwierzęce mają absolutnie dobry wpływ na rozwój całego organizmu, więc nie można sobie tak, bo po prostu przyjmujemy jakąś optykę, i to lewacką, i to jeszcze wpisane w ochronę planety, a nie ochronę człowieka. No to wszystko musi być zrównoważone.
1: Właśnie też Łukasz Warzeka z Tygodnika do Rzeczy tak wskazuje, że ten pomysł właśnie był związany z ideologią klimatyczną, którą promują międzynarodowe korporacje, jak IKEA, Fundacja Rockefellerów, czy IT Foundation.
2: Oni się teraz tego wypierają. Oni się teraz tego wypierają i mówią, że to nie dieta planetarna, ale oczywiście dlatego, że po pierwsze to brzmi, no to jest taka trochę groteska i trochę próbują mówić, że to są po prostu zalecenia żywieniowe, żeby ograniczać cukier, zły tłuszcz, żeby zwalczać otyłość wśród dzieci. Proszę mi wierzyć, że jestem absolutnie za tym, żeby dzieci jadły zdrowo, żeby przede wszystkim w szkole nie były głodne, bo dzieci będą zostawiać te posiłki. Już teraz dostaję sygnały ze szkół, że dzieci tam, gdzie się wprowadza tą dietę, dzieci nie chcą jeść tych posiłków. Że wracają głodne, że babcie zaczynają przygotowywać posiłki. Są prośby rodziców, żeby babcie przygotowywały posiłki, bo dzieci wracają głodne ze szkoły. No na Boga, no kto to wymyślił? To niech się trochę puknie w głowę. Przepraszam za to dosadne wyrażenie.
1: No właśnie, czy ta zmiana w ogóle była potrzebna? Bo do tej pory, jak rozmawiałem z rodzicami, to ogólnie byli zadowoleni z jakości też tego żywienia na stołówkach i po co było, żeby w ogóle wprowadzać taką zmianę? Nie wiem,
2: jak
1: było uzasadnienie.
2: Jak byłam wiceministrem edukacji, to wprowadziliśmy razem z Ministerstwem Rodziny posiłek w domu i w szkole rozporządzeniem, które odnawiało, odbudowywało stołówki szkolne, tak żeby dzieci w ogóle jak najmniej korzystały z cateringu, a żeby w szkole można było gotować zdrowe, świeże i smaczne posiłki. Sporo na to pieniędzy poszło. Promowane były te szkoły, które stołówki już miały, a chciały je unowocześnić oraz te, które chciały odbudować, bo jak wiemy, za poprzedniej Platformy Obywatelskiej zlikwidowano bardzo wiele stołówek w szkole. A dzisiaj no, mamy takie kwiatki, że się wprowadza jakąś dietę opartą na ideologii, która tak naprawdę nie wiem, czemu ma służyć, nie wiem, czy dobremu samopoczuciu Ministerstwa Edukacji, ale na pewno nie dzieciom i rodzicom. Bardzo narzekają na to dyrektorzy, bardzo narzekają na to rodzice. Dzieciom to nie będzie służyć, bo naprawdę szkoły gotowały smacznie, znały dzieci, wiedziały, co dzieci lubią, co jest dla dzieci dobre. A nie problem był w stołówkach szkolnych, tylko w jedzeniu fast foodów, chipsów, hamburgerów, innej niezdrowego jedzenia, a na pewno od jedzenia w stołówkach szkolnych otyłości nie było. I dzisiaj to wręcz może być odwrotnie. Dzieci, które nie zjedzą w szkole, bo im nie będzie smakować, będą wybiegać gdzieś do jakichś innych sklepików i kupować rzeczy niezdrowe, słodzone. i z tym należało walczyć właśnie, z tego typu śmieciowym jedzeniem, a nie z jedzeniem w stołówkach szkolnych. To jest po prostu absurdalna decyzja.
1: Może po prostu też warto by było też taki wybór zostawić samym rodzicom, żeby można było wybrać, czy dziecko chce jeść właśnie te produkty bardziej roślinne, czy właśnie zwierzęce, żeby po prostu to rodzice decydowali, a nie żeby był taki szeroki interwencjonizm państwa, tak, że państwo narzuca już jakąś jedną dietę tylko.
2: No mamy tak, właśnie to bardzo dobra uwaga, panie redaktorze, bo zwolennicy tej ideologii liberalnej tak naprawdę to są zamordyści, czyli narzucają to, co jest dobre, bo oni wiedzą lepiej, tak, wiedzą lepiej od rodziców, lepiej wiedzą od szefów świetlic i stołówek szkolnych, co powinno i co jest zdrowe. Przecież zawsze to badał sanepid, zawsze to było skonsultowane z dietetykami, co jest dla dzieci dobre. Ja się najbardziej, panie redaktorze, martwię o te dzieci, które mają jeszcze problem, że często przychodzą głodne do szkoły i to był jedyny ich posiłek. Jak on będzie niepełnowartościowy, bo będzie na produktach roślinnych, będą to zupy na samym wywarze warzywnym, to naprawdę nie będzie pomagało budować kości, nie będzie naprawdę dobrze wpływało na rozwój dzieci, zarówno fizyczny, jak i rozwój intelektualny, bo jedzenie ma wpływ. Dziecko dobrze odżywione to dziecko, które się lepiej uczy, które się lepiej rozwija, a tutaj ktoś coś wymyślił, bo wie lepiej, lepiej wie od rodziców. Kolejna rzecz zupełnie bez konsultacji rodziców, jak edukacja zdrowotna, jak likwidacja zadań domowych, jak ograniczanie religii w szkole. To są, najgorzej jest, jeżeli ideologia wchodzi do szkół i zamiast myśleć o dobru dziecka, to się wprowadza własne widzimisię.
1: Żeby też tak całkowicie tego rozporządzenia też nie krytykować, to ja też oczywiście dostrzegam też dobre strony, czyli na przykład to, co pani wspominała, te ograniczenie cukrów, czy więcej produktów pełnoziarnistych, mniej produktów smażonych. Tak. Może powinno się część tych zapisów zostawić, a część po prostu zmienić.
2: Ja myślę, że jak najbardziej trzeba iść w kierunku takiej diety i takiego myślenia o rozwoju dziecka, na który wpływ ma jedzenie, którym wszyscy wiemy, może większość nas wie, to jest lepiej i precyzyjniej sformułowane, co jest naprawdę dla dzieci dobre. I oczywiście, że można dzisiaj gotować smacznie, ale nie smażyć. Można ograniczać cukier, można prowadzić na różnych przedmiotach, niekoniecznie wcale na edukacji zdrowotnej, edukację na temat żywienia, jaki ono ma wpływ, ograniczenie cukru, bo mamy plagę otyłości wśród dzieci. Mamy plagę zwolnień z WF-u. Dzieci są przeciążone różnymi zajęciami w szkole i po szkole, nie mają czasu na ruch, na taki rozwój fizyczny, który jest dla nich ważny. Więc można dużo zrobić dla zdrowia dzieci, ale nie wprowadzać dietę planetarną. No to pseudoplanetarną, bo trudno nawet to poważnie traktować, a coś, co trudno poważnie traktować, zostało na całkiem poważnie w sposób narzuconego prawa wprowadzone jako sposób żywienia do polskich szkół. To naprawdę nie jest dobra decyzja.
1: Też związkowcy, którzy są związani właśnie z branżą mięsną, też na tym wspominają, można powiedzieć, że to jest kierunek, żeby faworyzować pewne sektory gospodarki, na przykład producentów produktów roślinnych, a uderzyć właśnie w organizacje reprezentujące branżę mięsną. Jak pani na to patrzy?
2: Nie wykluczałabym. Ja nie mam dowodów na to. Przyjmuję z powagą tego typu argumenty. Nie mam na to oczywiście dowodów, że tak jest, ale temu się trzeba naprawdę przyjrzeć. Wiadomo, że są takie, można powiedzieć, religie dietetyczne. Nie? Jak ktoś odchodzi od Pana Boga, to często wchodzi w jakąś religię, to klimatyczną, to żywieniową, takie bardzo restrykcyjne diety, że żadnego mięsa albo żadnego tam nie wiem czego, to są takie jakby zastąpienie sobie czegoś, co jest ważne, czyli tej duchowości i Pana Boga jakąś inną, czyli żywieniową, i to jest zawsze niedobre. I to często jest podkręcane przez jakieś lobby oczywiście finansowe, żeby później trzeba było kupować suplementy albo ograniczać i uderzać w jakieś sektory gospodarcze w Polsce. To ja tego bym nie wykluczała, ale niewątpliwie dobrze przygotowane produkty mięsne mają bardzo dobry wpływ, szczególnie na naprawdę na zdrowie dzieci, i jeżeli są dobrze podane, i w odpowiedniej też ilości, one tylko wpływają na rozwój dzieci. A jeśli rodzice uważają, że mięso źle wpływa na dzieci, to jest ich własna decyzja i mogą też taką dietę wprowadzać. Ja też nie narzucałabym rodzicom, co jest dobre dla ich dzieci, bo też obserwują, są dzieci uczulone na mięso, są dzieci uczulone na białko, są na przykład są na białko też pochodzenia zwierzęcego. Są takie sytuacje i wtedy trzeba to zastępować, ale nie wszystkim dzieciom należy to serwować.
1: A widzi pani jakieś sygnały, że Ministerstwo Zdrowia i Edukacji jest otwarte na jakieś ustępstwa w kwestii tej diety planetarnej?
2: Ja myślę, że presja zawsze ma sens i dlatego też zamierzam w tej kwestii przygotować wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Dzieci i Młodzieży i żeby wyjaśnić, jakie były przesłanki, jakie badania i co wpłynęło na to, że się taką dietę wprowadza znów w sposób taki ortodoksyjny do polskiej szkoły i czy są przewidywania i czy ktokolwiek nad tym pracował, czy ma badania, że to ma być dla dzieci dobre. I zamierzam w tym tygodniu złożyć taki wniosek o posiedzenie Komisji Dzieci i Młodzieży w sprawie wprowadzonych zasad żywieniowych do polskich szkół.
1: A jeszcze też tutaj przeczytałem, że Związek Polskie Mięso domaga się od Ministerstwa Zdrowia wyjaśnień dotyczących nowych właśnie zasad żywienia w szkołach i prezes organizacji Witold Choiński zwraca uwagę, że w pierwotnym projekcie rozporządzenia przewidziano minimum 2 posiłki mięsne tygodniowo, podczas gdy w ostatecznej wersji pozostały 2 takie posiłki. Czy pani też uważa, że to jednak powinno ministerstwo odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego po tych konsultacjach jednak zmieniono taki zapis?
2: No jak najbardziej. No to wiadomo, że zawsze wokół różnych przepisów prawa są różne też gry interesów, to jest oczywiste, ale ministerstwo zarówno, to nie jest tak, bo teraz Ministerstwo Edukacji, proszę zwrócić uwagę, mówi to nie my, to Ministerstwo Zdrowia, ale to nie jest tak, że rozporządzenia się nie konsultuje z Ministerstwem Edukacji, zwłaszcza, że dotyczy szkoły i tu można naprawdę, wiem jak powstają tego typu rozporządzenia, więc nie mogą uciekać od tego i muszą też odpowiadać branżom, które tego typu zasady żywieniowe uderzają.
1: Też widziałem taki filmik, że europoseł PiS Patryk Jaki był w jadłodajni Ministerstwa Edukacji i okazało się, że na tamtejszej stołówce codziennie można zjeść posiłek mięsny. I
2: no
1: czy
2: właśnie,
1: czy
2: no
1: ministerstwo
2: właśnie
1: samo nie powinno stosować do wytycznych, które forsuje wobec dzieci?
2: Miałam okazję korzystać codziennie z tej stołówki prawie przez 7 lat i można było oczywiście wybrać, bo to nie jest tak, że były tylko mięsne posiłki, były różne i każdy mógł wybrać, a tutaj dzieciom się narzuca. Oczywiście dorosły człowiek sam wybiera, a dzieciom wybierają ich jedzenie dorośli, ale ci dorośli, którzy wybierają, to powinni być rodzice. I oni wiedzą, co im dzieciom służy. I wprowadzanie tego typu obowiązującej, restrykcyjnej diety, gdzie głównie mają być produkty roślinne, ograniczenie spożywania mięsa, to jest absolutnie niedopuszczalne. Jeszcze raz powtórzę, ograniczanie cukru, złych tłuszczy, ograniczanie wszystkich produktów, które prowadzą do nadmiernego tycia, które nie mają wartości odżywczej, tak, jak najbardziej. Ale nie dieta, która jest oparta z ideologią klimatyzmu, dlatego że ktoś jest tej diety wyznawcą. No to naprawdę jest absurdalne i szkodliwe dla dzieci.
1: Gościem poranka 7:09 była poseł Marzena Machałek z Rozwoju Plus, była wiceminister edukacji. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
0: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Szczęść Boże, księże dyrektorze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie pana dyrektora i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Jak powstawał pomysł na wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na dzisiejsze czasy w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach?
2: Pierwsze rozmowy były prowadzone jeszcze w 2022 roku, bo pierwsza idea świeciła temu, żeby uczcić 800-lecie stygmatyzacji świętego Franciszka. Jednak niestety mówi się, że młyny kościelne długo mielą, ale młyny włoskie jeszcze bo dłużej mielą. Temu też zdecydowaliśmy się przesunąć tą na 800-lecie śmierci świętego Franciszka. I myślę, tak półtora, dwa lata temu pierwsze pisma poszły do instytucji włoskich z prośbą o wypożyczenie ich dzieł, które są na stałe w ich obiektach muzealnych.
1: A z jakich najbardziej prestiżowych włoskich kolekcji zgromadzono arcydzieła?
2: Obiekty zgromadzone na siedleckiej wystawie pochodzą z 6 instytucji włoskich. Muzeum Civici z Asolo, Muzeum Pretorio z Prato, z Muzeum Świętego Marka z Florencji, z Muzeum Baroku, które znajduje się niedaleko Rzymu w Arici, oraz 2 instytucje rzymskie z Palazzo Berberini oraz Muzeum Watykańskich. To są te 6 instytucji, które wypożyczyły nam swoje obiekty.
1: A dzieła jakich mistrzów zobaczymy na wystawie?
2: Spośród 11 obrazów, które do nas przybędą, myślę, że 6-7 to są takie topy, które warto byłoby na siedleckiej ziemi w naszym muzeum obejrzeć. Między innymi są obrazy Luca Signoralego, Luca Giordano, są obrazy Sebastiano Conchi, czy także Andrea Pozzo, a nade wszystko drugi obraz El Greca, który pierwszy raz poza Włochami, poza Watykanem jest wystawiany akurat w naszym muzeum.
1: Wyjątkowym punktem wystawy jest właśnie zestawienie 2 dzieł El Greca. Jaki był zamysł zawieszenia w bezpośrednim sąsiedztwie obrazu Ekstazy świętego Franciszka i obrazu Chrystus Odkupiciel?
2: Głównym założeniem całej idei wystawy było to, by pokazać świętych, którzy podobnie jak święty Franciszek te 800 lat temu, czy nawet więcej, poświęcili całe swoje życie Chrystusowi, Ewangelii, pomocy drugiemu człowiekowi. Stąd też na obrazach są przedstawieni święci, którzy podobnie jak święty Franciszek na innych płaszczyznach działania, pomocy drugiemu człowiekowi, medytacji, tłumaczenia Pisma Świętego, poświęcili całe swoje życie Chrystusowi. Stąd też główną ideą było to, by pokazać świętych, którzy ze względu na Chrystusa potrafili zmienić swoje życie, świat, otoczenie. Stąd też głównym takim, bym powiedział, punktem, odniesieniem tej wystawy jest obraz Il Redentore właśnie z Muzeum Watykańskiego, który dzięki temu, że jest obraz El Greca na Siedlcach, wisi w sąsiedztwie, jest zestawiony w sąsiedztwie tegoż obrazu, gdzie szczególnie widzę przez te kilka dni wystawy pierwszych, szczególnie osoby, które znają się na El Greca, które gdzieś tam pogłębiały jego kunszt, przychodzą i mają też możliwość takiej analizy porównawczej tych 2 dzieł, które od siebie normalnie różni 10 lat, kiedy między sobą powstały, ale no ten pędzel, ten kunszt, ten dukt jest tam bardzo pięknie widoczny, więc myślę, że jest to także nie lada gratka.
1: A jak właśnie ksiądz mówi też o tej analizie dzieł, to czy mógłby ksiądz przybliżyć symbolikę właśnie tych dzieł El Greca pokrótce?
2: Jeden z nich to jest oczywiście Ekstaza świętego Franciszka, który jest na stałe w naszych zbiorach muzealnych. To jest akurat ukazany przez El Greca moment, jak specjaliści mówią, pierwszy obraz, który ukazuje nie stygmatyzację, tylko właśnie Ekstazę świętego Franciszka, kiedy na dłoniach Franciszka dostrzec możemy stygmaty, a on cały sobą jest zaabsorbowany w tą niezwykłą sytuację, w której się znalazł. W 1224 roku Franciszek ma wizję Chrystusa i w trakcie tej wizji otrzymuje stygmaty, stąd cały sobą jest zaabsorbowany w ten dialog z Chrystusem, ta wyciągnięta postać, ten wzrok utkwiony jest tą poświatę, gdzie jeszcze przed chwilą doświadczy spotkania z samym mistrzem. Można dostrzec nawet tą łzę radości, która kręci się w jego oku. Z kolei drugi obraz, czyli Il Redentore, który powstał 10 lat później, około 1590 roku, według specjalistów jest oceniany jako obraz niedokończony. Z jakiego powodu trudno nam określić? Później przez wieki różni domorośli artyści próbowali ten obraz upiększyć i przeprowadzony rok temu konserwacji w Muzeach Watykańskich, tak nas poinformowano, kiedy pościągano te różne przemalówki przez te lata, jakie były na tym obrazie, został ukazany warsztat El Grecowski, tylko no właśnie po części niedokończony. Stąd możemy dostrzec inna kolorystyka, inne pociągnięcie pędzlem i inne ujęcie tematu. Nawet badania, które zostały przeprowadzone specjalistyczne przez Muzea Watykańskie, pokazują, że pod spodem pewnie było inne założenie El Greca, bo widać świętego Dominika i w górze będącą postać Matki Bożej. Czemu przemalował ten obraz? Czemu jest obecny Chrystus Zmartwychwstały? Jest to jedna wielka zagadka.
1: A co o postrzeganiu świętości przez artystów XVI, XVII, XVIII wieku przekazują nam zebrane obrazy?
2: Każdy z tych obrazów, poza dwoma obrazami, gdzie jest ukazany właśnie święty Jan Ewangelista, ukazują innych świętych. Skupiając się na poszczególnych dziełach, możemy dostrzec świętego Hieronima, który tłumaczy Pismo Święte. Możemy dostrzec Fra Angelico, namalowany przez Carlo Dolciego, którego Jan Paweł II ogłosił patronem artystów i historyków sztuki. Możemy dostrzec świętego Bonaventure z Bagno Reggio, który tłumaczył teksty teologiczne. I tak możemy iść przez kolejne dzieła, między innymi Męczeństwo Petronelli, Męczeństwo świętego Bartłomieja, apostoła. Każdy z tych obrazów niesie inne przesłanie. Myślę, że cała wystawa pokazuje ten szerokie spektrum działalności Kościoła, którym my przecież stanowimy. Każdy z nas na innym polu, można powiedzieć, działa w Kościele. To jest to bogactwo Kościoła, które ukazuje, że właśnie ze względu na Chrystusa, na Jego Ewangelię, jesteśmy w stanie na tych małych wycinkach pracować, ile z siebie mu trafimy dać, aby no właśnie przybliżać świat, przybliżać Ewangelię drugiemu człowiekowi.
1: A na ile współczesny odbiorca obrazów rozumie przedstawienia świętości sprzed kilku wieków?
2: Myślę, że dużą pomocą w zrozumieniu tej wystawy jest przewodnik, który jest dany każdemu, kto wchodzi do muzeum, aby właśnie zapoznał się z konkretnym obrazem, z konkretnym świętym, przybliżył sobie życie tego świętego. Wystawie także towarzyszy katalog wystawy, którego teksty Francesco Petrucciego, profesora Jerzego Miziołka przybliżają ideę postaci, ideę świętości, ale także wystawa jest taki był zamysł wystawy, tak skonstruowana, że na jednej ze ścian mamy obraz ukazujący Trójcę Świętą wśród aniołów i świętych, a więc tych wszystkich, których, jak mówi Kościół, ponad 7 tysięcy było przez wieki beatyfikowanych i kanonizowanych. No nie wszyscy się mogli zmieścić na wystawie, ale każdy z nich wniósł jakoś pewną inną ideę. A po drugiej stronie, tegoż obrazu możemy dostrzec fragment z wizyty Jana Pawła II w Nowym Sączu w 1999 roku. I tam jest pewien taki cytat, który mówi właśnie Jan Paweł II, że święci nie przemijają, ale święci żyją świętymi. I jest tam dłuższy taki pasus temu poświęcony, który myślę, że współczesnego człowieka pobudzi do pewnej refleksji, do pewnej zadumy poprzez obraz, który widzi, ale także poprzez tekst, który będzie w stanie przeczytać.
1: A znajdziemy na obrazach sugestie, jak osiągnąć zbawienie?
2: Myślę, że każdy z tych obrazów jest pewną taką sugestią, bo patrząc na przykład na piękny obraz świętego Bartłomieja apostoła, gdzie widzimy postać męczennika trzymającego własną skórę, gdzie możemy na tej skórze dostrzec uszy, usta, a więc to, co jest świadkiem jego męczeństwa, kiedy Bartłomiej był obdarty ze skóry, rodzi pewną refleksję, myślę, że u każdego, kto spojrzy, czemu akurat w ten sposób artysta Batoni przedstawił tegoż apostoła, czemu ten apostoł trzyma w ręku skórę, czemu w ręku trzyma także i nożyk, więc to rodzi do pewnej refleksji. No tak, skoro on dla jakiej wartości poświęcił swoje życie, co kierowało nim, żeby aż do męczeństwa, aż do utraty życia poświęcić się tym ideom, które niesie Chrystus. Myślę, że każdy z tych obrazów jest taką pewną refleksją, już może niekoniecznie akurat męczeństwo, ale w przypadku na przykład świętego Hieronima, kiedy mamy go ukazanego jako tego, który tłumaczył Pismo Święte, czy wspomnianego przeze mnie jeszcze wcześniej Benedykta z Bagno Reggio. Każdy z nich ma pewno inny wycinek tej świętości ukazany w naszych zbiorach siedleckich, wystawie siedleckiej.
1: Tę sztukę odbiera się bardzo indywidualnie, kogoś coś porusza lub nie. Co księdza najbardziej porusza lub wzbudza refleksję, gdy patrzy na obrazy z wystawy?
2: Każdy z tych obrazów, jak wspomniałem, niesie pewną inną ideę. Możemy je patrzeć pod względem no właśnie pewnego przesłania, które artyści zawarli w tych swoich płótnach, ale także pod względem nazwiska. No, bez wątpienia myślę, że takim pewnym numerem jeden to będzie przyjazd do nas, do Siedlec, właśnie od drugiego obrazu El Greca i Redentore, o którym wcześniej panu redaktorowi wspomniałem, ale także no, najstarszy obraz, który jest na wystawie, to jest początek renesansu Luca Signorelli. Ukazuje piękne tondo Matki Bożej w otoczeniu świętych, których tam możemy rozpoznać: świętego Marka, świętego Franciszka, świętą Klarę, świętą Katarzynę Aleksandryjską. Niby wielu świętych, ale każdy z nich niesie pewne inne przesłanie, pewną ideę, która myślę, że będzie zarażała tych, którzy przyjdą do pewnej refleksji, a może także, daj Boże, zmiany życia na lepsze.
1: A kiedy w ogóle wystawa jest otwarta dla zwiedzających?
2: Wernisaż mieliśmy w tamtym tygodniu, a od 5 września jest normalnie wystawa i muzeum otwarte od wtorku do niedzieli włącznie, w godzinach od 10 do 16. Jest także taka możliwość, szczególnie tym osobom, które gdzieś z daleka przyjeżdżają, żeby zamówić sobie internetowo bilet, który jest się pewnym, że wejdzie się na tą godzinę tego dnia i na pewno się z wystawy zwiedzi.
1: A w jakiej cenie?
2: Bez czekania długiej kolejki. Wejściówki mamy po 30 zł dla osób dorosłych i po 20 zł dla studentów i dla młodzieży i dzieci.
1: Gościem poranka 7:09 był ksiądz dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę. Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy i diecezjan z Łomży.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Bartka Święcińskiego zapraszam na wtorkowy poranek o 7:09, a jeżeli mają Państwo chęć wrócić do porankowych rozmów, to są one na stronie 7:09.pl. Warto też zasubskrybować kanał YouTube 7:09 i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzę Państwu całego dobrego dnia, w dobrym nastroju. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Rozpoczynamy nowy dzień i nowy tydzień wspólnie z Radiem Nadzieja. Na kartce z kalendarza 14 dzień września bierzemy kawę w dłoń lub herbatę, robimy głośniej radio i rozpogadzamy ten ponury poranek. Ze mną w studiu jest już Bartek Święciński. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Już po pierwszej kawie?
2: Tak. Już po pierwszej kawie.
1: Dzisiaj chyba ta pogoda to nie tylko na jednej kawie się skończy. Trzeba chyba trochę się bardziej rozbudzić.
2: Dokładnie. No, wcześniej leciał wakacyjny utwór przy mało wakacyjnej
1: takie
2: aurze.
1: Lato,
2: już.
1: Tak. A już no, niestety tak bardziej jesiennie nam się robi, ale jak wypijemy kawę, to od razu ten dzień trochę staje się
2: lepszy. Ja wypiłem
1: lepszy.
2: I średnio. Aha.
1: No właśnie, ja jeszcze nie piłam, dlatego myślałam, że powiesz, że jest lepiej,
2: nie,
1: ale no
2: nie
1: niestety.
2: Jest kompletnie lepiej, niestety.
1: To może pora na drugą kawę.
2: Może pora będzie na drugą. No, no jak to mówi klasyk, czas pokaże. No.
1: Czas pokaże.
2: Albo trzeba w jakiś sobie inny sposób
1: umilić
2: ten dzień, czas. Nie wiem jeszcze w jaki, ale no jakoś
1: jesteśmy
2: trzeba będzie
1: pracy,
2: to przeżyć.
1: Więc sobie umilamy zawsze.
2: Dokładnie,
1: czas.
2: Dokładnie. Nie ma to jak umilać sobie czas, jak właśnie w pracy.
1: Dokładnie. A jak jeszcze kawa w dłoni, to od razu ten dzień staje się lepszy. Jak patrzę na prognozy pogody, to wrzesień będzie całkiem przyjemny. Jeszcze ciepło, w środę nawet 23 stopnie.
2: No, proszę bardzo, ale to będzie powyżej 23 stopni we wrześniu, czy nie? Czy to będzie maksymalna pogoda?
1: Maksymalna temperatura.
2: Temperatura.
1: Maksymalna.
2: Jak ktoś śpiewa z Kolim.
1: Tak, tak jest.
2: No ale no nic, no mamy w końcu połowę września już, więc trzeba się
1: no
2: przyzwyczaić do tego, że te kurtki jesienne powinny być gdzieś cały czas pod ręką, czy parasole. Ja akurat parasola nie używam, ale
1: ja też nie. No,
2: korzystam z kurtek ewentualnie tych jesiennych, no i te kurtki czas najwyższy już wyjąć. Dobrze już było. Teraz
1: ja
2: już tylko będzie chłodniej, coraz bardziej deszczowo, a pod koniec roku śnieżnie.
1: No niestety. Choć jeżeli wrócę do tego parasola, ja zawsze biorę parasol wtedy, kiedy myślę, że będzie padało, a nigdy nie pada. Jak nie mam parasola, to akurat wtedy pada. Więc taka trochę...
2: To może trzeba zawsze brać
1: to
2: już
1: wtedy
2: teraz.
1: Może ten deszcz mnie będzie zaskakiwał. Tak,
2: dokładnie.
1: Bartek oczywiście ze mną nieprzypadkowo, już o 9.30 rozmowa z gościem dnia. To ty dzisiaj poprowadzisz rozmowę i kto odwiedzi nasze studio?
2: Naszym gościem będzie Eugeniusz Gromadzki, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. A okazja do tej rozmowy jest dość wyjątkowa, bo pan dyrektor obchodzi swój piękny jubileusz, 45 lat pracy w zawodzie, 45 lat pracy w ogóle w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, więc jest to, będzie to dobry moment na to, aby powspominać, jak ten Zespół Szkół Technicznych w Kolnie się zmieniał na przestrzeni tych 45 lat, jak zmieniała się młodzież w ciągu tych 45 lat, bo wiemy,
1: tak, to
2: że
1: jest ciekawy wątek,
2: te młode pokolenia się zmieniają. Każde pokolenie dorasta w innych czasach, w innych okolicznościach, przy innym zasobie portfeli, innym zasobie wiedzy technologicznej i innym tego typu okolicznościom, więc o to będę właśnie pytał, czy jest gorzej, czy jest lepiej, czy jest po prostu inaczej. Zapytam również, jak przez te 45 lat zmieniała się w ogóle edukacja w szkole. Czy są to zmiany na plus, czy są to zmiany na minus, czy może właśnie brakuje w polskiej szkole tej stabilizacji trochę, aby po jakichś reformach odczekać te przynajmniej 10 lat, żeby jakieś wnioski móc wysnuć i wyciągnąć z tego, czy jest to dobry kierunek, czy zły, więc tych tematów będzie dzisiaj dużo do omówienia.
1: Tak, jak słyszę, tych tematów nie zabraknie i to też bardzo ciekawe tematy, więc zróbcie państwo głośniej już o godzinie 9.30. Mówimy dzień dobry, Wiktoria Małusz, witam państwa bardzo serdecznie. Spędzimy czas wspólnie do godziny 12, a już za kilkanaście minut na naszej antenie tradycyjnie konkurs telefoniczny.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

Na zegarach 18 minut po godzinie 9. Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy nasz konkurs telefoniczny. Do wygrania książka Złodziej czasu, łowcy tajemnic Michała Kuźmińskiego. Na Dolnym Śląsku w każdym domu jest ukryty skarb. Mówią tak wszyscy, którzy tam mieszkają. Szkoda tylko, że stary poniemiecki dom wujostwa, w którym Dorota i Daniel muszą spędzić wakacje, wygląda jakby skrywał jedynie kłęby kurzu. Gdy w środku nocy dochodzi do włamania, Dorota rozpoczyna własne śledztwo. Szybko wpada na trop tajemnicy sprzed lat i razem z bratem odkrywają, że nawet ten nudny dom kryje w swoich murach niejedną zagadkę. Czy Dorota i Daniel dowiedzą się, po co ktoś włamał się do domu, skoro niczego nie ukradł? Kto tak naprawdę jest złodziejem czasu i czy legendy o skarbach są prawdziwe? Przypominam, numer telefonów do naszego studia 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A książka Złodziej czasu Łowcy Tajemnic trafia do pani Krystyny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Krysiu, już powoli wieczory stają się też coraz dłuższe, więc książka to z pewnością strzał w dziesiątkę.
1: Oj, tak, tak, bardzo lubię czytać, więc zainteresowało mnie, bo tak trochę z dreszczykiem coś tam pewnie będzie.
0: Tak, tutaj są zagadki, tajemnice do odkrycia, więc lubi pani taką tematykę?
1: Tak, lubię. W ogóle bardzo lubię czytać książki, lubię takie katolickie, no, ale czasami tak właśnie coś tam z dreszczykiem też.
0: Tak, nie może się już pani doczekać tych długich jesiennych wieczorów, które przed nami?
1: A to znaczy, no wolałabym, żeby jak najdłużej było widno, ale tak. No niestety mamy taki klimat i musimy się godzić z tym. Więcej słoneczka, żeby było. O, na przykład dzisiaj jeszcze by się przydało.
0: Przydałoby się, tak, ale my oczywiście tak, sobie radzimy,
1: było,
0: jak tylko możemy.
1: Pięknie, a dzisiaj już niestety mamy polską jesień,
0: tak,
1: prawie. Że.
0: Ale patrząc na prognozy pogody, będzie jeszcze pogodnie, więc my czekamy na tą ładną jesienną pogodę.
1: Oczywiście, życzmy sobie tego, żeby była jak najdłużej śliczna pogoda, jesień. Jesień u nas jest piękna, zmieniają się liście na drzewach, to już jest. A jeszcze do tego, jak jest słoneczko, no to jest coś
0: od razu przyjemniej, tak. Więc pani Krysiu, życzymy dobrego dnia, do zobaczenia i zapraszamy po odbiór nagrody. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Eugeniusz Gromadzki, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Punktem wyjścia i właściwie głównym powodem naszej dzisiejszej rozmowy jest pana piękny jubileusz, czyli 45 lat pracy w zawodzie i w tym samym 45 lat pracy właśnie w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.
2: Tak. No,
1: piękny czas.
2: No, trochę tego jest. Jak się patrzy z perspektywy czasu, to zdaje się, że to tak szybko zbiegło, jak przebiegło. Natomiast jak przeanalizuje się dość dokładniej ten czas, te wszystkie działania, to tam gdzieś ten czas tej pracy w tej szkole się odnajdzie. Jak zatrudniłem w tej szkole 1 września 1981 roku, to atrybutem nauczyciela była kreda i czarna tablica. A zatem praca w szkole była bardziej tako oczywisto i ten postęp cywilizacyjny na początku tak wzrósł po linii pochyłej. Wzrastał poziom cywilizacyjny, absolwenci wychodzili z pewnymi wiadomościami, umiejętnościami, kompetencjami, które wymagane były na rynku pracy. W ostatnim czasie ten skok cywilizacyjny wskoczył bardzo wyraźnie. Od młodzieży, absolwentów wymaga się innej charakterystyki. Pracodawcy wymagają od nich innych wiadomości, innych umiejętności, innych kompetencji, a zatem ta sylwetka absolwenta wtedy, kiedy ja kończyłem szkołę, a teraz, kiedy kończą absolwenci naszej szkoły, jest diametralnie różne.
1: No właśnie, no to skoro pan ten wątek zaczął, to ten temat chciałbym pociągnąć, czyli w jaki dokładnie sposób zmieniły się te wymagania w stosunku do ucznia? Czego wymagano kiedyś, a co jest wymagane teraz?
2: Jeżeli chodzi o absolwenta byłego, czyli z tego pokolenia mojego, to ja wystarczyło, że skończyłem zawód, zdobyłem kwalifikację nauczyciela i przez 45 lat pracuję w tym zawodzie, w zawodzie nauczyciela. Natomiast dzisiejszy absolwent na pewno nie przeżyje 45 lat, nie przekwalifikując się. A zatem musi mieć umiejętności ogólne pracy w zespole, współpracy z ludźmi, ale musi mieć i umiejętności szczegółowe, które wystarczają mu do pracy w konkretnym zawodzie. Natomiast przy tej wzroście poziomu cywilizacyjnego będzie musiał się przekwalifikować do innego zawodu, bo nie starczy mu czasu, żeby pracował w jednym, w tym samym zawodzie.
1: Czyli trzeba być przygotowanym na to, że ten swój zawód będziemy zmieniać, czy trzeba być przygotowanym na to, że ten nasz zawód, on się będzie zmieniał i musimy się do tego przygotować?
2: Jedno i drugie. I my musimy być przygotowani, że czasami chcemy zmienić zawód, bo często, może nie często i gęsto, ale od czasu do czasu zdarza się, że nie trafiliśmy w zawód i widzimy, że przed nami odkrywa się inna perspektywa. Ten zawód dla mnie jest ciekawszy i go zmienię, żeby pracować w innym zawodzie. Ale czasami jest tak, że wymagania w tym zawodzie wzrastają i ja muszę rozwijać się, a za tym muszę zdobywać nową wiedzę, umiejętności, żeby na tym stanowisku, którym pracuję, ale zdobywać nowe doświadczenia, bo dzisiaj wymagania są takie, że stanowisko wyposażone są w komputery, tablice interaktywne, monitory interaktywne, sztuczna inteligencja i trzeba z tym umieć sobie poradzić w pracy i w życiu.
1: A to wynika z tego, że część tych zawodów wymiera, po prostu znika?
2: Niektóre tak. Niektóre zawody, a szczególnie te informatyczne, zastąpi sztuczna inteligencja. Może nie, sztucznej inteligencji nie możemy się bać, ale musimy umieć z niej korzystać. Bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, nie będziemy znali i mieli wiedzy o sztucznej inteligencji, no to możemy łykać się tak jak pelikan, ale ona nam się źle odbije. Natomiast jeżeli mamy ogólną wiedzę i wiemy, jak skorzystać z dóbr, bym powiedział, sztucznej inteligencji, to jest oczywiste i tu nic złego w tym nie widzę.
1: No dobrze, więc w jaki sposób szkoły przygotowują na te wyzwania współczesnego świata uczniów?
2: Podejrzewam, że każda szkoła dzisiaj wyposażona jest w wszystkie te narzędzia i nauczyciele doszkalają w tym zakresie, jak korzystać z dóbr sztucznej inteligencji. A za tym, jeżeli chcemy z tego korzystać, to jest naszym prawem, a nawet czasami obowiązkiem, natomiast nie możemy wszystkiego chwytać. To, co pojawi się i to, co brzydko nazwę wypluje nam sztuczna inteligencja, kiedy zapytamy i zadamy jej pytania. Jeszcze każdy człowiek musi być na tyle świadomy i na tyle doświadczony swoimi przeżyciami, swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, że wybierze to, co jest akurat dla niego potrzebne i prawdziwe.
1: A to wy w jakiś sposób przygotowujecie na to uczniów, że okej, sztuczna inteligencja jest w porządku, pod warunkiem, że będziecie umieli z niej korzystać i tu wyjaśniacie, w jaki sposób z tych dóbr, o których należy korzystać.
2: Ja może tylko powiem o swoim przedmiocie, bo ja uczę przedmiotów zawodowych podstawy konstrukcji maszyn, więc ten przedmiot jest jeden trochę z trudniejszych, ale nie aż tak. I ja nie zabraniam uczniów korzystać ze sztucznej inteligencji, bo do tego mają prawo a nawet czasami mówię, że to obowiązkiem jest korzystania z dobrodziejstw techniki. Natomiast jeżeli sztuczna inteligencja rozwiązała zadanie, ale ona przeważnie podaje suche liczby, a jednostki musi znać uczeń. Jeżeli on mi przyjdzie i powie, dlaczego wyszło na koniec taka jednostka, bo to taki był logika postępowania kolejne, nie mam nic przeciwko temu, żeby on z tego korzystał. Natomiast jeżeli on nie wie nic kompletnie, dlaczego taka logika była postępowania w tym zadaniu, tylko przepisał to, co sztuczna inteligencja mu wypluła, no to nie znaczy, że on to umie i wie.
1: No to wszyscy dzisiaj jesteśmy trochę ostrzegani przed sztuczną inteligencją. Ten temat sztucznej inteligencji jest jednym z główniejszych dzisiaj. I czy właśnie ten moment w pana tej zawodowej karierze nauczyciela, tych 45 lat, to jest jeden z takich najcięższych, jeżeli chodzi o edukowanie młodego człowieka?
2: No chyba tak, bo dzisiaj jest zderzenie się dwóch rzeczywistości. Tej, która była i ta, która jest. A zatem trzeba mieć na tyle duże umiejętności i na tyle dużo wiedzy, żeby potrafić z niej korzystać. Jeżeli nie nauczymy młodzieży o jej niebezpieczeństwie i nie nauczymy z możliwości ich korzystania, to często młodzież, a szczególnie te młode charaktery, uważają, że no nie trzeba się uczyć, bo sztuczna inteligencja zastąpi wszystko. Tak nie jest i pewnie nigdy nie będzie.
1: No i czy tym samym właśnie te pokolenie nie będzie trochę, że tak to powiem, no, mniej mądre z racji tego, że będą bazować na sztucznej inteligencji, wypracowania napisze sztuczna inteligencja?
2: Tak. Jeżeli młodzież dzisiejsza postawi tylko na sztuczną inteligencję, zapewne w ciemny zaułek. Natomiast jeżeli będzie rozumnie korzystać z wytworów sztucznej inteligencji, to wszystko jest w porządku.
1: To jak rozumiem, jest to też i dla was nauczycieli dużo więcej pracy. Też musicie pewnie w jakiś sposób się doszkalać.
2: To nie ulega żadnej wątpliwości, że musimy umieć z niej korzystać, mało tego, przekazywać wiedzę dla uczniów. Słuchajcie, ona nie jest zawsze dla was. Musicie wybrać wszystkie elementy ze sztucznej inteligencji, które wam proponuję, te, z których możecie korzystać.
1: A jak zmieniał się sam uczeń przez te 45 lat?
2: O, to długa historia. Absolwent obserwuję to przez 31 lat, kiedy pełnię funkcję dyrektora, to już tak dość dokładniej, to absolwenci sprzed 30 lat i obecni absolwenci, to jeżeli chodzi o wiedzę, umiejętności, kompetencje, to na pewno się zmieniło diametralnie.
1: Na korzyść
2: tych obecnych. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie i dyscyplinę, to zmieniło się na niekorzyść tych obecnych. Bo wymagania od życia dzisiejszych absolwentów jest dużo większe. Trochę nastawieni są tak roszczeniowo, że mi się należy. A wtedy absolwenci te sprzed 30 lat i zaraz kolejny lat były, że wymagali więcej od siebie niż od innych. A dzisiaj obserwuję, że wymagamy od innych, od nauczyciela, od rodzica, od dziadka, od babci, ale najmniej od siebie. A to jest całkiem wymagaj od siebie, nawet gdyby inni od ciebie nie wymagali. To hasło już zaczyna się zatracać.
1: Ale to skądś ta młodzież, te wartości gdzieś, ten kierunek myślenia zaczerpnęła? Tak, to domyślam się, że od swoich rodziców.
2: Nie tylko. Bym powiedział, że ze swojej obserwacji widzę, że trudne czasy wychowują odporne, zaradne społeczeństwa. Dobre czasy, bogate, zasobne, wychowują słabsze społeczeństwa. I myślę, że teraz nasz kraj jest w takim zasobnym czasie, w dobrym okresie, kiedy młodzież ma pieniądze, dobrze żyje, przyjeżdżają świetnymi samochodami, uważają, że i nie zarobione z własnej pracy. A za tym uważają, że tak powinno być. Później okazuje się, że lądują marnie, bo nie zostali przygotowani do tego, żeby zarabiać pieniądze i utrzymywać się za swoje zarobione pieniądze.
1: Czyli dzisiejsza młodzież jest mądrzejsza, ale mniej zaradna?
2: Tak. Dzisiejsza młodzież jest, jeżeli chodzi o kwalifikacje, praca w grupie, jest przygotowana dobrze, natomiast jest nieprzygotowana do zarabiania pieniędzy i pracowania na własny rachunek. Uważają, że da się żyć na kredyt rodziców, dziadków czy tam rodziny.
1: To też jest kolejne wyzwanie, jeżeli chodzi o nauczycieli. Czy tak, czy cały czas przypominacie o tym, co było kiedyś? Czyli
2: tak.
1: Kiedyś to było tak i tak, mniej byli roszczeniowi, czy jednak wy, nauczyciele, zmieniacie swoje podejście w stosunku do młodzieży, która się dzisiaj zmieniła?
2: Jedno i drugie. Nie można iść, brzydko to nazwę, na całość, że zmień mi wszystko, bo i edukacja, i praca zmienia się w czasie. A za tym przychodzą nowe czasy, przychodzą nowe wymagania, a za tym musimy tych uczniów przygotować do tego i absolwentów do tego, żeby oni umieli się odnaleźć w tej rzeczywistości. Czy wszyscy się odnajdą? Trudno o tym powiedzieć, bo te czasy przychodzą gwałtownie, zmiany przychodzą gwałtownie, a za tym i przygotowanie młodzież nie można przygotować do czegoś, czego nie wiemy. Bo jeżeli to się gwałtownie zmienia, no to my nie możemy przygotować do czegoś, czego sami nie znamy tej przyszłości. Natomiast nic nie zastąpi dzisiejsza młodzież i ta, która wtedy, jak ja kończyłem szkołę, każda chce być akceptowana. Wszyscy chcą zaufania. Wszyscy chcą uznania. I bez względu na to, w jakim to czasie było, czy 45 lat temu, czy 30, czy obecnie, to jest takie diametralne prawda, kiedy i od rodziców ta młodzież chce, żeby byli żeby mieli zaufanie, byli zauważeni, natomiast trochę za mało wymagają od siebie. Czyli więcej jest roszczenia niż takie wymagania od siebie.
1: Jeżeli chodzi o tę akceptację, to no, kiedyś jak dochodziło do jakichś konfliktów, no to na żywo. Czy były bójki, bitki, jeden drugiego wyzwał i to się działo tu i teraz. Tak. Czy dzisiaj to wszystko się przeniosło do internetu?
2: Tak. Dzisiaj w większości przypadków przeniosło się to do internetu. I mamy z tym pokaźny problem, a szczególnie w tym okresie, teraz wrzesień, październik, listopad, kiedy przychodzą pierwsze klasy, dla nas osoby nieznane z różnych środowisk i przychodzą już z problemami ze szkół podstawowych i mało tego, nie dość, że między sobą się, przepraszam za wyrażenie, ale się opluwają, to jeszcze zataczają większy krąg, biorąc pod uwagę albo wzywając do polemiki rodziców tych uczniów, co już jest i często takie sprawy kierowane są na policję, rodzice przychodzą do szkoły, a że to w takiej sprawie czy w takiej jeszcze mnie wmieszali w to, czyli ta dyskusja na tych portalach społecznościowych odbywa się nie tylko, że wyzwiska i inne tam określenia padają, ale jeszcze zataczają krąg do rodziny. A zatem no, z tym próbujemy walczyć jak tylko możemy, ale to jest najtrudniejszy przypadek.
1: Czyli też
2: trudniejsze są najtrudniejsze przypadki.
1: To często zdarza się tak, że to z internetu przychodzi potem do szkoły i musi reagować już dyrekcja, jest wzywana
2: tak,
1: policja.
2: Tak, to często przychodzi już do szkoły. Pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy mają pełne ręce roboty z racji tego, że no, my możemy interweniować tylko w pewnym zakresie, natomiast niektórych nie mamy do tego ani uprawnień, ani możliwości, żeby w tej sprawie interweniować. Musimy sprawy kierować na policję lub do sądu, żeby wgląd w sprawy rodzinne. No, to są dość skomplikowane przypadki.
1: Dzisiaj mówi się o młodzieży, że jest to trochę pokolenie płatków śniegu. Pokolenie, które jest bardzo delikatne, przewrażliwione może trochę na swoim punkcie. Czy pan by się pod takim stwierdzeniem podpisał?
2: Może i tak, i nie. Jest młodzież, która jest naprawdę odporna i na te działania różne z zewnątrz, na czynniki, bodźce zewnętrzne i którzy umieją się w tym świecie poruszać. Ale są i tacy, którzy, no niestety, tak jak o tych płatkach śniegu żeśmy, no nie umieją się w tym świecie poruszać i dlatego czasami padają, albo i nawet często padają ofiarami tych innych, którzy no, są brutalni w tym funkcjonowaniu w internecie.
1: A jak przez te 45 lat zmieniała się renoma szkół zawodowych, szkół technicznych właśnie? Bo ja wiem, że był taki moment, gdzie pójście do technikum, do szkoły zawodowej, to był obciach, bo tam szli ludzie, bo delikatnie określę to, mniej inteligentni i wszyscy szli do liceów. Teraz no, trochę się to zmienia.
2: No sama nazwa była zawodówka, czyli to kojarzyło się z takim określeniem no, mniej poważnym. W tej chwili nazwy zmienią technikum, branżowa szkoła pierwszego stopnia. Dlaczego te nazwy może kojarzyły się z takim mniej zaradnymi uczniami, o niższej kulturze, o mniejszych wymaganiach? W tej chwili to przestało działać. Czy technikum, czy branżowa szkoła pierwszego stopnia mają swój autorytet w polskim systemie edukacji. Dzisiaj dobry zawód, tylko dobry zawód i absolwent, jeżeli wyjdzie z wyuczeniem zawodu, chciał z tego skorzystać, co zaproponowała mu szkoła, to sobie świetnie radzi na rynku pracy. Bez względu na to, czy skończył branżową szkołę, czy skończył technikum, jeżeli zdał egzaminy klasyfikacyjne i otrzymał dyplom ukończenia w danym zawodzie i te umiejętności, które zaproponowała mu szkoła i są wymienione w klasyfikacji zawodów, kształcenia zawodowego, otrzymał wszystkie dokumenty, a w technikum jeszcze zdał maturę, świetnie może sobie radzić w społeczeństwie.
1: Czyli ta renoma jest dzisiaj no, dużo wyższa, jak jeszcze kilkanaście lat temu.
2: Dużo wyższa i to widać, że dzisiaj przy zawodach takie, które są oczekiwane na rynku, to absolwenci i technikum i branżowej szkoły mają wzięcie na rynku pracy.
1: A jeżeli chodzi o rozwój samej szkoły przez te 45 lat, w których
2: o, to długa, pan pracował. Długa historia i
1: tak, w pigułce, proszę.
2: W pigułce. A zatem, no pierwsze tylko takie większe, może omówię takie większe inwestycje, które zostały wykonane w szkole, więc pobudowaliśmy łącznik, który połączył dwa budynki, które stały oddalone od siebie 50 metrów, a więc szkoła zyskała taką możliwość chodzenia suchostopą od jednego budynku do drugiego. Później przeprowadziliśmy remont i wymianę sprzętu warsztatów szkolnych. zamienione na szkolne pracownie kształcenia praktycznego i w ostatnim roku pobudowaliśmy halę sportową, nowoczesną, ze wszystkimi możliwościami gier na tej hali przez młodzież. A zatem wykonaliśmy taką dość znaczną pracę, żeby w tej szkole pracowało się dobrze, bezpiecznie i przyjemnie. No i żeby uczniowie mieli dużo przestrzeń do nauki i sportu w szkole.
1: A same kierunki, jak one się zmieniały, czy jest ich dużo więcej jak kiedyś?
2: Jest dużo więcej. Obecnie w szkole uczymy w czterech kierunkach, jeżeli chodzi o technikum, a zatem technik rolnik, technik mechanik, technik ekonomista i technik elektryk. Natomiast w branżowej szkole pierwszego stopnia, czyli w status ucznia, to jest operator obrabiarek skrawających, a w statusie pracownika młodocianego to różne zawody, mechanik pojazdów samochodowych i piekarz, i ciastkarz, cukiernik, blacharz samochodowy. Także takie, jakie uczniowie sobie wybierają i znajdują pracodawców, to w tych zawodach kształcimy.
1: I jak te kierunki się zmieniały, to jak wygląda ten proces taki? One są tworzone na podstawie tego, co dzieje się dzisiaj na rynku pracy, na podstawie rozmów z pracodawcami, czego brakuje?
2: Szkoła funkcjonuje w środowisku. I to nie jest taka, bym powiedział, konserwa, w którą się puka i nie można, i nie ma żadnego odgłosu. A zatem my musimy sprostać potrzebom rynku pracy regionalnego, krajowego i wojewódzkiego. A zatem jakie jest zapotrzebowanie na zawody na tych rynkach, takich zawodów uczymy. Oczywiście to nie jest tak, że pstryknięcie w palce i można uczyć nowego zawodu. Bo potrzebna jest kadra, potrzebne są wyposażenie, potrzebne są pomoce dydaktyczne, a za tym można w perspektywie czasu myśleć o utworzeniu takiego zawodu, natomiast jest warunek taki, czy ten zawód przetrwa. Bo często widzimy, że nawet w tej chwili wygaszone zostały z mapy zawodów szkolnictwa zawodowego 11 zawodów bodajże, 11 zawodów. I jeżeli ktoś nastawiał się na te zawody, one niestety zostaną zarzucone po prostu, bo nie ma na nich zapotrzebowania.
1: Czyli reagujecie na to, co dzieje się na rynku pracy.
2: Tak jest. I podglądamy i słuchamy pracodawców, rozmawiamy z nimi, co jest potrzebne, ale nawet i w tych zawodach, których uczymy, to po rozmowach, po współpracy, czyli to tak zwane doradztwo zawodowe i proorientacja zawodowa, czyli rozmowy z pracodawcami i innymi organizacjami, instytucjami, które podpowiadają, co jest w tej chwili chodliwe na rynku, w jakim zawodzie lub jakich kwalifikacji, umiejętności, kompetencji wymagają pracodawcy.
1: I czy interesuje się pan, jak układają się dalsze losy waszych absolwentów?
2: Tak.
1: Czy oni właśnie znajdują pracę w zawodzie, czy nie?
2: Tak, spotykamy się, może nie aż tak często, ale od czasu do czasu zapraszani są do szkoły, robią sobie zloty, rozmawiamy, jakie zawody, gdzie się kształca, czy w tym zawodzie, w którym ukończył. No, trzeba przyznać, że nasi absolwenci prowadzą w tej chwili poważne firmy i to na terenie Kolnej okolic, poważne zakłady warsztatowe, poważne przedsiębiorstwa, a zatem często jak przyprowadzają dzieci swoje do szkoły lub wnuki, to rodzic lub dziadek mówi, słuchaj, ja się tu uczyłem, ja tu skończyłem tę szkołę, wyszedłem na dobrego człowieka, więc ciebie też chciałbym, żebyś chodził do tej szkoły. Ja zawsze odpowiadam, że to tak do końca nie jest, że ta tradycja rodzinna, z racji tego, że jeszcze trzeba brać pod uwagę zainteresowania uczniów, że nie każdy może iść za ciosem, czy za losem dziadka, czy taty, czy innych osób w rodzinie, bo czasami on ma inne zainteresowanie, jego to może nie interesować. Można go skrzywdzić tym zawodem, w którego będziemy go chcieli zmusić. Ale nawet ostatnim, bo wczoraj było spotkanie z rodzicami, wybór Rady Rodziców, no i wszystkie miejsca czołowe w Radzie Rodziców zajęli nasi absolwenci, którzy kończyli, oczywiście ja ich uczyłem w swoim czasie, a za tym to ta szkoła ma tradycję w naszym środowisku. Jest znana i ma swoje tradycje.
1: A zainteresowanie jest? Nie ma takiego problemu, że ci uczniowie z Kolna szukają szkół na przykład w Łomży?
2: A to nie ma się temu dziwić, bo nie żadna szkoła i w każdym środowisku nie zapewni wszystkich zawodów. A zatem nawet to jest dobre, że my musimy szukać to, czego chcemy w życiu robić. Natomiast jeżeli w okolicy nie ma szkoły takiej, która zapewni moje zapotrzebowanie na zawód, to ja muszę szukać sobie w innym miejscu, bo to nie jest tu, nie chodzi o to, żeby znaleźć szkołę blisko domu, tradycje rodzinne, tylko znaleźć szkołę taką, która odpowiada moim zainteresowaniom, moim hobby, żeby w życiu pracować z przyjemnością.
1: Do tego byśmy wszystkim życzyli, żeby pracować z przyjemnością. Pan, rozumiem, po tych 45 tak. latach może powiedzieć, że pracuje pan
2: tak
1: z przyjemnością.
2: Tak jest, z przyjemnością pięknie mi się pracuje. Gdybym miał trudności w tej szkole, czy z kadrą, czy z atmosferą, czy z klimatem, to pewnie już bym odszedł na emeryturę. A że jest bardzo przyjemnie, bardzo sprawnie i kadra, i uczniowie, i rodzice. Oczywiście, jak wszędzie, są pewne trudności, ale one nie są na takim poziomie, żeby rezygnować z pracy.
1: No to każdemu życzymy takich przyjemności w pracy, aby z niej nie trzeba było rezygnować. Naszym gościem dnia był Eugeniusz Gromadzki, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.
2: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla ciebie, dla twojej firmy, dla twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
3: Po reklamie.

0: Na zegarach godzinach 10:00, czas na najnowsze wiadomości.
1: Zaczynamy od rosyjskiego ataku dronów tuż przy polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada z udziałem premiera. Dożynki polskie w Spale za nami. Wczoraj rolnicy z całego kraju świętowali w województwie łódzkim. Zaprosimy też do Ostrołęki na piknik z małą walizką w dawny świat. Premier Donald Tusk powiedział, że faktem jest rosyjska eskalacja w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada po wczorajszych atakach na cele w Ukrainie w bliskiej odległości od naszych przejść granicznych.
2: Premier Donald Tusk powiedział na specjalnej odprawie, że ma potwierdzenie o uderzeniu nie w pociąg pasażerski, ale towarowy.
3: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
2: Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, podkreślił dobrą współpracę wojska z innymi służbami i gotowość na zestrzelenie dronów.
4: Byliśmy, mówię jeszcze raz, w gotowości do tego, żeby podjąć działania skuteczne, zestrzelania ewentualnych lotujących w przestrzeń powietrzną Polską.
2: Premier mówił, że oczekuje podjęcia działań zapobiegających efektom ewentualnej dezorganizacji pracy, na przykład na kolei, podczas ewentualnych ataków rosyjskich dronów. Podkreślił, że nic nie wskazuje na takie zagrożenie, ale nie można go wykluczyć.
1: Informacje zebrał Mariusz Pieśniewski.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Dożynki polskie za nami. Tysiące rolników z całego kraju przyjechało do Spały, by dziękować za tegoroczne plony, a także rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed polskim rolnictwem. Gospodarzem wczorajszego wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Stefan Krajewski mówił, że dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej tradycji.
6: I w tym miejscu chcemy podziękować Panu Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. I ta polska żywność jest naszą chlubą, siłą i marką. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie.
1: W Spale nie zabrakło także pysznych dań od kół gospodyń wiejskich z całego kraju. Nie zabrakło także przedstawicieli województwa podlaskiego. Swoje stoisko przygotowało m.in. KGW Magnolia z Pokaniewa w gminie Milejczyce.
7: Na naszym stanowisku mamy typowo podlaskie dania. Kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, kartacz z mięsem, zaguby, sękacze oczywiście. Sękacze od naszego lokalnego producenta. Mrowisko robiłyśmy same, które też jest typowo daniem podlaskim. Mamy różnego rodzaju ciasta, rogaliki, paszteciki ze szpinakiem, wafle z galaretką, babeczki z Coca-Colą, na przykład serniki różnego rodzaju. To podlaskie jest najlepsze.
1: Z kolei marszałek województwa Łukasz Prokorym w rozmowie z Radiem Nadzieja mówił, że w Spale województwo podlaskie pokazuje to, co najlepsze.
8: Jest nas bardzo wiele osób, ale także kół gospodyń wiejskich. Jestem ja z moim zastępcą Bogdanem Dyjukiem, ale jest też pan wojewoda Jacek Brzozowski, wicewojewoda Michał Gąsowski. Są nasze koła gospodyń wiejskich. Mimo, że to jest Spała, mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w sercu podlaskiego, bo nie dość, że pokazujemy nasz produkt lokalny, ale też wspaniałe jakby produkty z tkactwa z gminy Milejczyce. Nasze podlaskie kilimy, ale na scenie występują zespoły nasze podlaskie, z Bielska Podlaskiego, także zespół Szeptucha. Myślę, że serce Spały bije w rytm podlaskiego.
1: Na scenie wystąpili także m.in. z Kolim zespół MIK oraz Gwiazda Wieczoru Zenon Martyniuk. Pełna relacja z tego wydarzenia jest na naszym Facebooku Radia Nadzieja.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dawne zawody, rodzinne zabawy i podróż do Ostrołęki sprzed lat. Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza w niedzielę na piknik z małą walizką w dawny świat. Tym razem na fortach Bema powstanie miasteczko rzemieślników. Uczestnicy zajrzą do warsztatów szewca, krawca i garncarza, mówi Martyna Lewandowska z muzeum.
9: Wyruszymy w podróż do dawnego miasteczka rzemieślników. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd wzięły się buty, zanim pojawiły się sklepy, albo jak prało się ubrania, gdy nie istniały żadne pralki? Zobaczycie, jak powstały buty, jak szyto ubrania i jak prało się bez pralek i płynów oraz jak z surowej gliny rodziły się naczynia. Do tego czekają na Was zabawy terenowe, zagadki i karty edukacyjne pełne zadań. To idealne spotkanie dla całej rodziny.
1: Piknik rozpocznie się o godzinie 12 na fortach Bema. Aby wziąć udział, należy się zapisać. Muzeum przyjmuje zgłoszenia do 18 września.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Parasol warto mieć dziś pod ręką. W Łomży i regionie sporo chmur, a w ciągu dnia pojawi się przelotny deszcz. Dopiero późnym popołudniem niebo zacznie się przejaśniać. Temperatura maksymalnie dzisiaj do 18 stopni Celsjusza. Wieczór już bez deszczu, ale coraz chłodniejszy.
5: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
5: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
11: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
10: Po reklamie.

nam łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonie wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart,

0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej. Tak było w pierwszym odcinku po przerwie wakacyjnej. Ja nazywam się Paweł Majewski. Moim gościem jest dzisiaj pan Dariusz Szymanowski ze Stowarzyszenia Wizna 1939. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A skoro mamy takiego gościa, to również temat naszej dzisiejszej audycji wydaje się oczywisty. Porozmawiamy sobie o bitwie pod Wizną, o obronie Wizny z września 1939 roku, a więc o tak zwanych polskich Termopilach. Zapytam na początek, jak ważna była to bitwa z punktu widzenia zarówno polskiej historiografii, ale także wtedy, w 1939 roku, kiedy niemieckie wojska nacierały na Polskę. Czy to była ważna bitwa strategicznie chociażby?
2: Bitwa pod Wizną to temat trudny, jednocześnie nie do końca rozpoznany. Nie ma tak naprawdę dokumentów, z których moglibyśmy jednoznacznie tak korzystać. Są archiwa niemieckie, są szczątkowe archiwa polskie, są relacje, ale mimo wszystko to nie wyjaśnia nam całej sprawy. Natomiast czy to była ważna bitwa? Porównał pan to do bitwy pod Termopilami. Tak samo jak pod Termopilami Spartanie bronili Przesmyku, tak samo i tutaj żołnierze kapitana Raginisa bronili drogi z Wizny do Białegostoku, do Nabrześcia, można tak powiedzieć. Takie było zadanie. Pewnie był to epizod wojenny, no nie pewnie, był to epizod wojenny, natomiast ta bitwa miała o tyle znaczenie, że dzięki temu, że przez 3 dni przetrzymano tutaj wroga na tym odcinku, no dzięki temu inni polscy żołnierze mogli się wycofywać, ocalono im po prostu życie. W tym kontekście była to bardzo ważna bitwa.
1: Też powiedzmy o tym położeniu geograficznym miejsca bitwy, no to było na wschód od Wizny przeprawa przez Narew, niedaleko właśnie także schrony w Giełczynie, schrony w Górze Strękowej, w Krupikach, w Maliszewie, no i przewaga wojsk niemieckich ewidentna, bo trzeba powiedzieć, że wojska, którymi dysponował kapitan Raginis, wówczas kapitan Władysław Raginis oraz Stanisław Brykalski, a więc jego zastępca, były dosyć skromne. No tutaj mamy takie siły, że na przykład jest podane takie źródło, że od 350 do 700 żołnierzy, podczas kiedy niemieckie siły generała Guderiana, też znanej postaci, bo twórcy tak zwanego Blitzkriegu, były zdecydowanie większe. Tu jest nawet mowa o 42 tysiącach żołnierzy, a mimo to przez 3 dni, od 7 do 10 września, udało się tym polskim żołnierzom obronić, utrzymać pozycję w wielu miejscach. Jak to jest w ogóle możliwe?
2: Tych 700 żołnierzy, o których pan wspomniał, to był stan etatowy. Tak naprawdę było już rzeczywiście około 300, może 350. Głównie była to obsada schronów. I jak to się stało, że przez 3 dni garstka żołnierzy powstrzymywała tak liczne oddziały?
1: Bo to się fizycznie niemożliwe wydaje.
2: Właśnie spodziewając się niemieckiego ataku z terenu Prus Wschodnich, już na wiosnę zaczęto na tym terenie budować fortyfikacje. Dlaczego na tym terenie? Ponieważ była to Dolina Narwi i Biebrzy, tereny podmokłe, tak przynajmniej miało być w założeniu.
1: Dużo bagien tam też
2: dużo było. Bagien, tak. W związku z tym liczono na naturalne przeszkody, które miały powstrzymać Niemców. To się po części sprawdziło, natomiast wiadomo, lato było suche tego roku. Mam zdjęcia, gdzie widać niemieckie pojazdy, które po tych bagnach sobie przejeżdżają. Niemniej jednak układ właśnie tych schronów spowodował, że było to możliwe te 3 dni walk po prostu.
1: Można powiedzieć, że układ schronów, warunki naturalne, ale też no niewątpliwie wola walki, dzielność żołnierzy musiały tutaj jakąś rolę odegrać.
2: Zdecydowanie tak. Tak jak pod Termopilami zostało wybranych 300 Spartan do obrony Termopili. Leonidas, król Leonidas. Tak. Tak samo tutaj do obrony tego odcinka główne siły stanowili żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Przypomnijmy, kapitan Raginis również był oficerem KOP-u. To był trzon tej załogi. Dlatego to była elitarne, byli to żołnierze wyszkoleni do walki w trudnych warunkach i dzięki temu było to możliwe.
1: Powiedzmy sobie właśnie o postaci kapitana Raginisa. Mieliśmy już audycję na temat tej postaci, więc tutaj tak tylko szczątkowo też na tą taką martyrologię dotyczącą Wizny wpłynęła na pewno przysięga, jaką on właśnie ze swoim zastępcą Stanisławem Brykalskim złożyli, że prędzej tutaj zginą, niż po prostu pozwolą Niemcom zdobyć te umocnienia. Jak się potem okazało, no Stanisław Rykalski zginął po prostu w walce, został ranny, ale Władysław Raginis rzeczywiście, kiedy już 10 września Niemcy zdobywali teren tak, że praktycznie no było już kolokwialnie mówiąc pozamiatane, rozerwał się tym granatem i to chyba też wpłynęło na to, jak dzisiaj mówimy o Wiśnie i jak dzisiaj o tej bitwie pamiętamy.
2: To prawda, to jest fakt, że kapitan Raginis rozerwał się granatem, mamy na to dowody. Podczas ekshumacji odnaleźliśmy szczątki tego granatu, to tak gwoli przypomnienia. Natomiast odnośnie kwestii tego samobójstwa są zdania podzielone. Jedni uważają, że przecież to był oficer szkolony, on powinien się poddać i może by przeżył i może by walczył dalej. Inni twierdzą, że jednak złożył honorową przysięgę i tej przysięgi dotrzymał.
1: To jest takie troszeczkę dywagacje, czy bardziej podejście romantyczne, czy bardziej podejście pozytywistyczne, tak, jak to w polskiej literaturze i w polskiej historiografii często bywa. No właśnie, bo być może rzeczywiście Polska straciła przez tę decyzję świetnego żołnierza, który być może właśnie kiedyś z tej niewoli by się wydostał, walczyłby dalej.
2: Być może, choć ja jestem akurat zwolennikiem tego podejścia romantycznego. Zwróćcie Państwo uwagę, że co się dzieje dzisiaj na Górze Strękowej. Tam cały czas przyjeżdżają ludzie, doceniają to, że kapitan dotrzymał słowa, dotrzymał tej honorowej przysięgi. Ta śmierć nie była...
1: Nie poszła na marne.
2: Gromadzi się wokół tego schronu mnóstwo ludzi. Pamiętają o tym, że to jest człowiek, to jest oficer, który dotrzymał słowa, dotrzymał honorowej przysięgi. I to jest naprawdę bardzo ważne.
1: Czyli efekt, powiedzmy, taki wizerunkowy jest, pamiętamy dzięki temu o Wiśnie. No tak, być może bez tego rzeczywiście byłaby to jedna z setek bitew kampanii wrześniowej, która po prostu się odbyła. No właśnie, bo my tu mówimy o tych Termopilach, porównujemy do Spartan. Rzeczywiście, takie porównania się no, same nasuwają, ale właśnie o Spartanach słyszał cały świat. Film 300 chociażby, postać Leonidasa jest doskonale znana, nawet takim popkulturowym znaczeniu, nie tylko historycznym. A czy nie jest tak, że o bitwie pod Wizną my nadal w Polsce wiemy za mało? I pytam pana o to dlatego, że wasze stowarzyszenie no już od bodaj 17 lat organizuje inscenizację bitwy pod Wizną, organizuje obchody. W tym roku też takie obchody były. Jak pan to widzi w ciągu tych lat? Czy coraz więcej osób jest zainteresowanych tą historią? Coraz więcej wiemy o Wiźnie? Czy też jednak to jest taki temat troszeczkę niszowy cały czas?
2: Oczywiście zawsze można więcej mówić na ten temat, natomiast ja mam ogromną satysfakcję. Wręcz bym powiedział, jestem dumny z tego, że dzisiaj na Górę Strękową przyjeżdżają całe wycieczki, kiedy jeżdżę tamtędy, widzę autokary na Górze Strękowej, sam często tam zajeżdżam. Bardzo ważna sprawa. Początki, rok 2009, już 17 lat. Pamiętam, kiedy byłem tam w schronie, kiedy jeszcze nie było pogrzebu, nie było ekshumacji kapitana Raginisa, tam w tym schronie były śmieci, były jakieś papiery, torby. Proszę sobie wyobrazić, że od czasu, kiedy odbył się pogrzeb, tam jest po prostu czysto, tam jest zawsze zadbany teren i to jest dla mnie taki wyznacznik, że to się zmieniło, że ludzie pielęgnują tę pamięć, że pamiętają. Tak, teraz mówi się o tym zdecydowanie więcej, zresztą duża w tym zasługa również naszego stowarzyszenia.
1: Oczywiście.
2: Ale o to tutaj chodzi. O to tutaj chodzi, żeby o tym mówić, żebyśmy o tym pamiętali.
1: Postać majora Raginisa, pochowana po latach uroczyście, państwowo, razem z awansem, to też chyba pokazuje, że nie tylko takiej społecznej świadomości, ale też tej państwowej polityce historycznej ta bitwa już teraz zajmuje coraz ważniejszą pozycję. No bo powiem szczerze, że jakieś 20 lat temu, 25, to raczej to był taki nieznany dla wielu epizod. Dzisiaj chyba jest inaczej.
2: No zdecydowanie tak. Ja śledzę apele pamięci podczas różnych uroczystości. Zawsze jest wymieniana Wizna. W związku z tym to rzeczywiście zapisało się już w tej również pamięci nie tylko mieszkańców
1: społecznej, ale też takiej państwowej.
2: Szerzej państwowej, dokładnie tak. Bardzo mnie to cieszy.
1: A zapytam pana jeszcze o dywagację, czy w ogóle ta bitwa mogła się skończyć inaczej, bo chyba nie mogła. To był taki typowy przykład bitwy, której wynik był już znany w momencie jej rozpoczęcia. I to chyba też właśnie dlatego te poświęcenie obrońców Wizny jest tak bardzo po latach doceniane.
2: Nie było tutaj szans, żeby Polacy wygrali, żeby pokonali Niemców. Po prostu ich tam była garstka. To była tylko kwestia czasu. 3 dni, można powiedzieć aż 3 dni.
1: Chociaż są też takie podania, że na przykład Guderian początkowo wojskowo mógł się obawiać, że tam gdzieś Polacy się przegrupują i nadejdą posiłki na Wiznę, ale to chyba były tylko takie dywagacje.
2: No, ja myślę, że nie mógł się obawiać, tylko się obawiał. Przede wszystkim początek tej bitwy, wysadzenie mostu. Myślę, że to było zaskoczenie dla Niemców. Przede wszystkim Niemcy nie znali tego, nie wiedzieli, jakie są polskie siły tam po drugiej stronie i w związku z tym bali się być może ruszać na tą drugą stronę. W każdym razie te 3 dni pozwoliło ocalić życie wielu polskim żołnierzom.
1: Powiedzmy jeszcze na koniec o takich wątpliwościach, które czasami się pojawiają. Są badacze, którzy troszeczkę deprecjonują znaczenie obrony Wizny, że na przykład jest to taki wymiar bardziej propagandowy niż rzeczywiście wojskowy, że Niemców wtedy na te 3 dni to zatrzymała właściwie rzeka Narew i to, że oni musieli jakiś most pontonowy zbudować, żeby się przedostać, że tak naprawdę część tych polskich żołnierzy to uciekła z pola walki. Jak pan się do tego odnosi jako człowiek, który zbadał jednak ten temat dość gruntownie, chociaż tak jak pan powiedział, źródeł mamy niewiele.
2: Żyjemy w demokratycznym państwie. Każdy ma prawo mówić, co mu się podoba. Rzeczywiście znam takie głosy kwestionujące pewne fakty tutaj. Nie czytałem żadnego opracowania nie została napisana żadna monografia. Tu się zgadzam z panem profesorem Adamem Dobrońskim, że powinna powstać taka monografia dotycząca bitwy pod Wizną. Ja wiem jedno, ja znam temat bitwy pod Wizną z własnej strony. Tak jak powiedziałem, badałem archiwa, także niemieckie, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że mam bardzo dużo relacji mieszkańców Wizny i okolic na ten temat. Ja znam wspomnienia mieszkańców, którzy opowiadają, jak się Niemcy zachowywali. Przychodzi mi na myśl teraz pani, która mieszka w rejonie mostu i opowiadała. Ona wtedy dzieckiem była. Pamięta, jak biegł w kierunku ich domu Niemiec i krzyczał, że zabiliście naszych, pomścimy, zabijemy was.
1: Takie relacje naocznych świadków?
2: Relacje naocznych świadków, tak, naocznych świadków. To jest bardzo ważne. W związku z tym, dopiero kiedy to wszystko się połączy w całość, będzie można mówić na ten temat, jak było.
1: Ale właściwie też trzeba powiedzieć, że na przykład statystyki dotyczące poległych po jednej i drugiej stronie też są niejednoznaczne. Może po prostu wciąż, mimo upływu lat, za mało wiemy o tej bitwie.
2: To, co wspomniałem.
1: Ale to w sensie już nie takim, nie pytam o pamięć historyczną, tylko o źródła, że wciąż za mało wiemy.
2: Wspomniałem o tym na początku. Ta bitwa jest wciąż niepoznana do końca, nierozpoznana, bo ze względu na brak tych źródeł.
1: Te źródła gdzieś możemy znaleźć, gdzieś one może w Niemczech, nie wiem, zastanawiam się po prostu.
2: Są w Niemczech, są w Polsce, są w Anglii, no różne są źródła i są przede wszystkim w Wiźnie. No, te Wiźnie udało mi się jeszcze zarejestrować. W październiku będzie wznowiona publikacja nie tylko Polskie Termopile, tam jest jeden rozdział poświęcony właśnie bitwie pod Wizną. Przygotowywana jest druga książka na ten temat. Jest jeszcze więcej tych relacji, naprawdę dużo. To są bardzo ciekawe wspomnienia mieszkańców, bardzo ważne źródła informacji mimo wszystko. Także myślę, że coraz więcej będziemy się na ten temat dowiadywać. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że źle się dzieje, że niektórzy próbują deprecjonować tę walkę, tę bitwę, że mówią, że ktoś zdezerterował. No nikogo tam nie było, nikt nie wiedział, czy zdezerterował, czy nie. Po co takie głosy się w ogóle pojawiają?
1: No i tutaj stawiamy kropkę tą właśnie puentą. Rozmawialiśmy dzisiaj o obronie Wizny z 1939 roku. Moim gościem w dzisiejszym odcinku naszej audycji był pan Dariusz Szymanowski ze Stowarzyszenia Wizna 1939, które od lat już właśnie zajmuje się upamiętnieniem tej bitwy, no i bohaterskich polskich żołnierzy, którzy stawiali wtedy czoła Niemcom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

0: Gmina miastkowo planuje uruchomić jodłodzielnię. Miałaby ona powstać przy budynku Urzędu Gminy. To miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli podzielić się żywnością z potrzebującymi, mówi wójt Rafał Bąkowski.
1: Jest to dobre miejsce, gdzie ludzie tak po prostu mogą tym jedzeniem się podzielić, inni mogą skorzystać z zachowaniem gdzieś tam poufności. Także taka jadłodzielnia, jak wiemy, działa w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego. Jest tam naprawdę bardzo duży ruch, z tego co rozmawiałem też i z proboszczem tamtejszej parafii. Także no, chciałbym, żeby coś takiego powstało w Biastkowie.
0: Przypomnijmy, że na terenie gminy funkcjonuje już takie urządzenia jak kolejomat i lekomat. Ich utworzenie było związane z realizacją planu naprawczego, który wiązał się z nieosiągnięciem limitu recyklingu i nałożeniem kar na samorząd. A ten ponury poniedziałek spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja już teraz na naszej antenie siostry Melosik i Andrzej Rybiński.

0: Na zegarach za 20 minut godzina 11, a poniedziałek w całej Polsce mamy pochmurne. Dopiero po południu na zachodzie kraju można spodziewać się większych przejaśnień. Miejscami może padać deszcz, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: Najwięcej tych opadów na południu kraju, tam suma do 10 mm. Na południu i w centrum niewielka możliwość słabych burz. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 15 stopni.
0: Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jutro natomiast niebo na wschodzie kraju będzie zachmurzone i można spodziewać się słabych opadów deszczu. Potem na terenie całego kraju zacznie się rozpogadzać.
1: Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich i nad samym morzem około 17 stopni. Wiatr słaby, na północy umiarkowany.
0: W kolejnych dniach pogoda będzie zmienna, na przemian będzie pochmurno i słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie około 20 stopni. W nocy chłodniej, zwykle będzie około 10 stopni lub nieco mniej.

0: Każdy obywatel powinien wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, apeluje weteran jednostki specjalnej GROM Paweł Mateńczuk.
1: Pierwszą rzecz po ogłoszeniu alarmu, tego 3-minutowego modułowego sygnału, trzeba włączyć radio i któryś z kanałów, który jest kanałem takim niepolitycznym, tylko takim normalnym radiem, bo w tym radiu dowiecie się momentalnie, co trzeba zrobić. Z jedną z rzeczy, która na pewno będzie, to na przykład zostańcie w domu, zejdźcie w ukryte, bezpieczne miejsce, które macie najbliżej swojego miejsca zamieszkania. I to już jest bardzo dużo.
0: Instrukcje zachowań w przypadku zagrożenia znajdują się między innymi w rządowym poradniku bezpieczeństwa, a za 11 minut godzina 11.

Dziś rozpoczęły się w Łomży Dni Seniora, a jakie atrakcje przygotowano, o tym opowiemy w wiadomościach już o godzinie 11:00.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Na zegarach godzina 11. A najnowsze wiadomości przedstawi Katarzyna Polewko.
2: Rząd reaguje na rosyjskie ataki przy granicy z Polską, zapowiada specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. To już pewne, w województwie podlaskim powstanie Ksylopolis, czyli Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Dziś w Łomży rozpoczęły się Dni Seniora. Rząd reaguje na rosyjskie ataki przy granicy z Polską, zapowiada specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. O tym będzie mowa podczas narady w Ministerstwie Finansów, o której poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu zaznaczył, że najbliższe tygodnie to okres wzmożonych prowokacji ze strony rosyjskiej. Opozycja domaga się zwołania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu. Politycy koalicji rządzącej sceptycznie podchodzą do tego pomysłu.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi między innymi o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. I o tym będzie dziś mowa w resorcie finansów. Politycy koalicji rządzącej uważają, że nie ma potrzeby zwoływania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie ostatnich rosyjskich prowokacji. Tomasz Trela z Lewicy mówił w Polskim Radiu, że nie wyobraża sobie, aby z takimi tajnymi dokumentami zapoznawali się ludzie Grzegorza Brauna.
4: Więc ja bym był tutaj bardzo ostrożny, ale niewątpliwie Komisja do Spraw Służb Specjalnych, najważniejsze osoby w państwie, z tym powinny być zapewnione.
3: Zdaniem europosła koalicji Michała Szczerby trzeba wrócić do dyskusji o konfiskacie rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej. W Polskim Radiu mówił, że unijny budżet po 2028 roku powinien uwzględniać nowe zagrożenia ze strony Rosji.
2: Informacje zebrała Sylwia Białek.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Przypomnijmy, po tym jak rosyjski dron uderzył w stację benzynową kilometr od przejścia granicznego w Dorohusku, a po kilku godzinach w miejscowości można było usłyszeć kolejny wybuch po trafieniu drona w pociąg jadący, mieszkańcy Dorohuska obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
5: A kto by się nie obawiał?
6: No jest jakiś tam lęk, bo tak jak pan widzi, są małe dzieci, żona pracuje na przejściu granicznym.
7: Tutaj w koło ludzie mówi, że powstawali z łóżek, co nie? Mnie akurat też pies obudził, bo zaczął szczekać głośno, bo jest taka wrażliwa na jakieś dźwięki takie głośniejsze.
6: Mówiła teściowa, że nawet szyby się trzęsły w domu. Oni tam mieszkają od przejścia granicznego, jakieś 10 kilometrów, z tym, że tutaj mamy ściany w postaci budynków, tam natomiast tylko przez bagna.
2: W związku z rosyjskimi atakami czasowo zamknięte było przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin. Wieś Dorohusk liczy kilkuset mieszkańców. Warszawska pracownia WXCA wygrała organizowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Ksylopolis, Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, które powstanie w Hajnówce. Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym dziękował uczestnikom konkursu oraz mówił, czym ma być Ksylopolis.
8: To projekt dla nas szczególny, bo wyrasta z tego, co w Podlaskiem mamy wyjątkowe. Z lasu, z przyrody, z drewna i tradycji. Tradycji, która od pokoleń jest częścią naszego regionu. Ale Ksylopolis ma być czymś więcej niż tylko opowieścią o drewnie. Chcemy połączyć to, co naturalne z tym, co nowoczesne. Kulturę z nauką. Tradycję z przyszłością. Chcemy stworzyć miejsce, które będzie inspirować mieszkańców województwa, ale także przyciągać gości z całej Polski oraz z naszego regionu.
2: Uzasadnienie wyboru konkursowego odczytał jeden z jurorów, architekt Maciej Kuryłowicz.
9: Wierzymy, że mądra architektura jest praktyką, w której istota budowania konfrontowana jest z realnością miejsca i jego uwarunkowaniami w kontekście czasu. Nagrodzony projekt Ksylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. Nagrodzony projekt buduje harmonijną relację pomiędzy naturą i kulturą, traktując je nie jako odrębne wartości, lecz jako wzajemnie przenikające się elementy jednej rzeczywistości.
2: Nagroda dla zwycięskiej pracowni to 40 tysięcy złotych oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach w sprawie udzielenia zamówienia na opracowanie strategii.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Szkolenia, warsztaty, integracja oraz seniorada. Dziś w Łomży rozpoczęły się Dni Seniora. Pierwsze dwa dni to cykl szkoleń i warsztatów dla seniorów nie tylko z Łomży, ale i regionu, bo przyjeżdżają do miasta przedstawiciele rad z Ostrołęki, Łapi i Augustowa. Odbywają się one w Hali Kultury. Głównym punktem będzie środowa seniorada, mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
10: W środę mam nadzieję, że pogoda dopisze i seniorzy będą mogli, tak jak co roku dobrze bawić się na Starym Rynku. Już od godziny 13 wystąpią nasze zespoły z naszych klubów seniora oraz też gościnnie zespoły z Kolna, z Piątnicy, z Miastkowa. A od godziny 17 w Hali Kultury potańcówka dla seniorów, chociaż mam nadzieję, że tak jak to było w poprzednich latach, również będzie to dyskoteka międzypokoleniowa.
2: Pełny harmonogram Dni Seniora znajduje się na stronie Urzędu Miasta. I tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Kolejne o 13 przedstawi Bartek Święciński.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Początek dnia w regionie z chmurami i deszczem, ale po południu możemy liczyć na trochę więcej słońca, temperatura do 18 stopni Celsjusza, wiatr słaby z zachodu i południowego zachodu, wieczór nieco chłodniejszy, temperatura spadnie do około 15 stopni, niebo ponownie się zachmurzy, lecz już bez opadów.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
0: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
12: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
13: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
12: Co?
13: A mleko i śmietanę kupiłeś?
12: Tak, mazurski smak.
13: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
12: Tak, mazurski smak.
13: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
12: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
14: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
11: Po reklamie.

0: News. Dożynki polskie za nami. Tysiące rolników z całego kraju przyjechało do Spały, by dziękować za tegoroczne plony, ale także rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed polskim rolnictwem. Gospodarzem wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Stefan Krajewski mówił, że dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej tradycji.
1: I w tym miejscu chcemy podziękować Panu Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. I ta polska żywność jest naszą chlubą, siłą i marką. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie.
0: W Spale nie zabrakło także pysznych dań od kół gospodyń wiejskich. Swoje stoisko przygotowało między innymi KGW Magnolia z Pokaniewa w gminie Milejczyce.
2: Na naszym stanowisku mamy typowo podlaskie dania, kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, kartacz z mięsem, zaguby, sękacze oczywiście, sękacze od naszego lokalnego producenta, mrowisko robiłyśmy same, które też jest typowo daniem podlaskim. Mamy różnego rodzaju ciasta, rogaliki, paszteciki ze szpinakiem, wafle z galaretką, babeczki z Coca-Colą, na przykład serniki różnego rodzaju, to podlaskie.

0: najlepsze.
1: Z dużej reprezentacji województwa podlaskiego podczas dożynek cieszył się marszałek województwa Łukasz Prokorem.
2: Jest nas bardzo wiele osób, a także kół gospodyń wiejskich. Jestem ja z moim zastępcą Bogdanem Dyjukiem, ale jest też pan wojewoda Jacek Brzozowski, wicewojewoda Michał Gąsowski. Są nasze koła gospodyń wiejskich. Mimo, że to jest pała, mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w sercu podlaskiego, bo nie dość, że pokazujemy nasz produkt lokalny, ale też wspaniałe jakby produkty z tkactwa z gminy Milejczyce, nasze podlaskie kilimy. Ale na scenie występują zespoły nasze podlaskie, z Bielska Podlaskiego, także zespół Szeptucha. Myślę, że serce spały bije w rytm podlaskiego.
1: Na scenie wystąpili także między innymi Skolim, zespół Mik oraz gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk.

0: Rząd wydaje jeszcze więcej pieniędzy na bezpieczeństwo. Przypomniał o tym w Sejmie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak tłumaczył, to szczególnie ważne w związku z ostatnimi działaniami Kremla. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy.
1: Nasz rząd podjął decyzję o radykalnym zwiększeniu nakładów na bezpieczeństwo, zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Nakłady na bezpieczeństwo będą sięgać 200 miliardów złotych, prawie 5% naszego PKB. To, myślę, niezwykle istotne właśnie w kontekście ostatnich godzin. Też chciałbym raz jeszcze powtórzyć, iż podjęliśmy decyzję o wyraźnym zwiększeniu nakładów na zarówno Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencję Wywiadu.
0: Aby sfinansować tę kopułę bezpieczeństwa, potrzebujemy silnej gospodarki, gospodarki odpornej na wstrząsy. Dodał minister, zapewnił, że obecnie fundamenty polskiej gospodarki są mocne, a skala przemian, jakie dokonały się w ostatnich dekadach, jest dostrzegana na całym świecie. Andrzej Domański uczestniczy dziś w konferencji Kierunek Przyszłość, która odbywa się w Sejmie.

0: Dawne zawody, rodzinne zabawy i podróż do Ostrołęki sprzed lat. Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza w niedzielę na piknik z małą walizką w dawny świat. Tym razem na fortach Bema powstanie miasteczko rzemieślników. Uczestnicy zajrzą do warsztatów szewca, krawca i garncarza, mówi Martyna Lewandowska z muzeum.
1: Wyruszymy w podróż do dawnego miasteczka rzemieślników. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd wzięły się buty, zanim pojawiły się sklepy, albo jak prało się ubrania, gdy nie istniały żadne pralki? Zobaczycie, jak powstały buty, jak szyto ubrania i jak prało się bez pralek i płynów oraz jak z surowej gliny rodziły się naczynia. Do tego czekają na Was zabawy terenowe, zagadki i karty edukacyjne pełne zadań. To idealne spotkanie dla całej rodziny.
0: Piknik rozpocznie się o godzinie 12 na fortach Bema. Aby wziąć udział, należy się zapisać. Muzeum przyjmuje zgłoszenia do 18 września, a na zegarach 11:30. Już teraz na naszej antenie mrozu.

Poniedziałek, 14 dzień września, spędzacie Państwo wspólnie z Radiem Nadzieja. Już za kilka minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji Słowo o Słowie.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com. Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Maria spotkała się ostatnio ze słowem waletowanie. Rozumie, co to znaczy, ale ciekawi ją geneza tego słowa. Po burzy myślowej, jak pisze w miłym liście przeprowadzonej wraz z ciotkami, które owe waletowanie przeżyły, doszłyśmy do wniosku, że pochodzi ono od ułożenia postaci waleta na karcie z głową skierowaną w obie strony. No nie zupełnie, tam są raczej takie jakby odbicie w lustrze, a może to jest dwóch waletów, których tylko połówki na kartach są, tak żebyśmy mogli z tych kart korzystać niejako ułożonych w różne strony. I pisze dalej pani Maria, tak jak studenci spali na wspólnych łóżkach. Ciekawa jestem, pisze dalej pani Maria, czy nasze przypuszczenia są prawdziwe. Niestety nie znalazłam żadnej informacji na ten temat w internecie. I to ostatnie zdanie mnie także zaciekawiło. Okazuje się, że internet zresztą jak coraz częściej i dla mnie jest takim pierwszym podręcznym źródłem informacji, a na ten temat internet milczy. Walet to po francusku giermek, tak jak mamy króla i damę, zresztą króle i damy w kartach, mówię króle, nie królowie, bo tak się o kartach mówi, też tak są ułożeni na obrazkach, że którąkolwiek stronę kartę zwrócimy, to będzie głowa na górze. Ale akurat walet dał źródło takiemu waletowaniu. Walet, to słowo daje aż trzy odniesienia. Pierwsze, waletowanie to rzeczywiście było nielegalne mieszkanie w domu studenckim. Ja też przeżyłem taki okres, podobnie jak ciocie pani Marii, i waletowało się od czasu do czasu. Było to wykroczenie, ale łagodne i traktowane raczej z wyrozumiałością. Można było waletować, niekoniecznie śpiąc na waleta, ale spało się na waleta i także właśnie w ten sposób, o którym pisze pani Maria. W jednym łóżku, no, głowy w dwie strony, nogi oczywiście także w dwie różne strony. Miało to jeszcze jedno znaczenie. Mianowicie iść na waleta, chodzić na waleta, czy spać na waleta, znaczyło nago, bez ubrania, bez piżamy, bez koszuli. To było na waleta i tego zrozumieć nie bardzo mogę. Natomiast to waletowanie, podobne do ułożenia waleta na karcie, oczywiście takie ma źródło.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl. Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: Szkolenia, warsztaty, integracja oraz seniorada. Dziś rozpoczęły się w Łomży Dni Seniora. Pierwsze dwa dni to cykl szkoleń i warsztatów dla seniorów nie tylko z Łomży, ale i regionu, bo przyjeżdżają do miasta przedstawiciele rady z Ostrołęki, Łap i Augustowa. Odbywają się one w Hali Kultury. Głównym punktem będzie Środowa Seniorada, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
1: W środę mam nadzieję, że pogoda dopisze i seniorzy będą mogli, tak jak co roku, dobrze bawić się na Starym Rynku. Już od godziny 13 wystąpią nasze zespoły z naszych klubów seniora oraz też gościnnie zespoły z Kolna, z Piątnicy, z Miastkowa. A od godziny 17 w Hali Kultury potańcówka dla seniorów, chociaż mam nadzieję, że tak jak to było w poprzednich latach, również będzie to dyskoteka międzypokoleniowa.
0: Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniorów Andrzej Urbanek mówi, że dla seniorów są to niezwykle ważne dni.
2: Dlatego, że spotykamy się z seniorami łomżyńskimi, pokazujemy się im i oni też pokazują nam, na czym im najbardziej zależy. Czyli każdy dialog, dyskusja jest fajny.
0: Pełny harmonogram Dni Seniora znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta.

Na antenie Radia Nadzieja zbliżamy się do godziny 12 i modlitwy Anioł Pański. Ja już się z Państwem żegnam. Wiktoria Małż, dziękuję Państwu za uwagę. Po godzinie 12 przywita Was Katarzyna Polewko.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Bóg zażać za waszą świętą cierpliwość do papieża. Widać, że Ślązak cierpliwy i twardy. Ja bym już takim papieżem nie wytrzymał. Ma przyjechać, nie przyjeżdża, potem znowu nie ma przyjechać, przyjeżdża. No to dobrze, jak nikt nie szkodzi, to jakoś ze spokojnym sumieniem odjadę do Rzymu. Jeszcze pojadę Matkę Boską Częstochowską przeprosić i ze spokojnym sumieniem odjadę, bo mi Ślązaki z Gliwic przebaczyły.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Jakoś tak spokojniej na antenie Radia Nadzieja, perfekt i autobiografia, ale już za moment przyspieszymy rytm, a to dlatego, że pogoda za oknem nie zachęca, więc dobra muzyka jak najbardziej wskazana. Kawa, Radio Nadzieja, 25 minut po godzinie 12 i w głośnikach Dawid Podsiadło.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Wieś Dorohusk, obok której doszło do ataku dronowego, nie ma schronów. Przypomnijmy, że wczoraj około 4 nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. W wyniku ataku spłonęły dwie ciężarówki. Ludzie usłyszeli huk i otrzymali alerty, ale jak przyznaje wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa, we wsi brakuje miejsca do schronienia.
1: Nie mamy schronów, to jest pewne. Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają i idziemy w tym kierunku, żeby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom.
0: Na ten problem zwracają uwagę także sami mieszkańcy.
2: No fajnie, że brzmiał syreny, ale tak rozmawiałam z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy? Mam czwórkę dzieci, prawda? W tym momencie też myślę jako matka.
3: Mówią nam, że mamy wyjść z domu i udać się, ale gdzie?
4: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest. No bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
0: Najbliższy punkt schronienia na rządowej mapie, gdzie się ukryć, znajduje się około 15 kilometrów od Urzędu Gminy w Dorohusku. Wieś na granicy z Ukrainą zamieszkuje kilkaset osób.
5: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
4: Dobry nastrój nie opuszcza nas nawet w taką pogodę. Już za 9 minut najnowsze wydanie wiadomości i prognoza pogody.
5: Bienvenue, c'est Joe.

0: Jest poniedziałek, 14 września, godzina 13. Zaczynamy wiadomości, które przedstawi Bartek Święciński.
1: Mieszkańcy terenów przygranicznych obawiają się o swoje bezpieczeństwo po ostatnich rosyjskich atakach na zachodzie Ukrainy. Łomżyńscy radni korzystali z miejskich majątków. W środę sesja nadzwyczajna. Podlaskie spółki wodne z dofinansowaniem z budżetu województwa. Mieszkańcy terenów przygranicznych obawiają się o swoje bezpieczeństwo po ostatnich rosyjskich atakach na zachodzie Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową niedaleko przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. We wsi Dorohusk nie ma schronów, gdzie mieszkańcy mogliby się ukryć.
2: Najbliższy punkt schronienia znajduje się 15 km od urzędu gminy w Dorohusku. Bliższe miejsca ukrycia są, ale dopiero w planach.
3: Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają.
2: Mówi wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa, a okoliczni mieszkańcy czują się zdezorientowani.
4: No fajnie, że brzmiał syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić?
5: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest. No bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
6: Wszelkiego rodzaju rowy, załamania terenu, jakieś budowle posiadające solidne ściany żelbetowe, gdzie dosłownie będzie można się na przykład w załomie takiej ściany schować, przykucnąć.
2: Podpowiada prezes Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego Aleksander Fiedorek. W przypadku ataku drona lub rakiety należy odsunąć się od okien i schować przed odłamkami.
1: Relacjonował Michał Makowski.
7: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Specjalny tryb pracy ma być wprowadzony na przejściach granicznych, zapowiedział premier Donald Tusk. To reakcja na rosyjskie ataki przy granicy z Polską. O tym będzie mowa podczas narady w Ministerstwie Finansów, o której poinformował szef rządu. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że będzie rozmawiał z premierem m.in. o usprawnieniu prac na przejściach granicznych.
8: Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna. Będę dzisiaj rozmawiał z premierem. Potrzebujemy jeszcze oczywiście pełnej, takiej bardzo, bardzo efektywnej koordynacji ze wszystkimi służbami. Będziemy o tym informować. Premier będzie o tym informował w stosownym czasie.
1: Podczas wczorajszej specjalnej odprawy służb premier Tusk powiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, a wojskiem będzie musiała mieć, jak to określił, specjalny charakter.
7: Najnowsze informacje z regionu.
1: Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Miasta Wiesław Grzymała zwołuje na najbliższą środę sesję nadzwyczajną. Radni zajmą się na niej wnioskami o powołanie zespołu wyjaśniającego sprawy radnego Piotra Chmielewskiego oraz Marcina Mieczkowskiego. W obu przypadkach są zarzuty o konflikt interesów i korzystanie z miejskiego majątku. Na ostatniej sesji radni nie chcieli powołać komisji wyjaśniającej sprawę Piotra Chmielewskiego. Przewodniczący Wiesław Grzymała mówi, że okoliczności się zmieniły, bo doszła jeszcze sprawa Marcina Mieczkowskiego.
9: W związku z tym, że w międzyczasie wpłynął następny wniosek dotyczący innego radnego Marcina Mieczkowskiego, więc postanowiliśmy, żeby odbyła się sesja nadzwyczajna, żeby powołać, wyłonić ze swego grona zespół, który zajmie się prawo w tym sensie, że przygotuje materiały na sesję zwyczajną i jednocześnie po tej sesji wystąpimy do wody o wydłużenie terminu na odpowiedź do końca października.
1: Powołany będzie jeden zespół, w którym według przewodniczącego Grzymały powinny znaleźć się przedstawiciele wszystkich klubów radnych.
9: Wszystkim nam zależy na tym, żeby to się odbyło w sposób transparentny, ale jednocześnie ten zespół nie będzie przesądzał o tym, czy wygaszać mandat, czy też nie. Tutaj chodzi tylko o to, żeby się przygotować odpowiednie dokumenty. Z tym jest pewien problem, bo w przypadku radnego pana Piotra Chmielewskiego to jest to związek ze spółką miejską, a spółka miejska działa według prawa handlowego i Rada Miejska bezpośrednio nie ma możliwości kontroli spółki. No ale my taką próbę podejmiemy.
1: Początek sesji w środę o 10:00. Niemal 500 000 zł z budżetu województwa podlaskiego trafiło do spółek wodnych w regionie. Dotacje mają pomóc w modernizacji infrastruktury należącej do zakładów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w poszczególnych gminach. Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk przypomniał, że konkurs na dotacje rozpisano po tym, jak spółki wodne wyraziły zainteresowanie taką formą wsparcia.
10: Pół roku temu spotykaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o tej idei naszego pomysłu. Po raz pierwszy przez zarząd zaproponowanego do wykorzystania środki w budżecie województwa na 2026 rok. Wówczas potwierdziliście, że propozycja zarządu województwa jest warta zastanowienia, rozwinięcia i przeprowadzenia tegoż konkursu.
1: Łącznie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymało 18 podmiotów z całego województwa.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Wrzesień pokazuje dziś tę mniej przyjemną odsłonę. Tego nie lubimy. Za oknem deszcz, mrzawka, brak słońca i pochmurno. I tak niestety będzie do końca dnia. 17 stopni na termometrach w tym momencie, ale odczuwalnie, wiadomo, zdecydowanie chłodniej. Dobre informacje są takie, że jutro więcej przejaśnień i pięknego błękitu na niebie.
7: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
7: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży. Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
11: Po reklamie.
0: A na dobry początek kolejnej godziny razem z Radiem Nadzieja, Wiktor Dedua, 7 minut po 13.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: A my już teraz sprawdzamy, co dzieje się w regionie, a dokładnie w Łomży. Szkolenia, warsztaty, integracja, a także seniorada. Dziś w Łomży właśnie rozpoczęły się Dni Seniora. Pierwsze dwa dni to cykl szkoleń i warsztatów dla seniorów nie tylko z Łomży, ale i regionu, bo przyjeżdżają do miasta przedstawiciele rad z Ostrołęki, Łapi i Augustowa. Odbywają się one w Hali Kultury. Głównym punktem będzie środowa seniorada, mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
1: W środę mam nadzieję, że pogoda dopisze i seniorzy będą mogli, tak jak co roku, dobrze bawić się na Starym Rynku. Już od godziny 13 wystąpią nasze zespoły z naszych klubów seniora oraz też gościnnie zespoły z Kolna, z Piątnicy, z Miastkowa. A od godziny 17 w Hali Kultury potańcówka dla seniorów, chociaż mam nadzieję, że tak jak to było w poprzednich latach, również będzie to dyskoteka międzypokoleniowa.
0: Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniorów Andrzej Urbanek mówi, że dla seniorów są to bardzo ważne dni.
2: Dlatego, że spotykamy się z seniorami łomżyńskimi, pokazujemy się im i oni też pokazują nam, na czym im najbardziej zależy. Czyli każdy dialog, dyskusja jest fajny.
0: Pełny harmonogram Dni Seniora w Łomży znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta. A to jest Radio Nadzieja w poniedziałek, 23 minuty po 13.

0: schronieniem podczas alarmów może stać się łazienka, radzą mieszkańcom strażacy. Przypomnijmy, że w niedzielę rosyjski dron uderzył w stację paliw 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Wiele osób skarżyło się, że podczas alarmów nie miało gdzie się schować, bo w gminie nie ma takich schronów. Rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Chełmie ogniomistrz Damian Misiura zaleca, aby w takiej sytuacji pozostać w domu.
1: Przestrzegamy mieszkańców. Najlepiej ukrywać się w miejscach bez szyb, czy to jest piwnica, czy to jest łazienka, gdzie ewentualnie czy jakiś wybuch nie zrani nas po prostu jakimiś odłamkami, między innymi szkła.
0: Strażak podkreśla, że nadrobienie wieloletnich zaległości w budowaniu miejsc schronienia wymaga czasu.
1: Nowe budynki, które są budowane, już są w taki sposób konstruowane, żeby to było między innymi jako schron. Także no, jesteśmy na początku tego zagrożenia, analizujemy tę sytuację, staramy się jak najbardziej tutaj zabezpieczyć największą ilość mieszkańców. Nie tylko jako my, Państwowa Straż Pożarna, ale również samorządy.
0: Po całej sytuacji, do jakiej doszło wczoraj, wójt Drohuska Wojciech Sawa przekazał, że urząd analizuje możliwość utworzenia schronów w 5 budynkach na terenie gminy. Najbliższe miejsca schronienia można znaleźć na rządowym portalu, gdzie się ukryć. Mieszkańcy Drohuska mają do takiego obiektu około 15 kilometrów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

A to jest poniedziałkowe popołudnie razem z Radiem Nadzieja. Już za 7 minut godzina 14 i najnowsze wydanie wiadomości, prognoza pogody, ale wcześniej zagramy i będzie jeszcze Kombi, a potem Taylor Swift.

0: Jest 14, to czas na wiadomości, a te przedstawi Bartek Święciński.
1: Wiceszef MON mówi, że trzeba być przygotowanym na kolejne prowokacje ze strony Rosji. 17 firm chce wybudować centrum przysiadkowe w Ostrołęce. Kardynał Robert Sarach spotka się z mieszkańcami Łomży i regionu. Rosja będzie nas testować, mówi wiceszef MON. Szef resortu poinformował o namierzeniu przez wojsko drona z Morza Bałtyckiego na wysokości Rusinowa w zachodniopomorskim. Cezary Tomczyk mówił w Sejmie, że takie zdarzenia będą się powtarzały.
2: Tak, już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać. Po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
1: Wstępne oględziny wskazują, że wydobyty z Bałtyku obiekt to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 17 firm chce wybudować centrum przysiadkowe w Ostrołęce. Tyle ofert wpłynęło do Urzędu Miejskiego. Nowy dworzec ma powstać na terenie podawnej pływalni przy ulicy Piłsudskiego. O zamówienie ubiegają się przedsiębiorstwa z całej Polski, w tym z Ostrołęki, Łomży, Kadzidła i Rzekunia. O szczegółach mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
4: W budżecie miasta zabezpieczyliśmy na ten cel 16 milionów złotych, a najtańsza zgłoszona oferta opiewa na kwotę nieco ponad 17 milionów złotych i złożyła lokalna firma Solid Ekobudowa z Ostrołeń. Różnica zostanie pokryta ze środków własnych Urzędu Miasta. Teraz komisja przetargowa przejdzie do szczegółowej weryfikacji wszystkich dokumentów pod względem formalnym i prawnym oraz wybierze najkorzystniejszą ofertę.
1: Nowoczesny obiekt ma być także przyjazny środowisku, dodaje Katarzyna Ogniewska.
4: Powstanie nowoczesny, ekologiczny obiekt o powierzchni 300 m2, wyposażony m.in. w panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED czy czujniki jakości powietrza. Całość dopełnią parkingi, piękna zieleń, ławki oraz miejsca do odpoczynku czy stojaki na rowery, które będzie można na miejscu wypożyczyć. Centrum przesiadkowe zintegruje komunikację miejską MZK, połączenia PKS oraz kolej.
1: Teraz komisja przetargowa szczegółowo sprawdzi złożone oferty. Wybrany wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację zadania.
3: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Kardynał Robert Sarach spotka się z mieszkańcami Łomży i regionu. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę w sali szkół katolickich w Łomży. Hasłem spotkania będzie Dokąd idziesz, Europo, dokąd idziesz, Zachodzie. Na wydarzenie zaprasza ksiądz Janusz Aptace, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
5: Będzie spotkanie zatytułowane Dokąd zmierzasz Europo, dokąd zmierzasz Zachodzie. Prosiłem księdza kardynała, żeby streścił to swoje wystąpienie w Parlamencie Europejskim z 15 lipca, by to otworzyło dyskusję, w której ksiądz kardynał będzie uczestniczył. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych i wierzących, i wszystkich ludzi dobrej woli.
1: Spotkanie będzie miało charakter otwarty, początek o godzinie 18. Kardynał Robert Sarach od dzisiaj do środy prowadzi również rekolekcje dla kapłanów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Kardynał będzie także naszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja w najbliższy czwartek. Uczniowie dzisiejsi i ci sprzed 30 lat różnią się diametralnie, mówił na naszej antenie dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie Eugeniusz Gromacki, który w tym roku obchodzi 45 lat pracy w zawodzie nauczyciela. Nasz gość dnia podkreślił, że dzisiejsza młodzież, jeżeli chodzi o wiedzę, umiejętności i kompetencje, jest na wyższym poziomie, natomiast gorzej jest pod względem zachowania i dyscypliny.
6: Bo wymagania od życia dzisiejszych absolwentów jest dużo większe. Trochę nastawieni są tak roszczeniowo, że mi się należy. A wtedy absolwenci te sprzed 30 lat i zaraz kolejne lat były, że wymagali więcej od siebie niż od innych. A dzisiaj obserwuję, że wymagamy od innych, od nauczyciela, od rodzica, od dziadka, od babci, ale najmniej od siebie. Wymagaj od siebie, nawet gdyby inni od ciebie nie wymagali. To hasło zaczyna się zatracać.
1: Dyrektor na podstawie swojej obserwacji twierdzi, że trudne czasy wychowują odporne i zaradne społeczeństwo, zaś dobre czasy wychowują społeczeństwo słabsze.
6: Myślę, że teraz jesteśmy, nasz kraj jest w takim zasobnym czasie, w dobrym okresie, kiedy młodzież ma pieniądze, dobrze żyje, przyjeżdżają świetnymi samochodami, uważają, że i nie zarobione z własnej pracy. A za tym uważają, że tak powinno być. Później okazuje się, że lądują marnie, bo nie zostali przygotowani do tego, żeby zarabiać pieniądze i utrzymywać się za swoje zarobione pieniądze. Uważają, że da się żyć na kredyt rodziców, dziadków czy tam rodziny.
1: Cała rozmowa z dyrektorem ZST w Kolnie Eugeniuszem Gromadzkim jest na naszym portalu radionadzieja.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Pochmurny ten początek tygodnia, do końca dnia nie liczmy na poprawę pogody, ale jutro i pojutrze już zdecydowanie przyjemniej. Więcej przejaśnień, wtorek 19 stopni, w środę nawet do 23 kresek i słońca też powinno być trochę więcej.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Przypomnijmy, że wczoraj w Spale w województwie łódzkim odbyły się dożynki polskie. Koła gospodyń wiejskich z całego kraju, rolnicy, sadownicy, przetwórcy zebrali się, aby pokazać to, co w polskim rolnictwie najpiękniejsze. Radio Nadzieja na tym wydarzeniu też oczywiście nie zabrakło. Już za 3 minuty pokażemy Państwu i powiemy, jak to wyglądało. Będą rozmowy z kołami gospodyń wiejskich, będą rozmowy z tymi, którzy świętowali wczoraj w Spale. Proszę zostać z nami.

0: I tak jak obiecałam, wracamy do tematu dożynek koła gospodyń wiejskich z całej Polski. Rolnicy, sadownicy i wystawcy przyjechali wczoraj do Spały, by wspólnie świętować dożynki polskie. Nie zabrakło ludowej muzyki, pysznego jedzenia i podziękowań za tegoroczne plony. Na miejscu nie mogło oczywiście zabraknąć Radia Nadzieja.
1: Przyjechaliśmy z Mieczysławowa, ze szkoły rolniczej w Mieczysławowie. Przyjechaliśmy z korowodem dożynkowym i z czytaniem. Będziemy szli w korowodzie z naszym wieńcem.
2: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie. Przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem pełnych owoców z naszego sadu. Przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi i będziemy dzisiaj mieli tę przyjemność czytać pierwsze i drugie czytanie w liturgii słowa.
0: Drodzy Państwo, powiedzcie, skąd dzisiaj przyjechaliście, jaki region Polski reprezentujecie i z czym przyjechaliście do Spały?
3: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, jest to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej. Jest on wypleciony z czterech podstawowych zbóż. Oczywiście przoduje w nim pszenica, ponieważ nasze województwo jest zagłębiem i bogactwem pszenicy.
4: Reprezentujemy województwo zachodniopomorskie, powiat Goleniów, gmina Osina, sołectwo Węgorza. Przyjechaliśmy tutaj z naszym wieńcem, wykonanym w formie tradycyjnej, w formie korony i oczywiście z liczną grupą pań i panów. Jest to grupa wieńcowa, która też ośpiewuje nasz wieniec.
0: W ogóle skąd pomysł, żeby przyjechać pierwszy raz?
5: W tym roku tak wyjątkowo dostaliśmy też taką nominację i wyróżnienie od naszego marszałka, więc była taka możliwość, żebyśmy mogli zaprezentować nasz wieniec dożynkowy właśnie tutaj w Spale i jest to dla nas bardzo duży zaszczyt.
6: Oczywiście przede wszystkim wielka determinacja naszej pani sołtys.
0: Jak macie na imię?
7: Sandra.
0: Sandra, jak masz na imię?
7: Oliwka.
0: Oliwka i?
7: Liliana.
0: Powiedzcie dziewczynki, skąd wy dzisiaj przyjechałyście do Spały?
7: Z gminy Niedźwiedź.
0: To daleko od Spały, czy nie?
7: Tak.
0: Ile?
7: 5 godzin.
0: Macie przepiękne stroje, wszystkie tak samo ubrane, charakterystycznie. Skąd wy dzisiaj przyjechałyście, drogie panie?
8: Przyjechałyśmy na zlecenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, a reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki. To jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw trzech. Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego. To jest Jasieniec.
0: Drogie panie, drodzy państwo, jaki region Polski dzisiaj reprezentujecie w Spale?
9: Witam. Dziś reprezentujemy Wielkopolskę, powiat Turek, gminę Kawęczyn. Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich w leśnictwie, bazujemy na darach lasu. Przygotowaliśmy dziś dla państwa specjał dziczyznę, udziec z sarny i gulasz z dzika.
0: Mnóstwo wystawców, mnóstwo kół gospodyń wiejskich z całej Polski, ale w końcu jesteśmy w województwie podlaskim. Dzień dobry paniom, przyjechałyście z?
10: Przyjechałyśmy z Mątwicy, jest to w gminie Nowogród. Przyjechałyśmy z naszymi produktami lokalnymi, rejbakiem, pępuchami, smalczykiem, no i słodkościami.
0: Czyli to, co w Podlaskiem najlepsze?
11: Tak, uważam, że to jest takie oczko złote, które możemy tutaj właśnie dzisiaj pokazać wszystkim, że jesteśmy dobrymi gospodyniami.
12: Dzień dobry, my jesteśmy kołem gospodyń wiejskich sołectwa Szetlew Makowianki, przyjechałyśmy z Szetlewa, no i przyjechałyśmy dzisiaj z kopytkami, z kapustą gotowaną. Mamy przeróżne kanapeczki, chleb ze smalcem, chleb oczywiście z własnej roboty, pieczony, przeróżne ciasta, słodkości, także spędzamy czas w bardzo miłym towarzystwie. Cieszymy się, że nie pada, także jest super.
13: Myślę, że czuć tradycję, bo każde koło gospodyń wiejskich wystawia swoje tradycyjne potrawy, tak samo i my, z wybraną potrawą swoją, zawsze którą startujemy na dożynkach, więc...
14: Bardzo mi się podoba, dużo kół, które wystawiają się w swoich regionalnych strojach. Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.
15: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
16: Gmina Koziegłowy.
17: Dzisiaj przygotowaliśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką. Do tego mamy naszą tradycyjną zupę wielkanocną, która się nazywa magulum, jest robiona na wędzące z mlekiem z siadłem, ciasto drożdżowe, chałkę śląską i serniczek.
18: Tak jak dzisiaj reprezentowaliśmy tutaj kofty dziczyzny, mięsa jelenia, sęka czad smażonego na musie z drokitnika i była sałatka do ogórka tego kiszonego lokalnego z trągiem wędzonym.
16: Dzisiaj widzimy w Spale tę piękniejszą stronę rolnictwa.
19: Tą przyjemną, tą dobrą, tą roześmianą. Dziękujemy za plony, cieszymy się tym, co Pan Bóg nam w tym roku dał i kłaniamy się nisko niebiosom, że prosimy o to, żeby w następnym roku było nie gorzej niż w tym roku.
16: Przepiękna uroczystość. Sama należę do KGW, ale do takiego malutkiego. Dlatego też przyjechałam zobaczyć. I to, co zobaczyłam, mnie naprawdę zaskoczyło. Piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
0: I tak to właśnie, drodzy Państwo, wczoraj wyglądało w Spale. Było pysznie, było smacznie, było kolorowo, muzycznie, ludowo i tradycyjnie. A jeśli ktoś chce zobaczyć, jak to wszystko się wczoraj prezentowało, wystarczy wejść na naszą stronę radionadzieja.pl bądź odwiedzić naszego radiowego Facebooka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: I już za kilka chwil na antenie Radia Nadzieja fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny, a później zachęcamy Państwa do tego, aby włączyć się do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego i jak w każdy poniedziałek zachęcamy, aby łączyć się z nami na żywo. Przypomnę numery do studia 512 123 502 i drugi dostępny numer 512 123 503.
1: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez Ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z Tobą. Córko moja, pisz to, co Ci powiem.
2: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś czuję się trochę gorzej ze zdrowiem. Jednak jeszcze biorę udział w życiu wspólnym całego zgromadzenia. Robią tu jeszcze wielkie wysiłki Tobie, Jezu, tylko wiadome. Dziś myślałam, że nie wytrwam w refektarzu przez cały obiad. Każde przyjęcie pokarmu sprawia mi niezmierne boleści. Kiedy mnie odwiedziła matka P. przed tygodniem, powiedziała mi, że siostry się czepia każda choroba, bo siostra ma tak słaby organizm. Ale to nie jest wina siostry. Przecież gdyby inna siostra miała tę samą chorobę, to by z pewnością chodziła, a siostra już musi leżeć. Te słowa nie zrobiły przykrości, ale lepiej, żeby ciężko chorym takich porównań nie robić, bo ich kielich i tak jest pełen. Drugie, jak siostry odwiedzają chorych, niech za każdym razem nie wypytują tak szczegółowo, a co boli, jak boli, bo wciąż mówić każdej siostrze to samo o sobie jest niezmiernie męczące. Jak się czasami zdarzy parę razy na dzień, to powtarzanie –

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w całym Kościele katolickim na świecie jest obchodzone święto Podwyższenia Krzyża. Jest godzina 15 i myślę, że to najlepszy czas, aby Jezusowi Miłosiernemu ofiarować nasze krzyże codzienności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zapraszamy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. I zapraszamy kolejną osobę.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Życzę wszystkim błogosławionego popołudnia. Szczęść Boże.
1: Godzina wiary.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Dziś święto podwyższenia Krzyża Świętego. Jego tajemnica wpisana jest w charyzmat zakonu świętego Pawła I Pustelnika. Umiłowania Krzyża uczył Paulinów ich założyciel błogosławiony Eusebiusz i z tego powodu nazywano ich pustelnikami świętego Krzyża, mówi ojciec Dariusz Kropacz, jasnogórski ceremoniarz.
2: Krzyż jest od początku wpisany i w naszą formację, i też w to, żeby uczyć się ten krzyż przyjmować. Z jednej strony życie ślubami jest jakimś tam krzyżowaniem swojej woli, pragnienia budowania relacji, założenia rodziny, czy posiadania władzy nad sobą w kontekście ślubu posłuszeństwa, ale na końcu gdzieś to ukrzyżowanie tej całej mojej osobistej rzeczywistości właśnie owocuje tym, że ja w tym życiu zakonnym widzę sens i też drogę do swojego osobistego szczęścia.
1: Ojciec Dariusz Kropacz zauważył, że krzyż jest nie tylko symbolem cierpienia, ale także wielkiej miłości Boga do człowieka.
2: W pierwszym odbiorze zawsze krzyż kojarzy nam się negatywnie z tym wszystkim, co nas zabija i niszczy, ale właśnie przez fakt tego, że Pan Bóg w swojej miłości wybrał to narzędzie jako sposób na wyprowadzenie człowieka z niewoli grzechu, staje się właśnie tym znakiem miłości. I jak mówią też ojcowie Kościoła, z jednej strony jest to łoże, na którym Chrystus jako oblubieniec pojmuje swoją oblubienicę, ale też na krzyżu jaśnieje to miłujące oblicze Ojca Niebieskiego, który tą miłość każdemu człowiekowi przynosi.
1: Krzyż wpisany jest w Jasną Górę. Wezwanie znalezienia Krzyża Świętego nosi jasnogórska bazylika. Obok cudownego obrazu szczególnym miejscem w kaplicy Matki Bożej jest ołtarz ze słynącym szczególnymi łaskami krzyżem i figurą Jezusa ukrzyżowanego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Kardynał Robert Sarach spotka się z mieszkańcami Łomży i regionu. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę w sali szkół katolickich w Łomży. Hasłem spotkania będzie Dokąd idziesz Europo, dokąd idziesz Zachodzie. Na wydarzenie zaprasza ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
3: Będzie spotkanie zatytułowane Dokąd zmierzasz Europo, dokąd zmierzasz Zachodzie. Prosiłem księdza kardynała, żeby streścił to swoje wystąpienie w Parlamencie Europejskim z 15 lipca, by to otworzyło dyskusję, w której wszystko będzie uczestniczył. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych i wierzących, i wszystkich ludzi dobrej woli.
1: Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Początek o godzinie 18. Kardynał Robert Sarach od dzisiaj do środy prowadzi również rekolekcje dla kapłanów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Kardynał Sarach będzie także naszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja w najbliższy czwartek.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Najpierw Jasna Góra, później matura. Pod takim hasłem maturzyści z diecezji łomżyńskiej wyruszą w październiku na pielgrzymkę do Częstochowy. Tegoroczna pielgrzymka została podzielona na dwie grupy. Pierwsza wyruszy 16 października, mówi diecezjalny duszpasterz akademicki ksiądz Tomasz Grala.
4: Jak co roku pielgrzymujemy z maturzystami z naszej diecezji do Pani Jasnogórskiej, nie tylko by modlić się o pomyślny przebieg matur, o jak najwyższe i najlepsze oceny, ale ten czas wspólnej modlitwy, katechezy, spowiedzi poświęcamy też takiej pomocy w rozeznaniu drogi życiowej dla naszych maturzystów, dla naszej kochanej młodzieży. Pielgrzymujemy w tym roku, w następujących dniach, w dwóch turach, 16 października i 23 października bieżącego roku na Jasną Górę.
1: Jak się zapisać, wyjaśnia ksiądz Tomasz Grala.
4: A zapisów możemy już dokonywać, przede wszystkim drogą e-mailową bezpośrednio do mnie. xgrala@gmail.com. Tam podajemy nazwę szkoły, liczbę maturzystów, dane kontaktowe opiekuna i zapraszam do wspólnego pielgrzymowania, do odwiedzin sanktuarium. Wybieramy sobie datę albo 16, albo 23 października i wspólnie szykujemy nasze serca na wasze egzaminy dojrzałości i te najważniejsze wybory życiowe.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
2: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nasz Pan Jezus został wywyższony na drzewie krzyża. Tak zawyrokował Poncjusz Piłat. Wiemy jednak, że to wywyższenie na krzyżu jest przede wszystkim Jego ofiarą złożoną, aby w ten sposób dokonało się nasze odkupienie. Narzędzie kary śmierci za ciężkie przestępstwo stało się narzędziem naszego odkupienia, naszego pojednania z Bogiem. Krzyż jest znakiem otoczonym przez chrześcijan szczególnym szacunkiem. Wyrażamy to, umieszczając krzyż w wielu miejscach naszej codzienności. Jest on do odnalezienia w naszych świątyniach, w przydrożnych kaplicach, stawiany na grobach naszych zmarłych, na cmentarzu, umieszczany na ścianach mieszkań czy miejsc naszej pracy. Okazujemy szacunek także znakowi krzyża przez to, że czynimy go naszą dłonią, rozpoczynając albo też kończąc nasze modlitwy. Dziś, w dniu podwyższenia Krzyża Świętego, szczególnie dziękujmy Chrystusowi za Jego krzyż.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flesz regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Miasta Wiesław Grzmała zwołuje na najbliższą środę sesję nadzwyczajną. Radni zajmą się na niej wnioskami o powołanie zespołu wyjaśniającego sprawy radnego Piotra Chmielewskiego oraz Marcina Mieczkowskiego. W obu przypadkach są zarzuty o konflikt interesów i korzystanie z miejskiego majątku. Pismo w tej sprawie skierował do Rady Wojewoda Podlaski. Na ostatniej sesji radni nie chcieli powołać komisji wyjaśniającej temat Piotra Chmielewskiego. Przewodniczący Wiesław Grzmała mówi, że okoliczności się zmieniły, bo doszła jeszcze sprawa Marcina Mieczkowskiego.
2: W związku z tym, że w międzyczasie wpłynął następny wniosek dotyczący innego radnego Marcina Mieczkowskiego, więc postanowiliśmy, żeby odbyła się sesja nadzwyczajna, żeby powołać, wyłonić ze swego grona zespół, który zajmie się sprawą w tym sensie, że przygotuje materiały na sesję zwyczajną i jednocześnie po tej sesji wystąpimy do wojewody o wydłużenie terminu na odpowiedź do końca października.
1: Powołany będzie jeden zespół, w którym według przewodniczącego Grzymały powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich klubów radnych.
2: Wszystkim nam zależy na tym, żeby to się odbyło w sposób transparentny, ale jednocześnie ten zespół nie będzie przesądzał o tym, czy wygaszać mandat, czy też nie. Tutaj chodzi tylko o to, żeby się przygotować odpowiednie dokumenty. Z tym jest pewien problem, bo w przypadku radnego pana Piotra Chmielewskiego to jest to związek ze spółką miejską, a spółka miejska działa według prawa handlowego i rada miejska bezpośrednio nie ma możliwości kontroli spółki. No ale my taką próbę podejmiemy.
1: Początek sesji w środę o 10:00. 17 firm chce wybudować centrum przesiadkowe w Ostrołęce. Tyle ofert wpłynęło do Urzędu Miejskiego. Nowy dworzec ma powstać na terenie podawnej pływalni przy ulicy Piłsudskiego. O zamówienie ubiegają się przedsiębiorstwa z całej Polski, w tym z Ostrołęki, Łomży, Kadzidła i Rzekunia. O szczegółach mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik ostrołęckiego ratusza.
3: W budżecie miasta zabezpieczyliśmy na ten cel 16 milionów złotych, a najtańsza zgłoszona oferta opiewa na kwotę nieco ponad 17 milionów złotych i złożyła je lokalna firma Solid Ekobudowa z Ostrołęki. Różnica zostanie pokryta ze środków własnych Urzędu Miasta. Teraz komisja przetargowa przejdzie do szczegółowej weryfikacji wszystkich dokumentów pod względem formalnym i prawnym oraz wybierze najkorzystniejszą ofertę.
1: Nowoczesny obiekt ma być także przyjazny środowisku, dodaje Katarzyna Ogniewska.
3: Powstanie nowoczesny, ekologiczny obiekt o powierzchni 300 metrów kwadratowych, wyposażony m.in. w panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED czy czujniki jakości powietrza. Całość dopełnią parkingi, piękna zieleń, ławki oraz miejsca do odpoczynku czy stojaki na rowery, które będzie można na miejscu wypożyczyć. Centrum przesiadkowe zintegruje komunikację miejską MZK, połączenia PKS oraz kolej.
1: Teraz komisja przetargowa szczegółowo sprawdzi złożone oferty. Wybrany wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację zadania. Niemal 500 000 złotych z budżetu województwa podlaskiego trafiło do spółek wodnych w regionie. Dotacje mają pomóc w modernizacji infrastruktury należącej do zakładów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w poszczególnych gminach. Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk przypomniał, że konkurs na dotacje rozpisano po tym, jak spółki wodne wyraziły zainteresowanie taką formą wsparcia.
4: Pół roku temu spotykaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o tej idei naszego pomysłu. Po raz pierwszy przez zarząd zaproponowanego do wykorzystania środki w budżecie województwa na 2026 rok. Wówczas potwierdziliście, że propozycja zarządu województwa jest warta zastanowienia, rozwinięcia i przeprowadzenia tegoż konkursu.
1: Łącznie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymało 18 podmiotów z całego województwa. Uczniowie dzisiejsi i ci sprzed 30 lat różnią się diametralnie. Mówił na naszej antenie dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie Eugeniusz Gromadzki, który w tym roku obchodzi 45 lat pracy w zawodzie nauczyciela. Nasz gość dnia podkreślił, że dzisiejsza młodzież, jeżeli chodzi o wiedzę, umiejętności i kompetencje, jest na wyższym poziomie, natomiast gorzej jest pod względem zachowania i dyscypliny.
5: Bo wymagania od życia dzisiejszych absolwentów jest dużo większe. Trochę nastawieni są tak roszczeniowo, że mi się należy. A wtedy absolwenci te sprzed 30 lat i zaraz kolejne lata były, że wymagali więcej od siebie niż od innych. A dzisiaj obserwuję, że wymagamy od innych, od nauczyciela, od rodzica, od dziadka, od babci, ale najmniej od siebie. Wymagaj od siebie, nawet gdyby inni od ciebie nie wymagali. To hasło zaczyna się zatracać.
1: Cała rozmowa z dyrektorem ZSZ w Kolnie Eugeniuszem Gromadzkim jest na naszym portalu radionadzieja.pl. Szkolenia, warsztaty, integracja oraz seniorada. Dziś rozpoczęły się w Łomży Dni Seniora. Pierwsze dwa dni to cykl szkoleń i warsztatów dla seniorów nie tylko z Łomży, ale i regionu, bo przyjechały do miasta przedstawiciele rad z Ostrołęki i Augustowa. Odbywają się one w Hali Kultury. Głównym punktem będzie środowa seniorada, mówi prezydent Łomży Mariusz Krzanowski.
0: W środę mam nadzieję, że pogoda dopisze i seniorzy będą mogli, tak jak co roku, dobrze bawić się na Starym Rynku. Już od godziny 13:00 wystąpią nasze zespoły z naszych klubów seniora oraz też gościnnie zespoły z Kolna, z Piątnicy, z Miastkowa. A od godziny 17:00 w Hali Kultury potańcówka dla seniorów, chociaż mam nadzieję, że tak jak to było w poprzednich latach, również będzie to dyskoteka międzypokoleniowa.
1: Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniorów Andrzej Urbanek mówi, że dla seniorów są to niezwykle ważne dni.
6: Dlatego, że spotykamy się z seniorami łomżyńskimi, pokazujemy się im i oni też pokazują nam, na czym im najbardziej zależy. Czyli każdy dialog, dyskusja jest fajny.
1: Pełny harmonogram Dni Seniora znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta. Dawne zawody rodzinne, zabawy i podróż do Ostrołęki sprzed lat. Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza w niedzielę na piknik z małą walizką w dawny świat. Tym razem na fortach Bema powstanie miasteczko rzemieślników. Uczestnicy zajrzą do warsztatów szewca, krawca i garncarza, mówi Martyna Lewandowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
7: Wyruszymy w podróż do dawnego miasteczka rzemieślników. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd wzięły się buty, zanim pojawiły się sklepy, albo jak prało się ubrania, gdy nie istniały żadne pralki? Zobaczycie, jak powstały buty, jak szyto ubrania i jak prało się bez pralek i płynów oraz jak z surowej gliny rodziły się naczynia. Do tego czekają na Was zabawy terenowe, zagadki i karty edukacyjne pełne zadań. To idealne spotkanie dla całej rodziny.
1: Piknik rozpocznie się o 12:00 na fortach Bema. Aby wziąć udział, należy się zapisać. Muzeum przyjmuje zgłoszenia do 18 września.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Eugeniusz Gromadzki, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Punktem wyjścia i właściwie głównym powodem naszej dzisiejszej rozmowy jest pana piękny jubileusz, czyli 45 lat pracy w zawodzie i w tym samym 45 lat pracy właśnie w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.
2: Tak. No,
1: piękny czas.
2: No, trochę tego jest. Jak się patrzy z perspektywy czasu, to zdaje się, że to tak szybko zbiegło, jak przebiegło. Natomiast jak przeanalizuje się dość dokładniej ten czas, te wszystkie działania, to tam gdzieś ten czas tej pracy w tej szkole się odnajdzie. Jak zatrudniłem w tej szkole 1 września 1981 roku, to atrybutem nauczyciela była kreda i czarna tablica. A za tym praca w szkole była bardziej tak oczywisto i ten postęp cywilizacyjny na początku tak wzrósł po linii pochyłej. Wzrastał poziom cywilizacyjny, absolwenci wychodzili z pewnymi wiadomościami, umiejętnościami, kompetencjami, które wymagane były na rynku pracy. W ostatnim czasie ten skok cywilizacyjny wskoczył bardzo wyraźnie. Od młodzieży, absolwentów wymaga się innej charakterystyki. Pracodawcy wymagają od nich innych wiadomości, innych umiejętności, innych kompetencji, a za tym ta sylwetka absolwenta wtedy, kiedy ja kończyłem szkołę, a teraz, kiedy kończę absolwenci naszej szkoły, jest diametralnie różna.
1: No właśnie, no to skoro pan ten wątek zaczął, to ten temat chciałbym pociągnąć, czyli w jaki dokładnie sposób zmieniły się te wymagania w stosunku do ucznia? Czego wymagano kiedyś, a co jest wymagane teraz?
2: Jeżeli chodzi o absolwenta byłego, czyli z tego pokolenia mojego, to ja wystarczyło, że skończyłem zawód, zdobyłem kwalifikację nauczyciela i przez 45 lat pracuję w tym zawodzie, w zawodzie nauczyciela. Natomiast dzisiejszy absolwent na pewno nie przeżyje 45 lat, nie przekwalifikując się. A zatem musi mieć umiejętności ogólne pracy w zespole, współpracy z ludźmi, ale musi mieć i umiejętności szczegółowe, które wystarczają mu do pracy w konkretnym zawodzie. Natomiast przy tej wzroście poziomu cywilizacyjnego będzie musiał się przekwalifikować do innego zawodu, bo nie starczy mu czasu, żeby pracował w jednym, w tym samym zawodzie.
1: Czyli trzeba być przygotowanym na to, że ten swój zawód będziemy zmieniać, czy trzeba być przygotowanym na to, że ten nasz zawód, on się będzie zmieniał i musimy się do tego przygotować?
2: Jedno i drugie. I my musimy być przygotowani, że czasami chcemy zmienić zawód, bo często, może nie często i gęsto, ale od czasu do czasu zdarza się, że nie trafiliśmy w zawód i widzimy, że przed nami odkrywa się inna

0: perspektywa, ten zawód dla mnie jest ciekawszy i go zmienię, żeby pracować w innym zawodzie. Ale czasami jest tak, że wymagania w tym zawodzie wzrastają i ja muszę rozwijać się, a za tym muszę zdobywać nową wiedzę, umiejętności, żeby na tym stanowisku, którym pracuję, ale zdobywać nowe doświadczenia, bo dzisiaj wymagania są takie, że stanowiska wyposażone są w komputery, tablice interaktywne, monitory interaktywne, sztuczna inteligencja i trzeba z tym umieć sobie poradzić w pracy i w życiu.
1: A to wynika z tego, że część tych zawodów wymiera, po prostu znika?
0: Niektóre tak. Niektóre zawody, szczególnie te informatyczne, zastąpi sztuczna inteligencja. Może nie... Sztucznej inteligencji nie możemy się bać, ale musimy umieć z niej korzystać. Bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, nie będziemy znali i mieli wiedzy o sztucznej inteligencji, no to możemy łykać się tak jak pelikan, ale ona nam się źle odbija. Natomiast jeżeli mamy ogólną wiedzę i wiemy, jak skorzystać z dóbr, bym powiedział, sztucznej inteligencji, to jest oczywiste i tu nic złego w tym nie widzę.
1: No dobrze, więc w jaki sposób szkoły przygotowują na te wyzwania współczesnego świata uczniów?
0: Podejrzewam, że każda szkoła dzisiaj wyposażona jest w wszystkie te narzędzia i nauczyciele doszkalają w tym zakresie, jak korzystać z dóbr sztucznej inteligencji. A za tym, jeżeli chcemy z tego korzystać, to jest naszym prawem, a nawet czasami obowiązkiem. Natomiast nie możemy wszystkiego chwytać. To, co pojawi się i to, co brzydko nazwę wypluje nam sztuczna inteligencja, kiedy zapytamy i zadamy jej pytania. Jeszcze każdy człowiek musi być na tyle świadomy i na tyle doświadczony swoimi przeżyciami, swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, że wybierze to, co jest akurat dla niego potrzebne i prawdziwe.
1: A to wy w jakiś sposób przygotowujecie na to uczniów, że okej, sztuczna inteligencja jest w porządku, pod warunkiem, że będziecie umieli z niej korzystać i tu wyjaśniacie, w jaki sposób z tych dóbr, o których
0: należy korzystać. Ja może tylko powiem o swoim przedmiocie, bo ja uczę przedmiotów zawodowych podstawie konstrukcji maszyn, więc ten przedmiot jest jeden trochę z trudniejszych, ale nie aż tak. I ja nie zabraniam uczniów korzystać ze sztucznej inteligencji, bo do tego mają prawo a nawet czasami mówię, że to obowiązkiem jest korzystania z dobrodziejstw techniki. Natomiast jeżeli sztuczna inteligencja rozwiązała zadanie, ale ona przeważnie podaje suche liczby, a jednostki musi znać uczeń. Jeżeli on mi przyjdzie i powie, dlaczego wyszło na koniec taka jednostka, bo to taki był logika postępowania kolejne, nie mam nic przeciwko temu, żeby on z tego korzystał. Natomiast jeżeli on nie wie nic kompletnie, dlaczego taka logika była postępowania w tym zadaniu, tylko przepisał to, co sztuczna inteligencja mu wypluła, no to nie znaczy, że on to umie i wie.
1: No to wszyscy dzisiaj jesteśmy trochę ostrzegani przed sztuczną inteligencją. Ten temat sztucznej inteligencji jest jednym z główniejszych dzisiaj. I czy właśnie ten moment w pana tej zawodowej karierze nauczyciela, tych 45 lat, to jest jeden z takich najcięższych, jeżeli chodzi o edukację, edukowanie młodego człowieka?
0: No chyba tak, bo dzisiaj jest zderzenie się dwóch rzeczywistości. Tej, która była, i ta, która jest. A zatem trzeba mieć na tyle duże umiejętności i na tyle dużo wiedzy, żeby potrafić z niej korzystać. Jeżeli nie nauczymy młodzieży o jej niebezpieczeństwie i nie nauczymy z możliwości ich korzystania, to często młodzież, a szczególnie te młode charaktery, uważają, że no nie trzeba się uczyć, bo sztuczna inteligencja zastąpi wszystko. Tak nie jest i pewnie nigdy nie będzie.
1: No i czy tym samym właśnie te pokolenie nie będzie trochę, że tak to powiem, no, mniej mądre, z racji tego, że będą bazować na sztucznej inteligencji, wypracowania napisze sztuczna inteligencja?
0: Tak. Jeżeli młodzież dzisiejsza postawi tylko na sztuczną inteligencję, zabrnie w ciemny zaułek. Natomiast jeżeli będzie rozumnie korzystać z wytworów sztucznej inteligencji, to wszystko jest w porządku.
1: To jak rozumiem, jest to też i dla was nauczycieli dużo więcej pracy. Też musicie pewnie w jakiś sposób się doszkalać.
0: To nie ulega żadnej wątpliwości, że musimy umieć z niej korzystać, mało tego, przekazywać wiedzę dla uczniów. Słuchajcie, ona nie jest zawsze dla was. Musicie wybrać wszystkie elementy ze sztucznej inteligencji, które wam proponuje, te, z których możecie korzystać.
1: A jak zmieniał się sam uczeń przez te 45 lat?
0: O, to długa historia. Absolwent obserwuje to przez 31 lat, kiedy pełnię funkcję dyrektora, to już tak dość dokładniej. To absolwenci sprzed 30 lat i obecni absolwenci, to jeżeli chodzi o wiedzę, umiejętności, kompetencje, to na pewno się zmieniło diametralnie.
1: Na korzyść
0: tych obecnych. Tych obecnych. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie i dyscyplinę, to zmieniło się na niekorzyść tych obecnych. Bo wymagania od życia dzisiejszych absolwentów jest dużo większe. Trochę nastawieni są tak roszczeniowo, że mi się należy. A wtedy absolwenci te sprzed 30 lat i zaraz kolejne lat były, że wymagali więcej od siebie niż od innych. A dzisiaj obserwuję, że wymagamy od innych, od nauczyciela, od rodzica, od dziadka, od babci, ale najmniej od siebie. A to jest całkiem wymagaj od siebie, nawet gdyby inni od ciebie nie wymagali. To hasło już zaczyna się zatracać.
1: Ale to skądś ta młodzież, te wartości gdzieś, ten kierunek myślenia zaczerpnęła. No tak, to domyślam się, że od swoich rodziców.
0: Nie tylko. Bym powiedział, że ze swojej obserwacji widzę, że trudne czasy wychowują odporne, zaradne społeczeństwa. Dobre czasy, bogate, zasobne, wychowują słabsze społeczeństwa. I myślę, że teraz jesteśmy, nasz kraj jest w takim zasobnym czasie, w dobrym okresie, kiedy młodzież ma pieniądze, dobrze żyje, przyjeżdżają świetnymi samochodami, uważają, że i nie zarobione z własnej pracy. A za tym uważają, że tak powinno być. Później okazuje się, że lądują marnie, bo nie zostali przygotowani do tego, żeby zarabiać pieniądze i utrzymywać się za swoje zarobione pieniądze.
1: Czyli dzisiejsza młodzież jest mądrzejsza, ale mniej zaradna?
0: Tak. Dzisiejsza młodzież jest, jeżeli chodzi o kwalifikacje, praca w grupie, jest przygotowana dobrze, natomiast jest nieprzygotowana do zarabiania pieniędzy i pracowania na własny rachunek. Uważają, że da się żyć na kredyt rodziców, dziadków czy tam rodziny.
1: To też jest kolejne wyzwanie, jeżeli chodzi o nauczycieli. Czy tak, czy cały czas przypominać o tym, co było kiedyś? Czyli
0: tak.
1: Kiedyś to było tak i tak, mniej byli roszczeniowi, czy jednak wy nauczyciele zmieniacie swoje podejście w stosunku do młodzieży, która się dzisiaj zmieniła?
0: Jedno i drugie. Nie można iść, brzydko to nazwę, na całość, że zmień mi wszystko, bo i edukacja, i praca zmienia się w czasie, a za tym przychodzą nowe czasy, przychodzą nowe wymagania, a za tym musimy tych uczniów przygotować do tego i absolwentów, do tego, żeby oni umieli się odnaleźć w tej rzeczywistości. Czy wszyscy się odnajdą? Trudno o tym powiedzieć, bo te czasy przychodzą gwałtownie, zmiany przychodzą gwałtownie, a za tym i przygotowanie młodzież nie można przygotować do czegoś, czego nie wiemy. Bo jeżeli to się gwałtownie zmienia, no to my nie możemy przygotować do czegoś, czego sami nie znamy tej przyszłości. Natomiast nic nie zastąpi dzisiejsza młodzież i ta, która wtedy, jak ja kończyłem szkołę, każda chce być akceptowana. Wszyscy chcą zaufania. Wszyscy chcą uznania i bez względu na to, w jakim to czasie było, czy 45 lat temu, czy 30, czy obecnie, to jest takie diametralne prawda, kiedy i od rodziców to młodzież chce, żeby byli żeby mieli zaufanie, byli zauważeni, natomiast trochę za mało wymagają od siebie. Czyli więcej jest roszczenia niż takie wymagania od siebie.
1: Jeżeli chodzi o tę akceptację, to no, kiedyś jak dochodziło do jakichś konfliktów, no to na żywo. Czy były bójki, bitki, jeden drugiego wyzwał i to się działo tu i teraz. Czy dzisiaj to wszystko się przeniosło do internetu?
0: Tak. Dzisiaj w większości przypadków przeniosło się to do internetu. I mamy z tym pokaźny problem, kiedy a szczególnie w tym okresie, teraz wrzesień, październik, listopad, kiedy przychodzą pierwsze klasy, dla nas osoby nieznane, z różnych środowisk i przychodzą już z problemami ze szkół podstawowych i mało tego, nie dość, że między sobą się, przepraszam za wyrażenie, ale się opluwają, to jeszcze zataczają większy krąg, biorąc pod uwagę albo wzywając do polemiki rodziców tych uczniów, co już jest i często takie sprawy kierowane są na policję, rodzice przychodzą do szkoły, a że to w takiej sprawie, czy w takiej, jeszcze mnie wmieszali w to, czyli ta dyskusja na tych portalach społecznościowych odbywa się nie tylko, że wyzwiska i inne tam określenia padają, ale jeszcze zataczają krąg do rodziny. A zatem no, z tym próbujemy walczyć jak tylko możemy, ale to jest najtrudniejszy przypadek.
1: Czyli też
0: trudniejsze są najtrudniejsze przypadki.
1: To często zdarza się tak, że to z internetu przychodzi potem do szkoły i musi reagować już dyrekcja, jest wzywana
0: tak,
1: policja.
0: Tak, to często przychodzi już do szkoły. Pedagodzy specjalni, psycholodzy mają pełne ręce roboty z racji tego, że no, my możemy interweniować tylko w pewnym zakresie, natomiast niektórych nie mamy do tego ani uprawnień, ani możliwości, żeby w tej sprawie interweniować. Musimy sprawy kierować na policję lub do sądu, żeby wgląd w sprawy rodzinne. No, to są dość skomplikowane przypadki.
1: Dzisiaj mówi się o młodzieży, że jest to trochę pokolenie płatków śniegu. Pokolenie, które jest bardzo delikatne, przewrażliwione może trochę na swoim punkcie. Czy pan by się pod takim stwierdzeniem podpisał?
0: Może i tak, i nie. Jest młodzież, która jest naprawdę odporna i na te działania różne z zewnątrz, na czynniki, bodźce zewnętrzne i którzy umieją się w tym świecie poruszać. Ale są i tacy, którzy, no niestety, tak jak o tych płatkach śniegu żeśmy, no nie umieją się w tym świecie poruszać i dlatego czasami padają, albo i nawet często padają ofiarami tych innych, którzy no, są brutalni w tym funkcjonowaniu w internecie.
1: A jak przez te 45 lat zmieniała się renoma szkół zawodowych, szkół technicznych właśnie? Bo ja wiem, że był taki moment, gdzie pójście do technikum, do szkoły zawodowej, to był obciach, bo tam szli ludzie, bo delikatnie określę to, mniej inteligentni i wszyscy szli do liceów. Teraz no, trochę się to zmienia.
0: No sama nazwa była zawodówka, czyli to kojarzyło się z takim określeniem no, mniej poważnym. W tej chwili nazwy zmienią technikum, branżowa szkoła pierwszego stopnia. Dlaczego te nazwy może kojarzyły się z takim mniej zaradnymi uczniami, o niższej kulturze, o mniejszych wymaganiach. W tej chwili to przestało działać. Czy technikum, czy branżowa szkoła pierwszego stopnia mają swój autorytet w polskim systemie edukacji. Dzisiaj dobry zawód, tylko dobry zawód i absolwent, jeżeli wyjdzie z wyuczeniem zawodu, chciał z tego skorzystać, co zaproponowała mu szkoła, to sobie świetnie radzi na rynku pracy. Bez względu na to, czy skończył branżową szkołę, czy skończył technikum, jeżeli zdał egzaminy klasyfikacyjne i otrzymał dyplom ukończenia w danym zawodzie i te umiejętności, które zaproponowała mu szkoła i są wymienione w klasyfikacji zawodów, kształcenia zawodowego, otrzymał wszystkie dokumenty, a w technikum jeszcze zdał maturę, świetnie może sobie radzić w społeczeństwie.
1: Czyli ta renoma jest dzisiaj dużo wyższa, jak jeszcze kilkanaście lat temu.
0: Dużo wyższa i to widać, że dzisiaj przy zawodach takie, które są oczekiwane na rynku, to absolwenci i technikum i branżowej szkoły mają wzięcie na rynku pracy.
1: A jeżeli chodzi o rozwój samej szkoły przez te 45 lat, w których
0: To długa historia i
1: tak, w pigułce, proszę.
0: W pigułce. A zatem pierwsze, tylko takie większe, może omówię takie większe inwestycje, które zostały wykonane w szkole, więc pobudowaliśmy łącznik, który połączył dwa budynki, które stały oddalone od siebie 50 metrów, a więc szkoła zyskała taką możliwość chodzenia sucho stopą od jednego budynku do drugiego. Później przeprowadziliśmy remont i wymianę sprzętu warsztatów szkolnych, zamienione na szkolne pracownie kształcenia praktycznego. I w ostatnim roku pobudowaliśmy halę sportową, nowoczesną, ze wszystkimi możliwościami gier na tej hali przez młodzież. A zatem wykonaliśmy taką dość znaczną pracę, żeby w tej szkole pracowało się dobrze, bezpiecznie i przyjemnie. No i żeby uczniowie mieli dużo przestrzeń do nauki i sportu w szkole.
1: A same kierunki, jak one się zmieniały, czy jest ich dużo więcej jak kiedyś?
0: Jest dużo więcej. Obecnie w szkole uczymy w czterech kierunkach, jeżeli chodzi o technikum, a zatem technik rolnik, technik mechanik, technik ekonomista i technik elektryk. Natomiast w branżowej szkole pierwszego stopnia, czyli w status ucznia, to jest operator obrabiarek skrawających, a w statusie pracownika młodocianego to różne zawody, mechanik pojazdów samochodowych i piekarz, i ciastkarz, cukiernik, blacharz samochodowy. Także takie, jakie uczniowie sobie wybierają i znajdują pracodawców, to w tych zawodach kształcimy.
1: I jak te kierunki się zmieniały, to jak wygląda ten proces taki? One są tworzone na podstawie tego, co dzieje się dzisiaj na rynku pracy, na podstawie rozmów z pracodawcami, czego brakuje?
0: Szkoła funkcjonuje w środowisku. I to nie jest taka, bym powiedział, konserwa, w którą się puka i nie można, i nie ma żadnego odgłosu. A zatem my musimy sprostać potrzebom rynku pracy regionalnego, krajowego i wojewódzkiego. A zatem jakie jest zapotrzebowanie na zawody na tych rynkach, takich zawodów uczymy. Oczywiście to nie jest tak, że pstryknięcie w palce i można uczyć nowego zawodu. Bo potrzebna jest kadra, potrzebne jest wyposażenie, potrzebne są pomocy dydaktyczne, a za tym można w perspektywie czasu myśleć o utworzeniu takiego zawodu, natomiast jest warunek taki, czy ten zawód przetrwa. Bo często widzimy, że nawet w tej chwili wygaszone zostały z mapy zawodów szkolnictwa zawodowego 11 zawodów bodajże. 11 zawodów. I jeżeli ktoś nastawiał się na te zawody, one niestety zostaną zarzucone po prostu, bo nie ma na nich zapotrzebowania.
1: Czyli reagujecie na to, co dzieje się na rynku pracy.
0: Tak jest. I podglądamy i słuchamy pracodawców, rozmawiamy z nimi, co jest potrzebne, ale nawet i w tych zawodach, których uczymy, to po rozmowach, po współpracy, czyli to tak zwane doradztwo zawodowe i proorientacja zawodowa, czyli rozmowy z pracodawcami i innymi organizacjami, instytucjami, które podpowiadają, co jest w tej chwili chodliwe na rynku, w jakim zawodzie lub jakich kwalifikacji, umiejętności, kompetencji wymagają pracodawcy.
1: I czy interesuje się pan, jak układają się dalsze losy waszych absolwentów? Tak. Czy oni właśnie znajdują pracę w zawodzie, czy nie?
0: Tak, spotykamy się, może nie aż tak często, ale od czasu do czasu zapraszani są do szkoły, robią sobie zloty, rozmawiamy, jakie zawody, gdzie się kształca, czy w tym zawodzie, w którym ukończył. No, trzeba przyznać, że nasi absolwenci prowadzą w tej chwili poważne firmy, i to na terenie Kolnej okolic, poważne zakłady warsztatowe, poważne przedsiębiorstwa, a za tym często jak przyprowadzają dzieci swoje do szkoły lub wnuki, to rodzic lub dziadek mówi: słuchaj, ja się tu uczyłem, ja tu skończyłem tę szkołę, wyszedłem na dobrego człowieka, więc ciebie też chciałbym, żebyś chodził do tej szkoły. Ja zawsze odpowiadam, że to tak do końca nie jest, że ta tradycja rodzinna, z racji tego, że jeszcze trzeba brać pod uwagę zainteresowania uczniów, że nie każdy może iść za ciosem, czy za losem dziadka, czy taty, czy innych osób w rodzinie, bo czasami on ma inne zainteresowanie, jego to może nie interesować. Można go skrzywdzić tym zawodem, w którego będziemy go chcieli zmusić. Ale nawet ostatnim, bo wczoraj było spotkanie z rodzicami, wybór Rady Rodziców, no i wszystkie miejsca czołowe w Radzie Rodziców zajęli nasi absolwenci, którzy kończyli, oczywiście ja ich uczyłem w swoim czasie, a za tym to ta szkoła ma tradycję w naszym środowisku. Jest znana i ma swoje tradycje.
1: A zainteresowanie jest? Nie ma takiego problemu, że ci uczniowie z Kolna szukają szkół na przykład w Łomży?
0: A to nie ma się temu dziwić, bo nie żadna szkoła i w każdym środowisku nie zapewni wszystkich zawodów. A zatem nawet to jest dobre, że my musimy szukać to, czego chcemy w życiu robić. Natomiast jeżeli w okolicy nie ma szkoły takiej, która zapewni moje zapotrzebowanie na zawód, no to ja muszę szukać sobie w innym miejscu, bo to nie jest tu, nie chodzi o to, żeby znaleźć szkołę blisko domu, tradycje rodzinne, tylko znaleźć szkołę taką, która odpowiada moim zainteresowaniom, moim hobby, żeby w życiu pracować z przyjemnością.
1: Do tego byśmy wszystkim życzyli, żeby pracować z przyjemnością. Pan, rozumiem, po tych 45 tak. latach może powiedzieć, że pracuje
0: tak,
1: pan z przyjemnością.
0: Tak, jest. Z przyjemnością pięknie mi się pracuje. Gdybym miał trudności w tej szkole, czy z kadrą, czy z atmosferą, czy z klimatem, to pewnie już bym odszedł na emeryturę. A że jest bardzo przyjemnie, bardzo sprawnie, i kadra, i uczniowie, i rodzice. Oczywiście, jak wszędzie, są pewne trudności, ale one nie są na takim poziomie, żeby rezygnować z pracy.
1: No to każdemu życzymy takich przyjemności w pracy, aby z niej nie trzeba było rezygnować. Naszym gościem dnia był Eugeniusz Gromadzki, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.
0: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Miasta Wiesław Grzmała zwołuje na najbliższą środę sesję nadzwyczajną. Radni zajmują się na niej wnioskami o powołanie zespołu wyjaśniającego sprawy radnego Piotra Chmielewskiego oraz Marcina Mieczkowskiego. W obu przypadkach są zarzuty o konflikt interesów i korzystanie z miejskiego majątku. Pismo w tej sprawie skierował do Rady Wojewoda Podlaski. Na ostatniej sesji radni nie chcieli powołać komisji wyjaśniającej temat Piotra Chmielewskiego. Przewodniczący Wiesław Grzmała mówi, że okoliczności się zmieniły, bo doszła jeszcze sprawa Marcina Mieczkowskiego.
2: W związku z tym, że w międzyczasie wpłynął następny wniosek dotyczący innego radnego Marcina Mieczkowskiego, więc postanowiliśmy, żeby odbyła się sesja nadzwyczajna, żeby powołać, wyłonić ze swego grona zespół, który zajmie się prawo, w tym sensie, że przygotuje materiały na sesję zwyczajną i jednocześnie po tej sesji wystąpimy do wojewody o wydłużenie terminu na odpowiedź do końca października.
1: Powołany będzie jeden zespół, w którym według przewodniczącego Grzymały powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich klubów radnych.
2: Wszystkim nam zależy na tym, żeby to się odbyło w sposób transparentny, ale jednocześnie ten zespół nie będzie przesądzał o tym, czy wygaszać mandat, czy też nie. Tutaj chodzi tylko o to, żeby się przygotować odpowiednie dokumenty. Z tym jest pewien problem, bo w przypadku radnego pana Piotra Chmielewskiego to jest to związek ze spółką miejską, a spółka miejska działa według prawa handlowego i rada miejska bezpośrednio nie ma możliwości kontroli spółki. No ale my taką próbę podejmiemy.
1: Początek sesji w środę o 10. 17 firm chce wybudować centrum przesiadkowe w Ostrołęce. Tyle ofert wpłynęło do Urzędu Miejskiego. Nowy dworzec ma powstać na terenie podawnej pływalni przy ulicy Piłsudskiego. O zamówienie ubiegają się przedsiębiorstwa z całej Polski, w tym z Ostrołęki, Łomży, Kadzidła i Rzekunia. O szczegółach mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik ostrołęckiego ratusza.
3: W budżecie miasta zabezpieczyliśmy na ten cel 16 milionów złotych, a najtańsza zgłoszona oferta opiewa na kwotę nieco ponad 17 milionów złotych i złożyła je lokalna firma Solid Ekobudowa z Ostrołęk. Różnica zostanie pokryta ze środków własnych Urzędu Miasta. Teraz komisja przetargowa przejdzie do szczegółowej weryfikacji wszystkich dokumentów pod względem formalnym i prawnym oraz wybierze najkorzystniejszą ofertę.
1: Nowoczesny obiekt ma być także przyjazny środowisku, dodaje Katarzyna Ogniewska.
3: Powstanie nowoczesny, ekologiczny obiekt o powierzchni 300 m2, wyposażony m.in. w panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED czy czujniki jakości powietrza. Całość dopełnią parking, piękna zieleń, ławki oraz miejsca do odpoczynku czy stojaki na rowery, które będzie można na miejscu wypożyczyć. Centrum przesiadkowe zintegruje komunikację miejską MZK, połączenia PKS oraz kolej.
1: Teraz komisja przetargowa szczegółowo sprawdzi złożone oferty. Wybrany wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację zadania. Niemal 500 000 zł z budżetu województwa podlaskiego trafiło do spółek wodnych w regionie. Dotacje mają pomóc w modernizacji infrastruktury należącej do zakładów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w poszczególnych gminach. Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk przypomniał, że konkurs na dotacje rozpisano po tym, jak spółki wodne wyraziły zainteresowanie taką formą wsparcia.
4: Pół roku temu spotykaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o tej idei naszego pomysłu. Po raz pierwszy przez zarząd zaproponowanego do wykorzystania środki w budżecie województwa na 2026 rok. Wówczas potwierdziliście, że propozycja zarządu województwa jest warta zastanowienia, rozwinięcia i przeprowadzenia tegoż konkursu.
1: Łącznie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymało 18 podmiotów z całego województwa. Uczniowie dzisiejsi i ci sprzed 30 lat różnią się diametralnie. Mówił na naszej antenie dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie Eugeniusz Gromadzki, który w tym roku obchodzi 45 lat pracy w zawodzie nauczyciela. Nasz gość dnia podkreślił, że dzisiejsza młodzież, jeżeli chodzi o wiedzę, umiejętności i kompetencje, jest na wyższym poziomie, natomiast gorzej jest pod względem zachowania i dyscypliny.
5: Bo wymagania od życia dzisiejszych absolwentów jest dużo większe. Trochę nastawieni są tak roszczeniowo, że mi się należy. A wtedy absolwenci te sprzed 30 lat i zaraz kolejne lata były, że wymagali więcej od siebie, niż od innych. A dzisiaj obserwuję, że wymagamy od innych, od nauczyciela, od rodzica, od dziadka, od babci, ale najmniej od siebie. Wymagaj od siebie, nawet gdyby inni od ciebie nie wymagali. To hasło zaczyna się zatracać.
1: Cała rozmowa z dyrektorem ZSZ w Kolnie Eugeniuszem Gromadzkim jest na naszym portalu radionadzieja.pl. Szkolenia, warsztaty, integracja oraz seniorada. Dziś rozpoczęły się w Łomży Dni Seniora. Pierwsze dwa dni to cykl szkoleń i warsztatów dla seniorów nie tylko z Łomży, ale i regionu, bo przyjechały do miasta przedstawiciele rad z Ostrołęki i Augustowa. Odbywają się one w Hali Kultury. Głównym punktem będzie środowa seniorada, mówi prezydent Łomży Mariusz Krzanowski.
0: W środę mam nadzieję, że pogoda dopisze i seniorzy będą mogli, tak jak co roku, dobrze bawić się na Starym Rynku. Już od godziny 13:00. Wystąpią nasze zespoły z naszych klubów seniora oraz też gościnnie zespoły z Kolna, z Piątnicy, z Miastkowa, a od godziny 17:00 w Hali Kultury potańcówka dla seniorów, chociaż mam nadzieję, że tak jak to było w poprzednich latach, również będzie to dyskoteka międzypokoleniowa.
1: Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniorów Andrzej Urbanek mówi, że dla seniorów są to niezwykle ważne dni.
6: Dlatego, że spotykamy się z seniorami łomżyńskimi, pokazujemy się im i oni też pokazują nam, na czym im najbardziej zależy, czyli każdy dialog, dyskusja jest fajny.
1: Pełny harmonogram Dni Seniora znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta. Dawne zawody rodzinne, zabawy i podróż do Ostrołęki sprzed lat. Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza w niedzielę na piknik z małą walizką w dawny świat. Tym razem na fortach Bema powstanie miasteczko rzemieślników. Uczestnicy zajrzą do warsztatów szewca, krawca i garncarza, mówi Martyna Lewandowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
7: Wyruszymy w podróż do dawnego miasteczka rzemieślników. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd wzięły się buty, zanim pojawiły się sklepy, albo jak prało się ubrania, gdy nie istniały żadne pralki? Zobaczycie, jak powstały buty, jak szyto ubrania i jak prało się bez pralek i płynów oraz jak z surowej gliny rodziły się naczynia. Do tego czekają na Was zabawy terenowe, zagadki i karty edukacyjne pełne zadań. To idealne spotkanie dla całej rodziny.
1: Piknik rozpocznie się o 12:00 na fortach Bema. Aby wziąć udział, należy się zapisać. Muzeum przyjmuje zgłoszenia do 18 września.
8: Flash regionu.
9: Zapraszamy na reklamy.
10: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40. Na antenie Radia Nadzieja.
11: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
9: Po reklamie.
8: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Siódma, dziewiąta. Gość poranka.
2: Państwa i moim gościem w poranku 7-9 jest poseł Marzena Machałek z Rozwoju Plus, była wiceminister edukacji. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie słuchaczy i pana redaktora.
2: W szkołach obowiązuje od września rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie tzw. diety planetarnej. Zasługi przypisuje sobie Fundacja Green Ref Institute, założona przez byłą europosłankę o lewicowych poglądach Sylwię Spurek, która też pisze, nasza propozycja stała się polskim prawem. Jakie znaczenie według pani miały działania lobbingowe w tej sprawie?
3: Do końca nie wiem, bo to akurat należałoby zbadać, ale mogę powiedzieć, jakie to ma znaczenie dla dzieci, dla rodziców i jak ja to oceniam. Jako też mama, babcia już teraz i nauczyciel. To jest po prostu rzecz niebywała, że ideologia, że czyjeś poglądy stają się obowiązującym prawem, dietą, która jest wprowadzona do wszystkich polskich szkół i co do której nie było żadnych konsultacji, żadnych

0: lubią, co jedzą i starały się gotować tak, żeby ta dieta służyła dzieciom, zwłaszcza, że na tę dietę też nie ma wielkich pieniędzy. Wiemy, jakie jest finansowanie. Rodzice płacą wedle wkładu do kotła i wsadu do kotła. To jest specyficzna sytuacja, ale co ja chcę powiedzieć? Ja przeczytałam sobie jeszcze przed naszym spotkaniem zasady tego rozporządzenia. I to, co chcę powiedzieć, odnieść się do tego, co mówiła pani minister Nowacka. Ona nie zna tego rozporządzenia, ona sama nie wie, co podpisała. Oni nie wiedzą do końca, co zrobili. Zupełnie nie rozumiem, jak można wprowadzać coś bez zbadania, jaki to ma wpływ na zdrowie dzieci. My wiemy i doskonale każdy, kto się jakąkolwiek dietą i rozwojem dzieci interesuje, to wie, że odpowiednie żywienie ma wpływ na pracę mózgu, umysłu, na rozwój, na to, jak dziecko rośnie. Często dzieci, bo dzieci, które mają, są zadbane, to rodzice to zrekompensują później w domu, ale dzieci, które nie mają takich możliwości, zjedzą albo nie zjedzą dobrze to, co w szkole dostaną. To, że się ogranicza spożywanie mięsa, to, że się wprowadza rośliny strączkowe, że szkoły są w ogóle nieprzygotowane też do tego typu gotowania, no to naprawdę fatalna decyzja, ideologiczna decyzja, która nikomu nie służy, nikt się do tego nie przygotował, nie zapytano rodziców. Kolejna decyzja, w której się nie pyta rodziców, co oni o tym sądzą i jak chcą, żeby dzieci były żywione. Ja domyślałam na początku, że to jakiś żart, że to po prostu jest jakaś kpina i że to jest niemożliwe, żeby wpaść na taki absurdalny pomysł, nie konsultując to ze szkołami, nauczycielami, a przede wszystkim rodzicami. Kolejna tego typu kwestia. I żeby było jasne, ja jestem za tym, żeby ograniczać spożycie cukru, żeby ograniczać spożycie złych tłuszczów, żeby ograniczać to, co nie służy rozwojowi dzieci, ale to jest fatalne, co wprowadzono pod każdym względem.
1: To przechodząc właśnie do rozporządzenia, to w rozporządzeniu jest sformułowanie, że w diecie powinny być co najmniej 2 razy w tygodniu rośliny strączkowe i produkty mleczne i dyrekcja może decydować, ile tych dań w rzeczywistości będzie. Jednak przy daniach mięsnych nie ma tego zapisu co najmniej, tylko jest wprost napisane tylko 2 razy w tygodniu dania ze świeżego mięsa.
0: Do
1: I czy
0: dwóch
1: tutaj...
0: razy, w tygodniu, nawet tam jest chyba tak sformułowane. Więc ja wiem, że i zdaję sobie sprawę, że to w ogóle, bo to oczywiście oni się tłumaczą teraz, bo miałam taką debatę na forum ekonomicznym w Karpaczu z panią wiceminister, to oni uważają, że to w ogóle nie jest dieta planetarna, bo już się tego trochę wstydzą. I później, że to w ogóle tak nie wygląda, jak jest przedstawiane, ale wystarczy przeczytać rozporządzenie. Ja też rozmawiałam z nauczycielami, dyrektorami szkół. Oni byli przerażeni tą dietą. Jak ją wprowadzić, jak przygotować, jak zrobić, żeby rośliny strączkowe były smaczne. Ja osobiście na przykład nie przepadam, tak? Ale dzieci tym bardziej nie przepadają często i spowodowanie, żeby one były smaczne. No to jest dosyć kwestia naprawdę przygotowania odpowiednich przepisów. Oczywiście ja rozumiem, że one są zdrowe, że mają zastąpić białko, ale po co to robić? No po co to robić? Komu to ma
1: Tym
0: służyć?
1: bardziej, że dietetycy nawet sami mówią, że najlepszym białkiem przyswajalnym jest białko mięsne, a dzieci potrzebują białka do prawidłowego rozwoju od zwierząt i ryb. I nawet wśród części dietetyków i rodziców pojawiają się obawy, że właśnie zwiększenie udziału posiłków roślinnych w szkolnych stołówkach może ograniczyć dostęp dzieci do pełnowartościowego białka pochodzenia zwierzęcego. Jak pani ocenia te obawy?
0: Ale to właśnie o tym też mówię, że to jest dieta, która po pierwsze, w ogóle skutki tej diety nie zostały przebadane jak na jakiejś części populacji dzieci. Jest to absolutny eksperyment. Ja jestem przeciwna eksperymentom na naszych polskich dzieciach i to jeszcze dietetycznym. Dieta ma ogromny wpływ na rozwój nie tylko kości, wzrostu dzieci, ale także rozwój mózgu, więc to ma ogromne znaczenie. Odpowiednie tłuszcze, w tym tłuszcze zwierzęce, dobre tłuszcze zwierzęce mają absolutnie dobry wpływ na rozwój całego organizmu. Więc nie można sobie tak, bo po prostu przyjmujemy jakąś optykę, i to lewacką, i to jeszcze wpisane w ochronę planety, a nie ochronę człowieka. No to wszystko musi być zrównoważone.
1: Właśnie.
0: Ja wiem,

0: Też Łukasz Wożeka z tygodnika do rzeczy tak wskazuje, że ten pomysł właśnie był związany z ideologią klimatyczną, którą promują międzynarodowe korporacje jak IKEA, Fundacja Rockefellerów czy Eat Foundation. Tak.
1: Oni się teraz tego wypierają. Oni się teraz tego wypierają i mówią, że to nie dieta planetarna, ale oczywiście dlatego, że po pierwsze to brzmi, no to jest taka trochę groteska, i trochę próbują mówić, że to są po prostu zalecenia żywieniowe, żeby ograniczać cukier, zły tłuszcz, żeby zwalczać otyłość wśród dzieci. Proszę mi wierzyć, że jestem absolutnie za tym, żeby dzieci jadły zdrowo, żeby przede wszystkim w szkole nie były głodne, bo dzieci będą zostawiać te posiłki. Już teraz dostaję sygnały ze szkół, że dzieci, tam gdzie się wprowadza tą dietę, dzieci nie chcą jeść tych posiłków. Że wracają głodne, że babcie zaczynają przygotowywać posiłki. Są prośby rodziców, żeby babcie przygotowywały posiłki, bo dzieci wracają głodne ze szkoły. No na Boga, no kto to wymyślił? To niech się trochę puknie w głowę, przepraszam za to dosadne wyrażenie.
0: No właśnie, czy ta zmiana w ogóle była potrzebna? Bo do tej pory, jak rozmawiałem z rodzicami, to ogólnie byli zadowoleni z jakości też tego żywienia na stołówkach i po co było, żeby w ogóle wprowadzać tak, taką zmianę? Nie wiem, jak było uzasadnienie.
1: Jak byłam wiceministrem edukacji, to wprowadziliśmy razem z Ministerstwem Rodziny posiłek w domu i w szkole rozporządzeniem, które odnawiało, odbudowywało stołówki szkolne, tak żeby dzieci w ogóle jak najmniej korzystały z cateringu, a żeby w szkole można było gotować zdrowe, świeże i smaczne posiłki. Sporo na to pieniędzy poszło. Promowane były te szkoły, które stołówki już miały, a chciały je unowocześnić, oraz te, które chciały odbudować, bo jak wiemy, za poprzedniej Platformy Obywatelskiej zlikwidowano bardzo wiele stołówek w szkole. A dzisiaj no, mamy takie kwiatki, że się wprowadza jakąś dietę opartą na ideologii, która tak naprawdę nie wiem, czemu ma służyć, nie wiem, czy dobremu samopoczuciu Ministerstwa Edukacji, ale na pewno nie dzieciom i rodzicom. Bardzo narzekają na to dyrektorzy, bardzo narzekają na to rodzice. Dzieciom to nie będzie służyć, bo naprawdę szkoły gotowały smacznie, znały dzieci, wiedziały, co dzieci lubią, co jest dla dzieci dobre. A nie problem był w stołówkach szkolnych, tylko w jedzeniu fast foodów, chipsów, hamburgerów, innej niezdrowego jedzenia, a na pewno od jedzenia w stołówkach szkolnych otyłości nie było. I dzisiaj to wręcz może być odwrotnie. Dzieci, które nie zjedzą w szkole, bo im nie będzie smakować, będą wybiegać gdzieś do jakichś innych sklepików i kupować rzeczy niezdrowe, słodzone. I z tym należało walczyć właśnie, z tego typu śmieciowym jedzeniem, a nie z jedzeniem w stołówkach szkolnych. To jest po prostu absurdalna decyzja.
0: Może po prostu też warto by było też taki wybór zostawić samym rodzicom, żeby można było wybrać, czy dziecko chce jeść właśnie te produkty bardziej roślinne, czy właśnie zwierzęce, żeby po prostu to rodzice decydowali, a nie żeby był taki szeroki interwencjonizm państwa, tak, że państwo narzuca już jakąś jedną dietę tylko.
1: No mamy tak, właśnie to bardzo dobra uwaga, panie redaktorze, bo zwolennicy tej ideologii liberalnej tak naprawdę to są zamordyści, czyli narzucają to, co jest dobre, bo oni wiedzą lepiej, tak, wiedzą lepiej od rodziców, lepiej wiedzą od szefów świetlic i stołówek szkolnych, co powinno i co jest zdrowe. Przecież zawsze to badał sanepid, zawsze to było skonsultowane z dietetykami, co jest dla dzieci dobre. Ja się najbardziej, panie redaktorze, martwię o te dzieci, które mają jeszcze problem, że często przychodzą głodne do szkoły i to był jedyny ich posiłek. Jak on będzie niepełnowartościowy, bo będzie na produktach roślinnych, będą to zupy na samym wywarze warzywnym, to naprawdę nie będzie pomagało budować kości, nie będzie naprawdę dobrze wpływało na rozwój dzieci, zarówno fizyczny, jak i rozwój intelektualny, bo jedzenie ma wpływ. Dziecko dobrze odżywione to dziecko, które się lepiej uczy, które się lepiej rozwija. A tutaj ktoś coś wymyślił, bo wie lepiej, lepiej wie od rodziców. Kolejna rzecz zupełnie bez konsultacji rodziców, jak edukacja zdrowotna, jak likwidacja zadań domowych, jak ograniczanie religii w szkole. To są, najgorzej jest, jeżeli ideologia wchodzi do szkół i zamiast myśleć o dobru dziecka, to się wprowadza własne widzimisię.
0: Żeby też tak całkowicie tego rozporządzenia też nie krytykować, to ja też oczywiście dostrzegam też dobre strony, czyli na przykład to co pani wspominała, te ograniczenie cukrów, czy więcej produktów pełnoziarnistych, mniej produktów smażonych. Tak. Może powinno się część tych zapisów zostawić, a część po prostu zmienić.
1: Ja myślę, że jak najbardziej trzeba iść w kierunku takiej diety i takiego myślenia o rozwoju dziecka, na który wpływ ma jedzenie, który wszyscy wiemy, może większość nas wie, to jest lepiej i precyzyjniej sformułowane, co jest naprawdę dla dzieci dobre. I oczywiście, że można dzisiaj gotować smacznie, ale nie smażyć. Można ograniczać cukier, można prowadzić na różnych przedmiotach, niekoniecznie wcale na edukacji zdrowotnej, edukację na temat żywienia, jaki ono ma wpływ, ograniczenie cukru, bo mamy plagę otyłości wśród dzieci. Mamy plagę zwolnień z WF-u. Dzieci są przeciążone różnymi zajęciami w szkole i po szkole, nie mają czasu na ruch, na taki rozwój fizyczny, który jest dla nich ważny. Więc można dużo zrobić dla zdrowia dzieci, ale nie wprowadzać dietę planetarną. No to pseudoplanetarną, bo trudno nawet to poważnie traktować, a coś, co trudno poważnie traktować, zostało na całkiem poważnie w sposób narzuconego prawa wprowadzone jako sposób żywienia do polskich szkół. To naprawdę nie jest dobra decyzja.
0: Też związkowcy, którzy są związani właśnie z branżą mięsną, też na tym wspominają, można powiedzieć, że to jest kierunek, żeby faworyzować pewne sektory gospodarki, na przykład producentów produktów roślinnych, a uderzyć właśnie w organizacje reprezentujące branżę mięsną. Jak pani na to patrzy?
1: Nie wykluczałabym. Ja nie mam dowodów na to. Przyjmuję z powagą tego typu argumenty. Nie mam na to oczywiście dowodów, że tak jest, ale temu się trzeba naprawdę przyjrzeć. Wiadomo, że są takie, można powiedzieć, religie dietetyczne. Nie? Jak ktoś odchodzi od Pana Boga, to często wchodzi w jakąś religię, to klimatyczną, to żywieniową. Takie bardzo restrykcyjne diety, że żadnego mięsa albo żadnego tam nie wiem czego, to są takie jakby zastąpienie sobie czegoś, co jest ważne, czyli tej duchowości i Pana Boga jakąś inną, czyli żywieniową, i to jest zawsze niedobre. To często jest podkręcane przez jakieś lobby oczywiście finansowe, że żeby później trzeba było kupować suplementy albo ograniczać i uderzać w jakieś sektory gospodarcze w Polsce. To ja tego bym nie wykluczała, ale niewątpliwie dobrze przygotowane produkty mięsne mają bardzo dobry wpływ, szczególnie na naprawdę na zdrowie dzieci, i jeżeli są dobrze podane i w odpowiedniej też ilości, to one tylko wpływają na rozwój dzieci. A jeśli rodzice uważają, że mięso źle wpływa na dzieci, to jest ich własna decyzja i mogą też taką dietę wprowadzać. Ja też nie narzucałabym rodzicom, co jest dobre dla ich dzieci, bo też obserwują. Są dzieci uczulone na mięso, są dzieci uczulone na białko. Są na białko też pochodzenia od zwierzęcego. Są takie sytuacje i wtedy trzeba to zastępować, ale nie wszystkim dzieciom należy to serwować.
0: A widzi pani jakieś sygnały, że Ministerstwo Zdrowia i Edukacji jest otwarte na jakieś ustępstwa w kwestii tej diety planetarnej?
1: Ja myślę, że presja zawsze ma sens i dlatego też zamierzam w tej kwestii przygotować wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Dzieci i Młodzieży, i żeby wyjaśnić, jakie były przesłanki, jakie badania i co wpłynęło na to, że się taką dietę wprowadza znów w sposób taki ortodoksyjny do polskiej szkoły, i czy są przewidywania, i czy ktokolwiek nad tym pracował, czy ma badania, że to ma być dla dzieci dobre. I zamierzam w tym tygodniu złożyć taki wniosek o posiedzenie Komisji Dzieci i Młodzieży w sprawie wprowadzonych zasad żywieniowych do polskich szkół.
0: A jeszcze też tutaj przeczytałem, że Związek Polskie Mięso domaga się od Ministerstwa Zdrowia wyjaśnień dotyczących nowych właśnie zasad żywienia w szkołach, i prezes organizacji Witold Choiński zwraca uwagę, że w pierwotnym projekcie rozporządzenia przewidziano minimum 2 posiłki mięsne, tygodniowo, podczas gdy w ostatecznej wersji pozostały dwa takie posiłki. Czy pani też uważa, że to jednak powinno ministerstwo odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego po tych konsultacjach jednak zmieniono taki zapis?
1: No jak najbardziej. No to wiadomo, że zawsze wokół różnych przepisów prawa są różne też gry interesów, to jest oczywiste, ale ministerstwo zarówno, to nie jest tak, bo teraz Ministerstwo Edukacji, proszę zwrócić uwagę, mówi to nie my, to Ministerstwo Zdrowia, ale to nie jest tak, że rozporządzenia się nie konsultuje z Ministerstwem Edukacji, zwłaszcza, że dotyczy szkoły i tu można naprawdę, wiem jak powstają tego typu rozporządzenia, więc nie mogą uciekać od tego i muszą też odpowiadać branżom, które tego typu zasady żywieniowe uderzają.
0: Też widziałem taki filmik, że europoseł PiS Patryk Jaki był w jadłodajni Ministerstwa Edukacji i okazało się, że na tamtejszej stołówce codziennie można zjeść posiłek mięsny. I no czy właśnie, no czy ministerstwo właśnie samo nie powinno stosować do wytycznych, które forsuje wobec dzieci?
1: Miałam okazję korzystać codziennie z tej stołówki prawie przez 7 lat i można było oczywiście wybrać, bo to nie jest tak, że były tylko mięsne posiłki, były różne i każdy mógł wybrać, a tutaj dzieciom się narzuca. Oczywiście dorosły człowiek sam wybiera, a dzieciom wybierają ich jedzenie dorośli, ale ci dorośli, którzy wybierają, to powinni być rodzice, i oni wiedzą, co im dzieciom służy. I wprowadzanie tego typu obowiązującej, restrykcyjnej diety, gdzie głównie mają być produkty roślinne, ograniczenie spożywania mięsa, to jest absolutnie niedopuszczalne. Jeszcze raz powtórzę, ograniczanie cukru, złych tłuszczy, ograniczanie wszystkich produktów, które prowadzą do nadmiernego tycia, które nie mają wartości odżywczej, tak, jak najbardziej. Ale nie dieta, która jest oparta z ideologią klimatyzmu, dlatego że ktoś jest tej diety wyznawcą. No to naprawdę jest absurdalne i szkodliwe dla dzieci.
0: Gościem poranka 7:09 była poseł Marzena Machałek z Rozwoju Plus, była wiceminister edukacji. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
2: 7:09. Gość.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Szczęść Boże, księże dyrektorze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie pana dyrektora i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Jak powstawał pomysł na wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na dzisiejsze czasy w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach?
2: Pierwsze rozmowy były prowadzone jeszcze w 2022 roku, bo pierwsza idea świeciła temu, żeby uczcić 800-lecie stygmatyzacji świętego Franciszka. Jednak niestety mówi się, że młyny kościelne długo mielą, ale młyny włoskie jeszcze bo dłużej mielą. Temu też zdecydowaliśmy się przesunąć tą na 800-lecie śmierci świętego Franciszka. I myślę, tak półtora, dwa lata temu pierwsze pisma poszły do instytucji włoskich z prośbą o wypożyczenie ich dzieł, które są na stałe w ich obiektach muzealnych.
1: A z jakich najbardziej prestiżowych włoskich kolekcji zgromadzono arcydzieła?
2: Obiekty zgromadzone na siedleckiej wystawie pochodzą z 6 instytucji włoskich. Muzeum Civici z Asolo, Muzeum Pretorio z Prato, z Muzeum Świętego Marka z Florencji, z Muzeum Baroku, które znajduje się niedaleko Rzymu w Arici, oraz 2 instytucje rzymskie z Palazzo Berberini oraz Muzeum Watykańskich. To są te 6 instytucji, które wypożyczyły nam swoje obiekty.
1: A dzieła jakich mistrzów zobaczymy na wystawie?
2: Spośród 11 obrazów, które do nas przybędą, myślę, że 6-7 to są takie topy, które warto byłoby na siedleckiej ziemi w naszym muzeum obejrzeć. Między innymi są obrazy Luca Signoralego, Luca Giordano, są obrazy Sebastiano Conchi, czy także Andrea Pozzo, a nade wszystko drugi obraz El Greca, który pierwszy raz poza Włochami, poza Watykanem jest wystawiany akurat w naszym muzeum.
1: Wyjątkowym punktem wystawy jest właśnie zestawienie 2 dzieł El Greca. Jaki był zamysł zawieszenia w bezpośrednim sąsiedztwie obrazu Ekstazy świętego Franciszka i obrazu Chrystus Odkupiciel?
2: Głównym założeniem całej idei wystawy było to, by pokazać świętych, którzy podobnie jak święty Franciszek te 800 lat temu, czy nawet więcej, poświęcili całe swoje życie Chrystusowi, Ewangelii, pomocy drugiemu człowiekowi. Stąd też na obrazach są przedstawieni święci, którzy podobnie jak święty Franciszek na innych płaszczyznach działania, pomocy drugiemu człowiekowi, medytacji, tłumaczenia Pisma Świętego, poświęcili całe swoje życie Chrystusowi. Stąd też główną ideą było to, by pokazać świętych, którzy ze względu na Chrystusa potrafili zmienić swoje życie, świat, otoczenie. Stąd też głównym takim, bym powiedział, punktem, odniesieniem tej wystawy jest obraz Il Redentore właśnie z Muzeum Watykańskiego, który dzięki temu, że jest obraz El Greca na Siedlcach, wisi w sąsiedztwie, zestawiony w sąsiedztwie tegoż obrazu, gdzie szczególnie widzę przez te kilka dni wystawy pierwszych, szczególnie osoby, które znają się na El Greca, które gdzieś tam pogłębiały jego kunszt, przychodzą i mają też możliwość takiej analizy porównawczej tych 2 dzieł, które od siebie normalnie różni 10 lat, kiedy między sobą powstały, ale no, ten pędzel, ten kunszt, ten dukt jest tam bardzo pięknie widoczny, więc myślę, że jest to także nie lada gratka.
1: A jak właśnie ksiądz mówi też o tej analizie dzieł, to czy mógłby ksiądz przybliżyć symbolikę właśnie tych dzieł El Greca pokrótce?
2: Jeden z nich to jest oczywiście Ekstaza świętego Franciszka, który jest na stałe w naszych zbiorach muzealnych. To jest akurat ukazany przez El Greca moment, jak specjaliści mówią, pierwszy obraz, który ukazuje nie stygmatyzację, tylko właśnie Ekstazę świętego Franciszka, kiedy na dłoniach Franciszka dostrzec możemy stygmaty, a on cały sobą jest zaabsorbowany w tą niezwykłą sytuację, w której się znalazł. W 1224 roku Franciszek ma wizję Chrystusa i w trakcie tej wizji otrzymuje stygmaty, stąd cały sobie jest zaabsorbowany w ten dialog z Chrystusem, ta wyciągnięta postać, ten wzrok utkwiony jest tą poświatę, gdzie jeszcze przed chwilą doświadczy spotkania z samym mistrzem. Można dostrzec nawet tą łzę radości, która kręci się w jego oku. Z kolei drugi obraz, czyli Il Redentore, który powstał 10 lat później, około 1590 roku, według specjalistów jest oceniany jako obraz niedokończony. Z jakiego powodu trudno nam określić. Później przez wieki różni domorośli artyści próbowali ten obraz upiększyć i przeprowadzony rok temu konserwacji w Muzeach Watykańskich, tak nas poinformowano, kiedy pościągano te różne przemalówki przez te lata, jakie były na tym obrazie, został ukazany warsztat El Grecowski, tylko no właśnie po części niedokończony. Stąd możemy dostrzec inna kolorystyka, inne pociągnięcie pędzlem i inne ujęcie tematu. Nawet badania, które zostały przeprowadzone specjalistyczne przez Muzea Watykańskie, pokazują, że pod spodem pewnie było inne założenie El Greca, bo widać świętego Dominika i w górze będącą postać Matki Bożej. Czemu przemalował ten obraz? Czemu jest obecny Chrystus Zmartwychwstały? Jest to jedna wielka zagadka.
1: A co o postrzeganiu świętości przez artystów XVI, XVII, XVIII wieku przekazują nam zebrane obrazy?
2: Każdy z tych obrazów, poza dwoma obrazami, gdzie jest ukazany właśnie święty Jan Ewangelista, ukazują innych świętych. Skupiając się na poszczególnych dziełach, możemy dostrzec świętego Hieronima, który tłumaczy Pismo Święte. Możemy dostrzec Fra Angelico, namalowany przez Carlo Dolciego, którego Jan Paweł II ogłosił patronem artystów i historyków sztuki. Możemy dostrzec świętego Bonaventurę z Bagnoregio, który tłumaczył teksty teologiczne. I tak możemy iść przez kolejne dzieła, między innymi Męczeństwo Petronelli, Męczeństwo świętego Bartłomieja, apostoła. Każdy z tych obrazów niesie inne przesłanie. Myślę, że cała wystawa pokazuje ten szerokie spektrum działalności Kościoła, którym my przecież stanowimy. Każdy z nas na innym polu, można powiedzieć, działa w Kościele. To jest to bogactwo Kościoła, które ukazuje, że właśnie ze względu na Chrystusa, na Jego Ewangelię, jesteśmy w stanie na tych małych wycinkach pracować, ile z siebie mu trafimy dać, aby no właśnie przybliżać świat, przybliżać Ewangelię drugiemu człowiekowi.
1: A na ile współczesny odbiorca obrazów rozumie przedstawienia świętości sprzed kilku wieków?
2: Myślę, że dużą pomocą w zrozumieniu tej wystawy jest przewodnik, który jest dany każdemu, kto wchodzi do muzeum, aby właśnie zapoznał się z konkretnym obrazem, z konkretnym świętym, przybliżył sobie życie tego świętego. Wystawie także towarzyszy katalog wystawy, którego teksty Francesco Petrucciego, profesora Jerzego Miziołka przybliżają ideę postaci, ideę świętości, ale także wystawa jest tak, no taki był zamysł wystawy, tak skonstruowana, że na jednej ze ścian mamy obraz ukazujący Trójcę Świętą wśród aniołów i świętych, a więc tych wszystkich, których, jak mówi Kościół, ponad 7 tysięcy było przez wieki beatyfikowanych i kanonizowanych. No nie wszyscy się mogli zmieścić na wystawie, ale każdy z nich wniósł jakoś pewną inną ideę. A po drugiej stronie tego obrazu możemy dostrzec fragment z wizyty Jana Pawła II w Nowym Sączu w 1999 roku. I tam jest pewien taki cytat, który mówi właśnie Jan Paweł II, że święci nie przemijają, ale święci żyją świętymi. I jest tam dłuższy taki pasus temu poświęcony, który myślę, że współczesnego człowieka pobudzi do pewnej refleksji, do pewnej zadumy poprzez obraz, który widzi, ale także poprzez tekst, który będzie w stanie przeczytać.
1: A znajdziemy na obrazach sugestie, jak osiągnąć zbawienie?
2: Myślę, że każdy z tych obrazów jest pewną taką sugestią, bo patrząc na przykład na piękny obraz świętego Bartłomieja apostoła, gdzie widzimy postać męczennika trzymającego własną skórę, gdzie możemy na tej skórze dostrzec no, uszy, usta, a więc to, co jest świadkiem jego męczeństwa, kiedy Bartłomiej był obdarty ze skóry, no, rodzi pewną refleksję, myślę, że u każdego, kto spojrzy, czemu akurat w ten sposób artysta Batoni przedstawił tegoż apostoła, czemu ten apostoł trzyma w ręku skórę, czemu w ręku trzyma także i nożyk, więc to rodzi do pewnej refleksji. No tak, skoro on dla jakiej wartości poświęcił swoje życie, co kierowało nim, żeby aż do męczeństwa, aż do utraty życia poświęcić się tym ideom, które niesie Chrystus. Myślę, że każdy z tych obrazów jest taką pewną refleksją, już może niekoniecznie akurat męczeństwo, ale w przypadku na przykład świętego Hieronima, kiedy mamy go ukazanego jako tego, który tłumaczył Pismo Święte, czy wspomnianego przeze mnie jeszcze wcześniej Benedykta z Bagnoregio. Każdy z nich ma pewno inny wycinek tej świętości ukazany w naszych zbiorach siedleckich, wystawy siedleckie.
1: Tę sztukę odbiera się bardzo indywidualnie, kogoś coś porusza lub nie. Co księdza najbardziej porusza lub wzbudza refleksję, gdy patrzy na obrazy z wystawy?
2: Każdy z tych obrazów, jak wspomniałem, niesie pewną inną ideę. Możemy je patrzeć pod względem no właśnie pewnego przesłania, które artyści zawarli w tych swoich płótnach, ale także pod względem nazwiska. No, bez wątpienia myślę, że takim pewnym numerem jeden to będzie przyjazd do nas, do Siedlec, właśnie od drugiego obrazu El Greca, Redentore, o którym wcześniej panu redaktorowi wspomniałem, ale także no, najstarszy obraz, który jest na wystawie, to jest początek renesansu Luca Signorelli. Ukazuje piękne tondo Matki Bożej w otoczeniu świętych, których tam możemy rozpoznać: świętego Marka, świętego Franciszka, świętą Klarę, świętą Katarzynę Aleksandryjską. Niby wielu świętych, ale każdy z nich niesie pewne inne przesłanie, pewną ideę, która myślę, że będzie zarażała tych, którzy przyjdą do pewnej refleksji, a może także, daj Boże, zmiany życia na lepsze.
1: A kiedy w ogóle wystawa jest otwarta dla zwiedzających?
2: Wernisaż mieliśmy w tamtym tygodniu, a od 5 września jest normalnie wystawa i muzeum otwarte od wtorku do niedzieli włącznie, w godzinach od 10 do 16. Jest także taka możliwość, szczególnie tym osobom, które gdzieś z daleka przyjeżdżają, żeby zamówić sobie internetowo bilet, który jest się pewnym, że wejdzie się na tą godzinę tego dnia i na pewno się z wystawy zwiedzi.
1: A w jakiej cenie?
2: Bez czekania długiej kolejki. Wejściówki mamy po 30 zł dla osób dorosłych i po 20 zł dla studentów i dla młodzieży i dzieci.
1: Gościem poranka 7-9 był ksiądz dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę. Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy i diecezjan z Łomży.
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu, kościoła w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Ta Eucharystia już za kilka chwil się rozpocznie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Jak przed chwilą śpiewaliśmy. Dziś w święto podwyższenia Krzyża Świętego lgniemy do świętego znaku naszej wiary, by wyznać miłość do ukrzyżowanego Jezusa, przypomnieć sobie, jaką cenę zapłacił za nasze zbawienie. W to święto pragniemy też obiecać walkę o krzyż oraz troskę, jaką będziemy krzyż otaczali. Święto podwyższenia Krzyża Świętego wiąże się z odnalezieniem przez świętą Helenę na początku IV wieku krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Zapytajmy siebie o nasz szacunek i miłość względem Krzyża Świętego. W modlitwach pamiętajmy też o dzieciach, młodzieży i wychowawcach w trwającym tygodniu wychowania. Nasze też modlitwy zawierzajmy Panu Bogu i nasze intencje. Intencje szczegółowe tej mszy świętej są następujące. Pierwsza jest ze świętej pamięci Ewę Szczepanik. Jest to kolejna msza święta gregoriańska. Druga intencja ze świętej pamięci Henryka Andrzejkiewicz w 31. rocznicę śmierci. Trzecia intencja ze świętej pamięci Wandę Wacława Chojnowskich oraz zmarłych z rodziny Moraczewskich. Czwarta intencja ze świętej pamięci Janinę Wiśniewską. Poza parafią są też odprawiane msze święte. Ze świętej pamięci Tadeusza Komorowskiego. Ze świętej pamięci Michała Parzych. Jest to kolejna msza święta gregoriańska. Oraz o intencja przebłagalna za grzechy aborcji w naszej ojczyźnie i na świecie. Oraz miłosierdzie Boże dla rodziców i tych, którzy tego dokonali. A na początku przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli przystąpić do ołtarza. Panie Jezu, który oddałeś za nas życie na krzyżu, zmiłuj się nad nami.
2: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który z wysokości krzyża dałeś nam lekcję przebaczenia, zmiłuj się nad nami.
2: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, który wisząc na krzyżu dałeś tam swoją matkę, na Maryję za matkę, Ciebie proś, zmiłuj się nad nami.
2: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.
1: Chwała na wysokości.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Syn posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
1: Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach, podczas drogi, lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Staw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto słowo Boże.

Słuchaj, mój ludu, nauki moje, nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich, do przypowieści o

gdy ich zabijał, wtedy go szukali. Nawróceni garnęli się do Boga, przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, że Bóg

On jednak będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie zatracał. Gniew swój często powściągał i powstrzymywał

Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Siostry i bracia, dzisiaj w święto podwyższenia Krzyża Świętego Kościół daje nam do rozważenia fragment, który z Księgi Liczb, który właśnie opowiada o tym, jak lud stracił cierpliwość i zaczął mówić przeciw Bogu, przez co właśnie odczuł tego skutki bardzo dotkliwie. Jest w tym wszystkim coś ciekawego. Kiedyś słyszałem takie rozważanie na ten temat, tego czytania. Właśnie, bo wyobraźmy sobie człowieka, który, wokół którego chodzą węże jadowite. Raczej w takiej sytuacji ten człowiek będzie patrzył w dół. Uważał na to, gdzie stąpa, gdzie są węże i starał się jak najbardziej ich unikać. Będzie patrzył po nogi, żeby zobaczyć właśnie, czy przypadkiem wąż się nie zbliża.

który chronił ich przed śmiercią, ale właśnie chodziło o to zaufanie może, żeby oni spojrzeli w górę, podnieśli głowę i spojrzeli właśnie na to, co Bóg wskazuje. Może właśnie w ten sposób, że może nie do końca tego rozumieli. Właśnie nie ufali, znaczy nie rozumieli, co Pan Bóg chce przez to osiągnąć, ale ufali w ten sposób, że patrzyli w górę. I myślę, że dlatego to jest bardzo tak aktualne dla nas, ta historia. Bo życie nam często bardzo mówi, żeby spojrzeć w dół, żeby właśnie ograniczyć się tylko do tych problemów, które tak często nas otaczają. Patrzeć na to, czego może brakuje, na to, że może jakaś porażka się zdarzy. I człowiek zaczyna właśnie w ten sposób chodzić z taką spuszczoną głową. Patrzy jakby no, pod swoje nogi, żeby się nie potknąć, żeby jako tako było. A dzisiaj Pan Jezus mówi, no podnieś głowę, spójrz w górę, spójrz na krzyż. Bo właśnie dlatego w Ewangelii mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba wywyższyć Syna Człowieczego. Że krzyż staje się miejscem, na które możemy patrzeć niekiedy, właśnie kiedy nie rozumiemy naszego życia. I co ciekawe, krzyż no nie jest taką odpowiedzią, której świat by się spodziewał. Bo świat mówi, unikaj cierpienia, uciekaj od krzyża, żyj przede wszystkim dla siebie. A Jezus mówi właśnie, kto chce zachować swoje życie, straci, a kto swoje życie straci z mego powodu, ten je zachowa. Nie wszystko musimy kontrolować. Pan Bóg mówi, zaufaj, patrz dalej, spójrz w górę. Jest coś więcej. Także prośmy Pana Boga o to, żebyśmy potrafili, wbrew temu, co podpowiada logika świata, zawsze potrafili patrzeć w górę. Tam ku naszemu celu. Tam, gdzie nasze jest miejsce, do nieba. Żebyśmy zawsze potrafili pomimo wszystko patrzeć właśnie na ten cel i robili wszystko, co do tego zmierza.

0: Krzyż jest znakiem naszej nadziei. Złóżmy więc u stóp Jezusa ukrzyżowanego pokorne prośby. Chryste ukrzyżowany, Ty założyłeś i podtrzymujesz Kościół Święty, błogosław wszystkim Jego pasterzom, aby ich służba Tobie i ludziom przynosiła błogosławione owoce. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Chryste ukrzyżowany, Ty dajesz ludziom pokój, którego świat dać nie może. Obdarz pokojem skłócone narody, aby na całej ziemi ustały konflikty i wojny. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Chryste ukrzyżowany, Ty zapraszałeś do siebie dzieci i młodzież. Kieruj sercami i umysłami najmłodszych, aby swoją teraźniejszość i przyszłość budowali razem z Tobą. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Chryste ukrzyżowany, Ty leczyłeś wszystkie choroby. Nawiedź w świętych sakramentach wszystkich cierpiących na ciele i na duszy, aby powrócili do zdrowia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Chryste ukrzyżowany, w niebie przygotowałeś mieszkanie dla każdego człowieka. Wprowadź do domu Ojca wszystkich, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, aby radowali się szczęściem wiecznym. W tej mszy świętej szczególnie polecamy Ewę, Henryka, Wandę i Wacława, zmarłych z rodziny Moraczewskich, Janinę, Tadeusza i Michała. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Chryste ukrzyżowany, prosimy Cię w intencji przebłagalnej za grzechy aborcji w naszej Ojczyźnie i na świecie oraz prosimy o miłosierdzie Boże dla rodziców i tych, którzy tego dokonali. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Chryste ukrzyżowany, Ty pragniesz szczęścia wszystkich ludzi. Pomóż nam tu zgromadzonym dźwigać krzyże naszej codzienności, abyśmy dostrzegali w nich drogę naszego uświęcenia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Ukrzyżowany Jezu, kłaniamy się Tobie i całujemy Twoje święte rany. W Tobie jest nasze zwycięstwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen. Amen.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę twoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Prosimy Cię, Boże, niech nas oczyści z wszystkich grzechów ofiara Twojego Syna, która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata, przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.
2: Święty, święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary.
1: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
4: Amen.
0: Módlmy się do naszego Ojca w niebie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale

0: Módlmy się. Posileni na świętej uczcie błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
2: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce,
3: a przeciw niegodziwości zasadzką złożoną.

0: Zawierzmy wszystkie nasze intencje Maryi w tajemnicy śmierci Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pan z Wami
2: i z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Koła gospodyń wiejskich w całej Polsce, rolnicy, sadownicy i wystawcy przyjechali wczoraj do Spały, by wspólnie świętować dożynki Polski. Nie zabrakło ludowej muzyki, pysznego jedzenia i podziękowań za tegoroczne plony. Na miejscu była reporterka Radia Nadzieja, Katarzyna Polewko, która sprawdzała, co do Spały przywieźli uczestnicy dożynek. I tego materiału teraz na naszej antenie posłuchamy.
1: Przyjechaliśmy z Mieczysławowa, ze szkoły rolniczej w Mieczysławowie. Przyjechaliśmy z korowodem dożynkowym i z czytaniem. Będziemy szli w korowodzie z naszym wieńcem.
2: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie. Przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem pełnych owoców z naszego sadu. Przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi i będziemy dzisiaj mieli tę przyjemność czytać pierwsze i drugie czytanie w liturgii słowa.
3: Drodzy Państwo, powiedzcie, skąd dzisiaj przyjechaliście, jaki region Polski reprezentujecie i z czym przyjechaliście do Spały?
4: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, jest to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej. Jest on wypleciony z czterech podstawowych zbóż. Oczywiście przoduje w nim pszenica, ponieważ nasze województwo jest zagłębiem i bogactwem pszenicy.
5: Reprezentujemy województwo zachodniopomorskie, powiat Goleniów, gmina Osina, sołectwo Węgorza. Przyjechaliśmy tutaj z naszym wieńcem, wykonanym w formie tradycyjnej, w formie korony i oczywiście z liczną grupą pań i panów. Jest to grupa wieńcowa, która też ośpiewuje nasz wieniec.
3: W ogóle skąd pomysł, żeby przyjechać pierwszy raz?
6: W tym roku tak wyjątkowo dostaliśmy też taką nominację i wyróżnienie od naszego marszałka, więc była taka możliwość, żebyśmy mogli zaprezentować nasz wieniec dożynkowy właśnie tutaj w Spale i jest to dla nas bardzo duży zaszczyt.
7: Oczywiście przede wszystkim wielka determinacja naszej pani sołtys.
3: Jak macie na imię?
8: Sandra.
3: Sandra, jak masz na imię?
8: Oliwka.
3: Oliwka i?
8: Liliana.
3: Powiedzcie dziewczynki, skąd wy dzisiaj przyjechałyście do Spały?
8: Z gminy Niedźwiedź.
3: To daleko od Spały, czy nie?
8: Tak.
3: Ile?
8: 5 godzin.
3: Macie przepiękne stroje, wszystkie tak samo ubrane, charakterystycznie. Skąd wy dzisiaj przyjechałyście, drogie panie?
9: Przyjechałyśmy na zlecenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. A reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki. To jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw trzech. Łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego. To jest Jasieniec.
3: Drogie panie, drodzy państwo, jaki region Polski dzisiaj reprezentujecie w Spale?
10: Witam. Dziś reprezentujemy Wielkopolskę, powiat Turek, gminę Kawęczyn. Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich w leśnictwie. Bazujemy na darach lasu. Przygotowaliśmy dziś dla państwa specjał dziczyzny, udziec sarny i gulasz z dzika.
3: Mnóstwo wystawców, mnóstwo kół gospodyń wiejskich z całej Polski, ale w końcu jesteśmy w województwie podlaskim. Dzień dobry paniom, przyjechałyście z?
11: Przyjechałyśmy z Mątwicy, jest to w gminie Nowogród. Przyjechałyśmy z naszymi produktami lokalnymi, rejbakiem, pępuchami, smalczykiem.

0: i słodkościami.
1: Czyli to, co w Podlaskiem najlepsze?
2: Tak, uważam, że to jest takie oczko złote, które możemy tutaj właśnie dzisiaj pokazać wszystkim, że jesteśmy dobrymi gospodyniami.
3: Dzień dobry, my jesteśmy kołem gospodyń wiejskich sołectwa Szetlew Makowianki, przyjechałyśmy z Szetlewa, no i przyjechałyśmy dzisiaj z kopytkami, z kapustą gotowaną. Mamy przeróżne kanapeczki, chleb ze smalcem, chleb oczywiście z własnej roboty, pieczony, przeróżne ciasta, słodkości, także spędzamy czas w bardzo miłym towarzystwie, cieszymy się, że nie pada, także jest super.
4: Myślę, że czuć tradycję, bo każde koło gospodyń wiejskich wystawia swoje tradycyjne potrawy, tak samo i my, z wybraną potrawą swoją, zawsze którą startujemy na dożynkach, więc...
5: Bardzo mi się podoba, dużo kół, które wystawiają się w swoich regionalnych strojach. Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.
6: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
7: Gmina Kozie Głowy.
8: Dzisiaj przygotowałyśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką. Do tego mamy naszą tradycyjną zupę wielkanocną, która się nazywa magulum, jest zrobiona na wędzące z mlekiem z siadłem, ciasto drożdżowe, chałkę śląską i serniczek.
9: Tak jak dzisiaj prezentowaliśmy tutaj kofty dziczyzny, mięsa jelenia, sękacza smażonego na musie z drokitnika i była sałatka z ogórka tego kiszonego lokalnego z trągiem wędzonym.
10: Dzisiaj widzimy w Spale tę piękniejszą stronę rolnictwa.
11: Tą przyjemną, tą dobrą, tą roześmianą. Dziękujemy za plony, cieszymy się tym, co Pan Bóg nam w tym roku dał i kłaniamy się nisko niebiosom, że prosimy o to, żeby w następnym roku było nie gorzej niż w tym roku.
6: Przepiękna uroczystość. Sama należę do KGW, ale do takiego malutkiego. Dlatego też przyjechałam zobaczyć. I to, co zobaczyłam, mnie naprawdę zaskoczyło. Piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
12: Pełna fotorelacja z dożynek polskich jest dostępna na radionadzieja.pl.

0: Prawie 27 minut po 19:00 ten poniedziałkowy, wrześniowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Teraz o tym, że przewodniczący Łomżyńskiej Rady Miasta Wiesław Grzymała zwołuje na najbliższą środę sesję nadzwyczajną. Radni zajmą się na niej wnioskami o powołanie zespołu wyjaśniającego sprawy radnego Piotra Chmielewskiego oraz Marcina Mieczkowskiego. W obu przypadkach są zarzuty o konflikt interesów i korzystanie z miejskiego majątku. Pismo w tej sprawie skierował do Rady Wojewoda Podlaski. Na ostatniej sesji radni nie chcieli powołać komisji wyjaśniającej sprawę Piotra Chmielewskiego. Przewodniczący Grzymała mówi, że okoliczności się zmieniły, bo doszła jeszcze sprawa Marcina Mieczkowskiego. Posłuchajmy.
1: W związku z tym, że w międzyczasie wpłynął następny wniosek dotyczący innego radnego, radnego Marcina Mieczkowskiego, więc postanowiliśmy, żeby odbyła się sesja nadzwyczajna, żeby powołać, wyłonić ze swego grona zespół, który zajmie się tą sprawą w tym sensie, że przygotuje materiały na sesję zwyczajną i jednocześnie po tej sesji wystąpimy do wody o wydłużenie terminu na odpowiedź do końca października.
0: Powołany będzie jeden zespół, w którym według przewodniczącego Wiesława Grzymały powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Posłuchajmy.
1: Wszystkim nam zależy na tym, żeby to się odbyło w sposób transparentny, ale jednocześnie ten zespół nie będzie przesądzał o tym, czy wygaszać mandat, czy też nie. Tutaj chodzi tylko o to, żeby przygotować odpowiednie dokumenty. Z tym jest pewien problem, bo w przypadku radnego pana Piotra Chmielewskiego to jest to związek ze spółką miejską, a spółka miejska działa według prawa handlowego i rada miejska bezpośrednio nie ma możliwości kontroli spółki. No ale my taką próbę podejmiemy.
0: Początek sesji w środę o godzinie 10:00.

0: Kasia Wilk, 30, prawie 3 minuty po 19, za chwilę Katie Melua. Mówiliśmy przed paroma chwilami o nadzwyczajnej sesji, która już pojutrze w środę o 10 się rozpocznie. No a teraz w Łomży wciąż jesteśmy. Szkolenia, warsztaty, integracja oraz seniorada. Dziś rozpoczęły się dni seniora. Pierwsze dni, dwa z tych dni to cykl szkoleń i warsztatów dla seniorów nie tylko z Łomży, ale i regionu, bo przyjeżdżają do miasta przedstawiciele rad z Ostrołęki, Augustowo. Odbywają się one w Hali Kultury. Głównym punktem będzie środowa seniorada, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
1: W środę mam nadzieję, że

0: Wracamy do wypowiedzi prezydenta miasta, prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: W środę mam nadzieję, że pogoda dopisze i seniorzy będą mogli, tak jak co roku, dobrze bawić się na Starym Rynku. Już od godziny 13 wystąpią nasze zespoły z naszych klubów seniora oraz też gościnnie zespoły z Kolna, z Piątnicy, z Miastkowa. A od godziny 17 w Hali Kultury potańcówka dla seniorów, chociaż mam nadzieję, że tak jak to było w poprzednich latach, również będzie to dyskoteka międzypokoleniowa.
0: Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniorów Andrzej Urbanek mówi, że dla seniorów są to niezwykle ważne dni.
2: Dlatego, że spotykamy się z seniorami łomżyńskimi, pokazujemy się im i oni też pokazują nam, na czym im najbardziej zależy. Czyli każdy dialog, dyskusja jest fajny.
0: A pełny harmonogram Dni Seniora znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta. I teraz Katie Melua już w całości, 35 minut po 19:00.

0: Katy Melua, utwór w całości wybrzmiał za chwilę. Ponownie będziemy przy muzyce zagranicznej. Sam Fender, Olivia Dean, ale wcześniej zdrowie. O tym, jak zwiększyć udział kobiet w badaniach profilaktycznych raka piersi, dyskutują lekarze, politycy, eksperci. Niewykluczone, że powrócą imienne zaproszenia na te badania dla kobiet w wieku 45-74 lata. W Sejmie odbyła się konferencja piersi w Polsce. Wyniki, wnioski i rekomendacje. Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska podkreśliła, że obecnie jest ponad 364 tysiące wolnych terminów na badanie mamograficzne, które ratuje życie.
1: Mamy w Polsce pewien paradoks. Coraz więcej kobiet wie, że mamografia może uratować życie. Są wolne terminy na to, żeby tą mamografię zrobić. Natomiast sama wiedza nie wystarcza, bo ten najważniejszy krok należy do kobiety. I co wspólnie zrobić, aby jeszcze bardziej zachęcić kobiety, Polki do tego, żeby się badały, aby dzięki temu w zdrowiu długo żyły.
0: Wicemarszałek Monika Wielichowska wyraziła nadzieję, że wkrótce uda się stworzyć system imiennych zaproszeń na mamografię, który będzie działał sprawnie i dobrze służył pacjentkom. Zaproszenia miałyby być wysyłane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

0: Olivia Dean, Sam Fender, kwadrans do godziny 20:00, to jest poniedziałek z Radiem Nadzieja. Mówiliśmy przed paroma chwilami o propozycji systemu imiennych zaproszeń na badania mammograficzne. O mammografii mówiliśmy przed chwilą. I jak jesteśmy w obszarze zdrowia, to jeszcze jeden, myślę, ważny temat poprawy jakości życia osób z chorobami otępiennymi oraz ich opiekunów. To główny cel Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych. W resorcie zdrowia uroczyście zainaugurowano program przyjęty przez rząd, który obecnie obejmuje profilaktykę, leczenie oraz organizację wsparcia i opieki nad chorymi. W 45% za choroby otępienne odpowiadają czynniki, na które mamy wpływ, powiedział wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Posłuchajmy.
1: To jest właśnie hipercholesterolemia, to jest nadmierna glikemia w surowicy krwi, to jest palenie tytoniu, to jest picie alkoholu, to jest też nadwaga i otyłość, więc to są czynniki ryzyka, które możemy modyfikować i im wcześniej zaczniemy mówić o tym, tym lepiej dla pacjentów i ich rodzin. Jeżeli nie zapobiegniemy, to możemy przesunąć w czasie wystąpienie pierwszych objawów.
0: Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marlena Okła-Drewnowicz dodała, że w ramach programu kluczowe jest rozwijanie systemu wsparcia opiekunów oraz aktywizacja osób starszych.
2: W nowym programie rządowym, jakim jest program Aktywni Seniorzy ASY, w priorytecie 5, który dotyczy dziennych domów pobytu czy też klubów seniora, my już przygotowaliśmy rekomendacje właśnie, jak te zajęcia powinny wyglądać, jak te domy powinny funkcjonować.
0: W Polsce jest ponad 500 000 osób chorujących na zespoły otępienne, a w związku ze starzeniem się społeczeństwa liczba ta z roku na rok będzie rosnąć. Krajowy program działań wobec chorób otępiennych zaplanowano do roku 2030.

Donald Trump oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować swojej infrastruktury energetycznej. Ukraina zgodziła się nie uderzać w rosyjskie cele związane z energetyką. Rosja zgodziła się postąpić tak samo, napisał Trump w serwisie True Social. Prezydent USA nie ujawnił żadnych szczegółów rzekomego porozumienia. Nie wiadomo, kiedy ustalenia miałyby wejść w życie, ani jak długo obowiązywać. Prezydent USA powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenie, że wzrost cen oleju napędowego na świecie jest spowodowany głównie wojną rosyjsko-ukraińską, a nie amerykańską wojną z Iranem. Wczoraj Trump publicznie wezwał Wołodymyra Załęskiego, by przestał atakować rosyjskie rafinerie. Kijów od miesięcy uderza dronami w rosyjski przemysł naftowy i konsekwentnie uznaje te obiekty za cele wojskowe. Takie wywołały braki paliwa w samej Rosji, zmusiły Moskwę do zakazu eksportu oleju napędowego. W Stanach Zjednoczonych cena diesla po raz pierwszy w historii przekroczyła $6 za galon. Według ekspertów główną przyczyną wzrostu cen paliw jest blokada cieśniny Ormus, jaka nastąpiła po amerykańskim uderzeniu na Iran. Prezydent Zełenski potwierdza pośrednio słowa Donalda Trumpa, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować wzajemnie obiektów energetycznych przeciwnika. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zaproponował swoim partnerom wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzymałoby niszczenie infrastruktury krytycznej. Kasperczyk, Mrozu, Wszystko czego chciałem, ten utwór już teraz na antenie Radia Nadzieja. Za nieco ponad 8 minut będzie godzina 20.

0: Wszystko, czego chciałem, nowy utwór Mrozu, Kasperczyk, to jest Radio Nadzieja w poniedziałkowy wieczór, 5 minut do 20 brakuje, za chwilę katolicki serwis informacyjny, ale zanim serwis, to jeszcze zdążymy powiedzieć o tym, że rok akademicki coraz bliżej, a Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży nadal prowadzi rekrutację. Największym zainteresowaniem potencjalnych studentów cieszy się pielęgniarstwo, ale także inne kierunki mogą pochwalić się wzrostem liczby kandydatów w porównaniu z poprzednimi latami. Jak mówił na antenie Radio Nadzieja rektor MANS, dr inżynier Ireneusz Żuchowski, dotychczasowe wyniki rekrutacji są dla uczelni bardzo optymistyczne.
1: Jesteśmy zadowoleni, nawet bym powiedział bardziej, bo jak na ten moment mamy chętnych kandydatów więcej jak w ubiegłym roku, więc to jest dobry prognostyk na nowy rok akademicki i z tego trzeba się cieszyć. Największe zainteresowanie pielęgniarstwo, ale rolnictwo odbudowuje się konsekwentnie od 3 lat, coraz większe nabory odnotowujemy. W tej chwili mamy już około 50 kandydatów zapisanych, ale także co cieszy, budownictwo, które też bardzo ładnie od 3 lat też odbudowuje się zainteresowanie tym budownictwem. To dobrze świadczy, bo to są kierunki inżynierskie, a inżynierów nam w gospodarce potrzeba.
0: MANS rekrutuje także na takich kierunkach jak towaroznawstwo, logistyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Dziś święto podwyższenia Krzyża Świętego. Jego tajemnica wpisana jest w charyzmat zakonu świętego Pawła I Pustelnika. Umiłowania Krzyża uczył Paulinów ich założyciel błogosławiony Eusebiusz i z tego powodu nazywano ich pustelnikami świętego Krzyża, mówi ojciec Dariusz Kropacz, jasnogórski ceremoniarz.
2: Krzyż jest od początku wpisany i w naszą formację, i też w to, żeby uczyć się ten krzyż przyjmować. Z jednej strony życie ślubami jest jakimś tam krzyżowaniem swojej woli, pragnienia budowania relacji, założenia rodziny, czy posiadania władzy nad sobą w kontekście ślubu posłuszeństwa, ale na końcu gdzieś to ukrzyżowanie tej całej mojej osobistej rzeczywistości właśnie owocuje tym, że ja w tym życiu zakonnym widzę sens i też drogę do swojego osobistego szczęścia.
1: Ojciec Dariusz Kropacz zauważył, że krzyż jest nie tylko symbolem cierpienia, ale także wielkiej miłości Boga do człowieka.
2: W pierwszym odbiorze zawsze krzyż kojarzy nam się negatywnie z tym wszystkim, co nas zabija i niszczy, ale właśnie przez fakt tego, że Pan Bóg w swojej miłości wybrał to narzędzie jako sposób na wyprowadzenie człowieka z niewoli grzechu, staje się właśnie tym znakiem miłości. I jak mówią też ojcowie Kościoła, z jednej strony jest to łoże, na którym Chrystus jako oblubieniec pojmuje swoją oblubienicę, ale też na krzyżu jaśnieje to miłujące oblicze Ojca Niebieskiego, który tą miłość każdemu człowiekowi przynosi.
1: Krzyż wpisany jest w Jasną Górę. Wezwanie znalezienia Krzyża Świętego nosi jasnogórska bazylika. Obok cudownego obrazu szczególnym miejscem w kaplicy Matki Bożej jest ołtarz ze słynącym szczególnymi łaskami krzyżem i figurą Jezusa ukrzyżowanego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Kardynał Robert Sarach spotka się z mieszkańcami Łomży i regionu. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę w sali szkół katolickich w Łomży. Hasłem spotkania będzie "Dokąd idziesz Europo, dokąd idziesz Zachodzie". Na wydarzenie zaprasza ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
3: Będzie spotkanie zatytułowane "Dokąd zmierzasz Europo, dokąd zmierzasz Zachodzie". Prosiłem księdza kardynała, żeby streścił to swoje wystąpienie w Parlamencie Europejskim z 15 lipca, by to otworzyło dyskusję, w której wszystko będzie uczestniczył. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych i wierzących, i wszystkich ludzi dobrej woli.
1: Spotkanie będzie miało charakter otwarty, początek o godzinie 18. Kardynał Robert Sarach od dzisiaj do środy prowadzi również rekolekcje dla kapłanów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Kardynał Sarach będzie także naszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja w najbliższy czwartek.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Najpierw Jasna Góra, później matura. Pod takim hasłem maturzyści z diecezji łomżyńskiej wyruszą w październiku na pielgrzymkę do Częstochowy. Tegoroczna pielgrzymka została podzielona na dwie grupy. Pierwsza wyruszy 16 października, mówi diecezjalny duszpasterz akademicki ksiądz Tomasz Grala.
4: Jak co roku pielgrzymujemy z maturzystami z naszej diecezji do Pani Jasnogórskiej, nie tylko by modlić się o pomyślny przebieg matur, o jak najwyższe i najlepsze oceny, ale ten czas wspólnej modlitwy, katechezy, spowiedzi poświęcamy też takiej pomocy w rozeznaniu drogi życiowej dla naszych maturzystów, dla naszej kochanej młodzieży. Pielgrzymujemy w tym roku, w następujących dniach, w dwóch turach, 16 października i 23 października bieżącego roku na Jasną Górę.
1: Jak się zapisać, wyjaśnia ksiądz Tomasz Grala.
4: A zapisów możemy już dokonywać, przede wszystkim drogą e-mailową bezpośrednio do mnie. xgrala@gmail.com. Tam podajemy nazwę szkoły, liczbę maturzystów, dane kontaktowe opiekuna i zapraszam do wspólnego pielgrzymowania, do odwiedzin sanktuarium. Wybieramy sobie datę albo 16, albo 23 października i wspólnie szykujemy nasze serca na wasze egzaminy dojrzałości i te najważniejsze wybory życiowe.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Życzenia z całego świata płyną do Leona XIV. Papież kończy 71 lat i choć jest okazja do świętowania, Leon XIV spędza ten dzień pracując. Rano w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie otworzył wystawę poświęconą wodzie, a potem wrócił do codziennej posługi wierni. Przybywający na plac świętego Piotra złożyli papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News w wielu językach świata. Życzenia napływają także od włoskich biskupów, którzy podkreślają papieskie wezwania do pokoju i przebaczenia. W urodzinowym dniu Ojciec Święty podjął też decyzję o rozbudowie biblioteki i archiwum watykańskiego. Dotychczasowe przestrzenie nie wystarczają już na rosnące zbiory dokumentów i książek. Papież urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To jego drugie urodziny jako papieża i za papieża modlić się też będziemy już za kilka chwil w modlitwie różańcowej, która rozpocznie się o 20:20 na antenie Radia Nadzieja. W studiu oczekują już na Państwa siostry benedyktynki, misjonarki. No a jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów do studia: 512-123-502 albo drugi numer, różni się tylko ostatnią cyfrą, 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
2: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,

0: jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy życzę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Druga tajemnica, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Z Dziejów Apostolskich. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Modliła się Teresa z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica, zesłanie Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czwarta tajemnica, wniebowzięcie Matki Bożej z Apokalipsy świętego Jana. Potem ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Dobrej nocy wszystkim.

0: 20:57. Za chwilę naszą modlitwę będziemy kontynuować. No ale jeszcze o jednej sprawie, jednym spotkaniu Państwu wspomnę, choć o wielu rzeczach mógłbym mówić, ale wspomnę o tym, że ksiądz kardynał Robert Sarach spotka się z mieszkańcami Łomży i regionu. Wydarzenie w środę, najbliższą, w sali szkół katolickich w Łomży. Hasłem spotkania będzie: dokąd idziesz, Europą? Dokąd idziesz, Zachodzie? Na wydarzenie zaprasza ksiądz Janusza Aptace, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej. Posłuchajmy.
1: Będzie spotkanie zatytułowane "Dokąd zmierzasz, Europo, dokąd zmierzasz, Zachodzie". Prosiłem księdza kardynała, żeby streścił to swoje wystąpienie w Parlamencie Europejskim z 15 lipca, by to otworzyło dyskusję, w której ksiądz kardynał będzie uczestniczył. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych i wierzących, i wszystkich ludzi dobrej woli.
0: Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Początek o godzinie 18:00, to najbliższa środa. Kardynał Robert Sarach od dzisiaj do środy prowadzi również rekolekcje dla kapłanów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. No i jeszcze dodam, że będzie gościem Radia Nadzieja, gościem dnia Radia Nadzieja w najbliższy czwartek. Zespół Moja Rodzina, a następnie apel Jasnogórski i na koniec tego poniedziałkowego, wrześniowego dnia będziemy mogli wyśpiewać z ufnością: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ojciec Święty złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej. Leon XIV podjął decyzję o rozbudowie Watykańskiego Archiwum i Biblioteki. Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego, a zarazem przeżywa nowennę przed 180. rocznicą objawienia w La Salette. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej, zainaugurował tam wystawę Woda, katastrofa i cud. Przemówienie rozpoczął od osobistego zwierzenia, dziś bowiem obchodzi 71. urodziny, a jego mama, jak przyznał, była bibliotekarką. Fakt, że wizyta w Bibliotece Watykańskiej przypada właśnie dzisiaj, uznał za opatrznościowy zbieg okoliczności.
2: Leon XIV wyraził uznanie dla misji Archiwum i Biblioteki. Podkreślił, że służą one rozwojowi i upowszechnianiu kultury dla dobra Kościoła i ludzkości. Wskazał, że książki milczą i domagają się ciszy. Podsycają one zarazem w człowieku pragnienie i odwagę do poszukiwań.
3: Sant'Agostino è un emblema di questa dinamica.
2: Papież przywołał wyznania świętego Augustyna, w których święty wspomina, że w chwili kryzysu intelektualnego usłyszał głos dziecka śpiewającego weź i czytaj, weź i czytaj. Przeczytał więc list świętego Pawła do Rzymian i wówczas, jak napisał, jakby światło pewności zajaśniało w jego sercu, a wszelki mrok wątpliwości uleciał. Papież powiedział pracownikom biblioteki i archiwum, że udostępniając uczonym zasoby tych instytucji, pomagają Kościołowi i ludzkości dotrzeć do najgłębszych pragnień, bez których wszystko oddala się od żywego Boga, źródła prawdy i miłości.
1: Przy okazji dzisiejszej wizyty w Bibliotece Apostolskiej Leon XIV ogłosił decyzję o rozbudowie przestrzeni biblioteki i archiwum. Oznajmia to podpisany dziś przez papieża hierograf.
4: Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Bezpośrednim powodem rozbudowy jest znaczny wzrost zbiorów bibliograficznych i dokumentacji, przez co dotychczasowe przestrzenie obu instytucji stały się niewystarczające.
0: Wiadomości ze świata.
1: Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowennę z okazji 180. rocznicy objawienia w La Salette. Jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski, przesłanie Maryi okazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
5: Maryja Salet mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem. Dlatego też to orędzie jest aktualne choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
1: 180. rocznica objawienia w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: But you're just a boy.
1: Znowu noc, znowu Radio Nadzieja. 103,6 FM.

0: let's go.
1: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
2: Nasz gość dnia.
3: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Eugeniusz Gromadzki, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Punktem wyjścia i właściwie głównym powodem naszej dzisiejszej rozmowy jest pana piękny jubileusz, czyli 45 lat pracy w zawodzie i w tym samym 45 lat pracy właśnie w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.
4: Tak. No,
3: piękny czas.
4: No, trochę tego jest. Jak się patrzy z perspektywy czasu, to zdaje się, że to tak szybko zbiegło, jak przebiegło. Natomiast jak przeanalizuje się dość dokładniej ten czas, te wszystkie działania, to tam gdzieś ten czas tej pracy w tej szkole się odnajdzie.

0: się innej charakterystyki. Pracodawcy wymagają od nich innych wiadomości, innych umiejętności, innych kompetencji, a za tym ta sylwetka absolwenta wtedy, kiedy ja kończyłem szkołę, a teraz, kiedy kończę absolwenci naszej szkoły, jest diametralnie różna.
1: No właśnie, no to skoro pan ten wątek zaczął, to ten temat chciałbym pociągnąć, czyli jak, w jaki dokładnie sposób zmieniły się te wymagania w stosunku do ucznia, czego wymagano kiedyś, a co jest wymagane teraz?
0: Jeżeli chodzi o absolwenta byłego, czyli z tego pokolenia mojego, to ja wystarczyło, że skończyłem zawód, zdobyłem kwalifikację nauczyciela i przez 45 lat pracuję w tym zawodzie, w zawodzie nauczyciela. Natomiast dzisiejszy absolwent na pewno nie przeżyje 45 lat, nie przekwalifikując się. A zatem musi mieć umiejętności ogólne pracy w zespole, współpracy z ludźmi, ale musi mieć i umiejętności szczegółowe, które wystarczają mu do pracy w konkretnym zawodzie. Natomiast przy tej wzroście poziomu cywilizacyjnego będzie musiał się przekwalifikować do innego zawodu, bo nie starczy mu czasu, żeby pracował w jednym, w tym samym zawodzie.
1: Czyli trzeba być przygotowanym na to, że ten swój zawód będziemy zmieniać, czy trzeba być przygotowanym na to, że ten nasz zawód, on się będzie zmieniał i musimy się do tego przygotować?
0: Jedno i drugie. I my musimy być przygotowani, że czasami chcemy zmienić zawód, bo często, może nie często i gęsto, ale od czasu do czasu zdarza się, że nie trafiliśmy w zawód i widzimy, że przed nami odkrywa się inna perspektywa. Ten zawód dla mnie jest ciekawszy i go zmienię, żeby pracować w innym zawodzie. Ale czasami jest tak, że wymagania w tym zawodzie wzrastają i ja muszę rozwijać się, a za tym muszę zdobywać nową wiedzę, umiejętności, żeby na tym stanowisku, którym pracuję, ale zdobywać nowe doświadczenia, bo dzisiaj wymagania są takie, że stanowisko wyposażone są w komputery, tablice interaktywne, monitory interaktywne, sztuczna inteligencja i trzeba z tym umieć sobie poradzić w pracy i w życiu.
1: A to wynika z tego, że część tych zawodów wymiera, po prostu znika?
0: Niektóre tak. Niektóre zawody, szczególnie te informatyczne, zastąpi sztuczna inteligencja. Może nie, sztucznej inteligencji nie możemy się bać, ale musimy umieć z niej korzystać. Bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, nie będziemy znali i mieli wiedzy o sztucznej inteligencji, no to możemy łykać się tak jak pelikan, ale ona nam się źle odbija. Natomiast jeżeli mamy ogólną wiedzę i wiemy, jak skorzystać z dóbr, bym powiedział, sztucznej inteligencji, to jest oczywiste i tu nic złego w tym nie widzę.
1: No dobrze, więc jak, w jaki sposób szkoły przygotowują na to, na te wyzwania współczesnego świata uczniów?
0: Podejrzewam, że każda szkoła dzisiaj wyposażona jest w wszystkie te narzędzia i nauczyciele doszkalają w tym zakresie, jak korzystać z dóbr sztucznej inteligencji. A za tym, jeżeli chcemy z tego korzystać, to jest naszym prawem, a nawet czasami obowiązkiem. Natomiast nie możemy wszystkiego chwytać. To, co pojawi się i to, co brzydko nazwę wypluje nam sztuczna inteligencja, kiedy zapytamy i zadamy jej pytania. Jeszcze każdy człowiek musi być na tyle świadomy i na tyle doświadczony swoimi przeżyciami, swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, że wybierze to, co jest akurat dla niego potrzebne i prawdziwe.
1: A to wy w jakiś sposób przygotowujecie na to uczniów, że okej, sztuczna inteligencja jest w porządku, pod warunkiem, że będziecie umieli z niej korzystać i tu wyjaśniacie, w jaki sposób z tych dóbr, o których należy korzystać.
0: Ja może tylko powiem o swoim przedmiocie, bo ja uczę przedmiotów zawodowych, podstawy konstrukcji maszyn, więc ten przedmiot jest jeden trochę z trudniejszych, ale nie aż tak. I ja nie zabraniam uczniów korzystać ze sztucznej inteligencji, bo do tego mają prawo, a nawet czasami mówię, że to obowiązkiem jest korzystania z dobrodziejstw techniki. Natomiast jeżeli

0: sztuczna inteligencja rozwiązała zadanie, ale ona przeważnie podaje suche liczby. A jednostki musi znać uczeń. Jeżeli on mi przyjdzie, powie, dlaczego wyszło na koniec taka jednostka, bo to tak, taki był logika postępowania kolejne, nie mam nic przeciwko temu, żeby on z tego korzystał. Natomiast jeżeli on nie wie nic kompletnie, dlaczego taka logika była postępowania w tym zadaniu, tylko przepisał to, co sztuczna inteligencja mu wypluła, no to nie znaczy, że on to umie i wie.
1: No to wszyscy dzisiaj jesteśmy trochę ostrzegani przed sztuczną inteligencją. Ten temat sztucznej inteligencji jest jednym z główniejszych dzisiaj. I czy właśnie ten moment w pana tej zawodowej karierze nauczyciela, tych 45 lat, to jest jeden z takich najcięższych, jeżeli chodzi o edukację, edukowanie młodego człowieka?
0: No chyba tak, bo dzisiaj jest zderzenie się dwóch rzeczywistości. Tej, która była, i ta, która jest. A zatem trzeba mieć na tyle duże umiejętności i na tyle dużo wiedzy, żeby potrafić z niej korzystać. Jeżeli nie nauczymy młodzieży o jej niebezpieczeństwie i nie nauczymy z możliwości ich korzystania, to często młodzież, a szczególnie te młode charaktery, uważają, że no nie trzeba się uczyć, bo sztuczna inteligencja zastąpi wszystko. Tak nie jest i pewnie nigdy nie będzie.
1: No i czy tym samym właśnie te pokolenie nie będzie trochę, że tak to powiem, no, mniej mądre z racji tego, że będą bazować na sztucznej inteligencji, wypracowania napisze sztuczna inteligencja?
0: Tak. Jeżeli młodzież dzisiejsza postawi tylko na sztuczną inteligencję, zapewne w ciemny zaułek. Natomiast jeżeli będzie rozumnie korzystać z wytworów sztucznej inteligencji, to wszystko jest w porządku.
1: To jak rozumiem, jest to też i dla was nauczycieli dużo więcej pracy. Też musicie pewnie w jakiś sposób się doszkalać.
0: To nie ulega żadnej wątpliwości, że musimy umieć z niej korzystać, mało tego, przekazywać wiedzę dla uczniów. Słuchajcie, ona nie jest zawsze dla was. Musicie wybrać wszystkie elementy ze sztucznej inteligencji, które wam proponuje, te, z których możecie korzystać.
1: A jak zmieniał się sam uczeń przez te 45 lat?
0: O, to długa historia. Absolwent obserwuje to przez 31 lat, kiedy pełnię funkcję dyrektora, to już tak dość dokładniej. To absolwenci sprzed 30 lat i obecni absolwenci, to jeżeli chodzi o wiedzę, umiejętności, kompetencje, to na pewno się zmieniło diametralnie.
1: Na
0: korzyść tych obecnych. Tych obecnych. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie i dyscyplinę, to zmieniło się na niekorzyść tych obecnych. Bo wymagania od życia dzisiejszych absolwentów jest dużo większe. Trochę nastawieni są tak roszczeniowo, że mi się należy. A wtedy absolwenci te sprzed 30 lat i zaraz kolejne lat były, że wymagali więcej od siebie niż od innych. A dzisiaj obserwuję, że wymagamy od innych, od nauczyciela, od rodzica, od dziadka, od babci, ale najmniej od siebie. A to jest całkiem wymagaj od siebie, nawet gdyby inni od ciebie nie wymagali. To hasło już zaczyna się zatracać.
1: Ale to skądś ta młodzież, te wartości gdzieś, ten kierunek myślenia zaczerpnęła. Tak, to domyślam się, że od swoich rodziców.
0: Nie tylko. Bym powiedział, że ze swojej obserwacji widzę, że trudne czasy wychowują odporne, zaradne społeczeństwa. Dobre czasy, bogate, zasobne, wychowują słabsze społeczeństwa. I myślę, że teraz jesteśmy, nasz kraj jest w takim zasobnym czasie, w dobrym okresie, kiedy młodzież ma pieniądze, dobrze żyje, przyjeżdżają świetnymi samochodami, uważają, że i nie zarobione z własnej pracy. A za tym uważają, że tak powinno być. później okazuje się, że lądują marnie, bo nie zostali przygotowani do tego, żeby zarabiać pieniądze i utrzymywać się za swoje zarobione pieniądze.
1: Czyli dzisiejsza młodzież jest mądrzejsza, ale mniej zaradna?
0: Tak. Dzisiejsza młodzież jest, jeżeli chodzi o kwalifikacje, praca w grupie, jest przygotowana dobrze, natomiast jest nieprzygotowana do zarabiania pieniędzy i pracowania na własny rachunek. Uważają, że da się żyć na kredyt rodziców, dziadków, czy tam rodziny.
1: To też jest kolejne wyzwanie, jeżeli chodzi o nauczycieli. Czy tak, czy cały czas przypominać o tym, co było kiedyś? Czyli
0: tak.
1: Kiedyś to było tak i tak, mniej byli roszczeniowi, czy jednak wy nauczyciele zmieniacie swoje podejście w stosunku do młodzieży, która się dzisiaj zmieniła?
0: Jedno i drugie. Nie można iść, brzydko to nazwę, na całość, że zmień mi wszystko, bo i edukacja, i praca zmienia się w czasie, a za tym przychodzą nowe czasy, przychodzą nowe wymagania, a za tym musimy tych uczniów przygotować do tego i absolwentów, do tego, żeby oni umieli się odnaleźć w tej rzeczywistości. Czy wszyscy się odnajdą? Trudno o tym powiedzieć, bo te czasy przychodzą gwałtownie, zmiany przychodzą gwałtownie, a za tym i przygotowanie młodzież nie można przygotować do czegoś, czego nie wiemy. Bo jeżeli to się gwałtownie zmienia, no to my nie możemy przygotować do czegoś, czego sami nie znamy tej przyszłości. Natomiast nic nie zastąpi dzisiejsza młodzież i ta, która wtedy, jak ja kończyłem szkołę, każda chce być akceptowana. Wszyscy chcą zaufania. Wszyscy chcą uznania. I bez względu na to, w jakim to czasie było, czy 45 lat temu, czy 30, czy obecnie, to jest takie diametralne prawda, kiedy i od rodziców ta młodzież chce, żeby byli żeby mieli zaufanie, byli zauważeni, natomiast trochę za mało wymagają od siebie. Czyli więcej jest roszczenia niż takie wymagania od siebie.
1: Jeżeli chodzi o tę akceptację, to no, kiedyś jak dochodziło do jakichś konfliktów, no to na żywo. Czy były bójki, bitki, jeden drugiego zwyzwał i to się działo tu i teraz. Czy dzisiaj to wszystko się przeniosło do internetu?
0: Tak. Dzisiaj w większości przypadków przeniosło się to do internetu. I mamy z tym pokaźny problem, a szczególnie w tym okresie, teraz wrzesień, październik, listopad, kiedy przychodzą pierwsze klasy, dla nas osoby nieznane z różnych środowisk i przychodzą już z problemami ze szkół podstawowych i mało tego, nie dość, że między sobą się, przepraszam za wyrażenie, ale się opluwają, to jeszcze zataczają większy krąg, biorąc pod uwagę albo wzywając do polemiki rodziców tych uczniów, co już jest i często takie sprawy kierowane są na policję, rodzice przychodzą do szkoły, a że to w takiej sprawie czy w takiej jeszcze mnie wmieszali w to, czyli ta dyskusja na tych portalach społecznościowych odbywa się nie tylko, że wyzwiska i inne tam określenia padają, ale jeszcze zataczają krąg do rodziny. A za tym, no z tym próbujemy walczyć jak tylko możemy, ale to jest najtrudniejszy przypadek.
1: Czyli też
0: trudniejsze są, najtrudniejsze przypadki.
1: To często zdarza się tak, że to z internetu przychodzi potem do szkoły i musi reagować już dyrekcja, jest wzywana
0: tak,
1: policja.
0: Tak, to często przychodzi już do szkoły. Pedagodzy specjalni, psycholodzy mają pełne ręce roboty z racji tego, że no, my możemy interweniować tylko w pewnym zakresie, natomiast niektórych nie mamy do tego ani uprawnień, ani możliwości, żeby w tej sprawie interweniować. Musimy sprawy kierować na policję lub do sądu, żeby wgląd w sprawy rodzinne. No, to są dość skomplikowane przypadki.
1: Dzisiaj mówi się o młodzieży, że jest to trochę pokolenie płatków śniegu. Pokolenie, które jest bardzo delikatne, przewrażliwione może trochę na swoim punkcie. Czy pan by się pod takim stwierdzeniem podpisał?
0: Może i tak, i nie. Jest młodzież, która jest naprawdę odporna i na te działania różne z zewnątrz, na czynniki, bodźce zewnętrzne i którzy umieją się w tym świecie poruszać. Ale są i tacy, którzy, no niestety, tak jak o tych płatkach śniegu żeśmy, no nie umieją się w tym świecie poruszać i dlatego czasami padają, albo i nawet często padają ofiarami tych innych, którzy są brutalni w tym funkcjonowaniu w internecie.
1: A jak przez te 45 lat zmieniała się renoma szkół zawodowych, szkół technicznych właśnie? Bo ja wiem, że był taki moment, gdzie pójście do technikum, do szkoły zawodowej, to był obciach, bo tam szli ludzie, bo delikatnie określę to, mniej inteligentni i wszyscy szli do liceów. Teraz trochę się to zmienia.
0: No sama nazwa była zawodówka, czyli to kojarzyło się z takim określeniem mniej poważnym. W tej chwili nazwy zmienią technikum, branżowa szkoła pierwszego stopnia. Dlaczego te nazwy może kojarzyły się z takim mniej zaradnymi uczniami, o niższej kulturze, o mniejszych wymaganiach. W tej chwili to przestało działać. Czy technikum, czy branżowa szkoła pierwszego stopnia mają swój autorytet w polskim systemie edukacji. Dzisiaj dobry zawód, tylko dobry zawód i absolwent, jeżeli wyjdzie z wyuczeniem zawodu, chciał z tego skorzystać, co zaproponowała mu szkoła, to sobie świetnie radzi na rynku pracy. Bez względu na to, czy skończył branżową szkołę, czy skończył technikum, jeżeli zdał egzaminy klasyfikacyjne i otrzymał dyplom ukończenia w danym zawodzie i te umiejętności, które zaproponowała mu szkoła i są wymienione w klasyfikacji zawodów, kształcenia zawodowe, otrzymał wszystkie dokumenty, a w technikum jeszcze zdał maturę, świetnie może sobie radzić w społeczeństwie.
1: Czyli ta renoma jest dzisiaj dużo wyższa, jak jeszcze kilkanaście lat temu.
0: Dużo wyższa i to widać, że dzisiaj przy zawodach takie, które są oczekiwane na rynku, to absolwenci i technikum i branżowej szkoły mają wzięcie na rynku pracy.
1: A jeżeli chodzi o rozwój samej szkoły przez te 45 lat, w których
0: To długa historia i
1: tak, w pigułce, proszę.
0: W pigułce. A zatem pierwsze, tylko takie większe, może omówię takie większe inwestycje, które zostały wykonane w szkole, więc pobudowaliśmy łącznik, który połączył dwa budynki, które stały oddalone od siebie 50 metrów, a więc szkoła zyskała taką możliwość chodzenia sucho stopą od jednego budynku do drugiego. Później przeprowadziliśmy remont i wymianę sprzętu warsztatów szkolnych, zamienione na szkolne pracownie kształcenia praktycznego. I w ostatnim roku pobudowaliśmy halę sportową, nowoczesną, ze wszystkimi możliwościami gier na tej hali przez młodzież. A zatem wykonaliśmy taką dość znaczną pracę, żeby w tej szkole pracowało się dobrze, bezpiecznie i przyjemnie. No i żeby uczniowie mieli dużo przestrzeń do nauki i sportu w szkole.
1: A same kierunki, jak one się zmieniały, czy jest ich dużo więcej jak kiedyś?
0: Jest dużo więcej. Obecnie w szkole uczymy w czterech kierunkach, jeżeli chodzi o technikum, a zatem technik rolnik, technik mechanik, technik ekonomista i technik elektryk. Natomiast w branżowej szkole pierwszego stopnia, czyli w status ucznia, to jest operator obrabiarek skrawających, a w statusie pracownika młodocianego to różne zawody, mechanik pojazdów samochodowych i piekarz i ciastkarz, cukiernik, blacharz samochodowy. Także takie, jakie uczniowie sobie wybierają i znajdują pracodawców, to w tych zawodach kształcimy.
1: I jak te kierunki się zmieniały, to jak wygląda ten proces taki? One są tworzone na podstawie tego, co dzieje się dzisiaj na rynku pracy, na podstawie rozmów z pracodawcami, czego brakuje?
0: Szkoła funkcjonuje w środowisku. I to nie jest taka, bym powiedział, konserwa, w którą się puka i nie można, i nie ma żadnego odgłosu. A zatem my musimy sprostać potrzebom rynku pracy regionalnego, krajowego i wojewódzkiego. A zatem jakie jest zapotrzebowanie na zawody na tych rynkach, takich zawodów uczymy. Oczywiście to nie jest tak, że pstryknięcie w palce i można uczyć nowego zawodu. Bo potrzebna jest kadra, potrzebne są wyposażenie, potrzebne są pomoce dydaktyczne, a za tym można w perspektywie czasu myśleć o utworzeniu takiego zawodu, natomiast jest warunek taki, czy ten zawód przetrwa. Bo często widzimy, że nawet w tej chwili wygaszone zostały z mapy zawodów szkolnictwa zawodowego 11 zawodów bodajże. 11 zawodów. I jeżeli ktoś nastawiał się na te zawody, one niestety zostaną zarzucone po prostu, bo nie ma na nich zapotrzebowania.
1: Czyli reagujecie na to, co dzieje się na rynku pracy.
0: Tak jest. I podglądamy i słuchamy pracodawców, rozmawiamy z nimi, co jest potrzebne. Ale nawet i w tych zawodach, których uczymy, to po rozmowach, po współpracy, czyli to tak zwane doradztwo zawodowe i proorientacja zawodowa, czyli rozmowy z pracodawcami i innymi organizacjami, instytucjami, które podpowiadają, co jest w tej chwili chodliwe na rynku, w jakim zawodzie lub jakich kwalifikacji, umiejętności, kompetencji wymagają pracodawcy.
1: I czy interesuje się pan, jak układają się dalsze losy waszych absolwentów?
0: Tak.
1: Czy oni właśnie znajdują pracę w zawodzie, czy nie?
0: Tak, spotykamy się, może nie aż tak często, ale od czasu do czasu zapraszani są do szkoły, robią sobie zloty, rozmawiamy, jakie zawody, gdzie się kształca, czy w tym zawodzie, w którym ukończył. No, trzeba przyznać, że nasi absolwenci prowadzą w tej chwili poważne firmy, i to na terenie Kolnej okolic, poważne zakłady warsztatowe, poważne przedsiębiorstwa, a za tym często jak przyprowadzają dzieci swoje do szkoły lub wnuki, to rodzic lub dziadek mówi: słuchaj, ja się tu uczyłem, ja tu skończyłem tę szkołę, wyszedłem na dobrego człowieka, więc ciebie też chciałbym, żebyś chodził do tej szkoły. Ja zawsze odpowiadam, że to tak do końca nie jest, że ta tradycja rodzinna, z racji tego, że jeszcze trzeba brać pod uwagę zainteresowania uczniów, że nie każdy może iść za ciosem, czy za losem dziadka, czy taty, czy innych osób w rodzinie, bo czasami on ma inne zainteresowanie, jego to może nie interesować. Można go skrzywdzić tym zawodem, w którego będziemy go chcieli zmusić. Ale nawet ostatnim, bo wczoraj było spotkanie z rodzicami, wybór Rady Rodziców, no i wszystkie miejsca czołowe w Radzie Rodziców zajęli nasi absolwenci, którzy kończyli, oczywiście ja ich uczyłem w swoim czasie, a za tym to ta szkoła ma tradycję w naszym środowisku. Jest znana i ma swoje tradycje.
1: A zainteresowanie jest? Nie ma takiego problemu, że ci uczniowie z Kolna szukają szkół na przykład w Łomży?
0: A to nie ma się temu dziwić, bo nie żadna szkoła i w każdym środowisku nie zapewni wszystkich zawodów. A zatem nawet to jest dobre, że my musimy szukać to, czego chcemy w życiu robić. Natomiast jeżeli w okolicy nie ma szkoły takiej, która zapewni moje zapotrzebowanie na zawód, to ja muszę szukać sobie w innym miejscu, bo to nie jest tu, nie chodzi o to, żeby znaleźć szkołę blisko domu, tradycje rodzinne, tylko znaleźć szkołę taką, która odpowiada moim zainteresowaniom, moim hobby, żeby w życiu pracować z przyjemnością.
1: Do tego byśmy wszystkim życzyli, żeby pracować z przyjemnością. Pan, rozumiem, po tych 45 tak. latach może powiedzieć, że pracuje
0: tak,
1: pan z przyjemnością.
0: Tak jest, z przyjemnością pięknie mi się pracuje. Gdybym miał trudności w tej szkole, czy z kadrą, czy z atmosferą, czy z klimatem, to pewnie już bym odszedł na emeryturę. A że jest bardzo przyjemnie, bardzo sprawnie, i kadra, i uczniowie, i rodzice. Oczywiście, jak wszędzie, są pewne trudności, ale one nie są na takim poziomie, żeby rezygnować z pracy.
1: No to każdemu życzymy takich przyjemności w pracy, aby z niej nie trzeba było rezygnować. Naszym gościem dnia był Eugeniusz Gromadzki, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.
0: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest dr Angelika Szlągowska-Mironiuk, psycholog, psychoterapeuta, autorka książki Księga Wyjścia, jak Polacy odchodzą z kościoła. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: W książce unika pani wartościowania apostazji, raczej stosuje pani język badawczego opisu, oddaje też głos samym apostatom. Co opisywanie historii różnych ludzi pozwoliło pani zrozumieć o źródłach apostazji?
2: Myślę, że takim najważniejszym elementem, który zrozumiałam, to to, że apostazja, czy też takie nieformalne odejście z kościoła, bardzo często to jest opowieść nie tyle o rozstaniu, chociaż oczywiście tak również może być, ale o poszukiwaniu. Bo odejście z kościoła samo w sobie oczywiście no jest zamknięciem pewnych drzwi, ale ono bynajmniej nie oznacza, na pewno nie w każdym przypadku, kresu poszukiwania własnej duchowości, pytań o sens życia, tego też, co jest dla nas ważne. Także no muszę przyznać, że kiedy zasiadałam do pisania tej książki, to właśnie myślałam, że będę opisywała historię rozstań. Okazało się, że jednak opisywałam bardziej historię poszukiwań. I zrozumiałam też, myślę, że to też jest taki kolejny istotny element, jak tak naprawdę jak w upraszczający sposób różnego rodzaju media, tabloidy opisują apostazję. Bardzo często z tego tematu jest robiona sensacja, albo też wyciągany jest ów temat na takie polityczne sztandary. A jakoś tak pomijamy to, jak dużo psychologicznie dzieje się w osobie, która czasami na przykład wcześniej była głęboko zaangażowana w działalność kościoła, która z różnych przyczyn decyduje się ten kościół opuścić. Także myślę sobie, że robimy dużą krzywdę osobom, które z kościoła odchodzą, ale też osobom, które poszukują, kiedy uciekamy się do różnego rodzaju upraszczających, takich trywializujących to zagadnienie narracji.
1: A jak pani też właśnie poruszyła ten temat mediów, to też jako przedstawiciel mediów muszę dopytać, czego w takim razie nam jako dziennikarzom brakuje, żeby lepiej oddać temat apostazji?
2: Myślę, że to oczywiście nie mówię o panu, bo no jednak spotykamy się, żeby tak badawczo trochę się temu przyjrzeć. Natomiast myślę, że bardzo wielu dziennikarzom brakuje takiej zwykłej wrażliwości. I brakuje czasami takiego wyjścia poza własną bańkę światopoglądową. Bo o ile dany dziennikarz może być, powiedzmy, osobą nieprzychylną kościołowi z jakiegoś powodu, o tyle już obwieszczanie w takim triumfalistycznym tonie, że mamy już tylu i tylu apostatów i że to wspaniale, ludzie odzyskują wolność, no jest mocno niepokojące i właśnie mocno upraszczające. Ponieważ dlatego apostaty, to wyjście z kościoła może być przeżywane jako swego rodzaju odzyskana wolność, ale bardzo często ono bywa przeżywane jako koniec, jako wręcz śmierć niezwykle ważnego elementu własnej tożsamości. No i z drugiej strony mamy te wszystkie takie narracje prześmiewcze, prawda? Czyli to, że powiedz mi, przeciwko czemu zgrzeszyłeś, przeciwko któremu przykazaniu, to ja naszykuję ci odpowiedni akt apostazji, prawda? To przecież nie musi wynikać z tego, że dana osoba jest na bakier z jako takim nauczaniem Kościoła, ale czasami też z głębokimi ranami, których w tym Kościele doznała. Więc na pewno unikałabym takiego upolityczniania nadmiernego tego tematu, unikałabym też podejścia prześmiewczego i triumfalistycznego oraz wszelkiego rodzaju uproszczeń. I jeszcze jedno, myślę, że bardzo niewskazane jest folgowanie takiemu złudzeniu, że my wiemy wszystko na temat historii danego człowieka. Nie wiemy. Ta apostazja jest często efektem długo dziejących się wewnątrz danej osoby, ale także rodziny, społeczności, procesów, o których przebiegu i dynamice my zwykle nie mamy pojęcia.
1: Rozumiem, a jak właśnie otworzyć się na takie bardziej najpierw słuchanie niż

0: Rozmawiajmy z daną osobą. Zapytajmy się jej o to, co ją skłoniło do odejścia, jak ona się teraz z tym czuje, czego potrzebuje. Ale też, jeżeli dana osoba ma taką otwartość, jeżeli mamy na tyle bliską relację, to zapytajmy ją, co w niej zostało po relacji z Kościołem. Bo przecież to nie jest tak, że jeżeli ktoś odchodzi z Kościoła, to nagle ten Kościół staje mu się zupełnie nieznajomy, prawda? Bardzo często jest tak, że na przykład dana osoba wynosi stamtąd ważne dla siebie relacje, jakieś elementy, powiedzmy, działalności charytatywnej, które chciałaby dalej rozwijać. Więc porozmawiajmy o tym, co było, o tym, co jest, również uczuciowo, i o tym, co dana osoba planuje dalej, bo może być na przykład tak, że dana osoba wcale nie zwraca się w kierunku ateizmu czy agnostycyzmu, ale planuje przystąpić do innej wspólnoty. Przyjmijmy postawę nie wiem, ale chętnie się dowiem.
1: A co w działaniu instytucji Kościoła powoduje, że apostaci nie widzą dla siebie miejsca w Kościele katolickim?
0: No, przede wszystkim powiedziałabym, że są to elementy, o których mówimy od co najmniej 5 czy też 10 lat, o których mówią też różnego rodzaju badania, chociażby CBOS-u. No, Polacy zarzucają Kościołowi zaangażowanie w politykę i tutaj mam na myśli politykę partyjną, prawda? Dlatego, że polityka ogólnie jest takim bardzo szerokim słowem dotyczącym ogólnie władzy. Natomiast takie uwikłanie Kościoła, zagmatwanie w partyjną politykę to jest coś, co ludzi skutecznie często od Kościoła odstrasza. Kolejny element to są te wszystkie skandale obyczajowe, skandale pedofilskie, skandale związane z przemocą seksualną, które sprawiają, że wielu ludzi, na przykład rodziców, boi się o bezpieczeństwo swoich dzieci, gdyby one miały zaangażować się w jakąś kościelną działalność. Ale też tym, co czasami ludzi zniechęca do Kościoła, to jest to, że brakuje takiej wspólnoty parafialnej. My wiemy o tym i o tym mówią też różnego rodzaju dokumenty kościelne, że tym pierwszym środowiskiem kościelnym, z którym dana osoba powinna się spotykać, poza rodziną oczywiście, tak, rodzice pierwsi, katecheci dziecka, powinna być wspólnota parafialna. Tymczasem, jeżeli w tej parafii, no, mówiąc potocznie, nic się nie dzieje, jeżeli ta parafia nie ma oferty dla młodego człowieka i dla człowieka też często w starszym wieku, to wiele osób się od tej parafii zwyczajnie oddala, a oddalając się od parafii, no, można powiedzieć, oddalamy się też często od Kościoła. No i oczywiście jest też tak, że wiele osób po prostu w którymś momencie swojego życia odkrywa, że była takimi kulturowymi katolikami, czyli że po prostu nie wierzy w kościelną doktrynę, że uczestniczyła w tych rytuałach z przyzwyczajenia, trochę dlatego, że babcia kazała, natomiast no, nie odnajduje się w kościelnym nauczaniu.
1: Ale też jak czytałem pani książkę, to tam można zauważyć, że ta apostazja lub jej brak zależy też często od spotkania z konkretnym człowiekiem. Czy pojawi się na przykład jakiś empatyczny ksiądz na drodze tej osoby, który wyjaśni jakieś trudne pytania, jakieś problemy, z którymi sobie ta osoba nie jest w stanie poradzić, lub na przykład jakiś negatywny, taki właśnie duchowny, który jakoś wpłynie bardzo źle na tą osobę, czy to właśnie jest też taka, można powiedzieć, takie spojrzenie, w którym ważne jest, na kogo się jednak trafi w swoim życiu.
0: Oczywiście, że tak. To już świętej pamięci ksiądz Józef Tischner, którego skądinąd osobiście bardzo szanuję i podziwiam, mówił o tym, że no, nie spotkał osoby, która pod wpływem dzieł komunistów odeszła z Kościoła, ale spotkał wiele takich, które odeszły od niego po kontakcie z własnym proboszczem. Więc oczywiście, że tak. Zresztą sama również znam tego rodzaju historię. Jeżeli ksiądz, do którego się zgłaszam w celu załatwienia sprawy, traktuje mnie w sposób opryskliwy, albo też jeżeli ksiądz katecheta, którego zgłaszam jakieś swoje pytania, wątpliwości, mnie wyśmiewa, albo na dzień dobry straszy mnie piekłem, albo opowiada jakieś niestworzone historie, to oczywiście może to być bardzo zniechęcające. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale przecież my do Kościoła, w Kościele jesteśmy dla Boga, nie dla księdza. I oczywiście jest to prawda. Natomiast musimy pamiętać, że zwłaszcza na etapie wczesnej młodości, zwłaszcza na etapie dzieciństwa, ten Kościół jednak ma twarz często konkretnego duszpasterza, konkretnego katechety. Więc jeżeli te osoby nie będą cechowały się taką empatią, wrażliwością, próbą zrozumienia tego młodego człowieka, stawiania mu wymagań również, bo przecież nie chodzi o to, żeby mówić młodemu człowiekowi, że w Kościele to w ogóle wszystko wolno. Ale jeżeli spotkamy kogoś agresywnego, to nie zadziała często.
1: Żeby właśnie też, można powiedzieć, też spojrzeć od strony Kościoła, że jednak no, też nawet najbardziej taki przyjazny duszpasterz też jakby no, nie może

0: głosić czegoś, co jest niezgodne, prawda, z nauczeniem Kościoła, tylko dlatego, żeby ta osoba się poczuła lepiej, prawda, też jakby najważniejsze jest, żeby też tą prawdę powiedzieć z miłością, tak, nawet jeśli ona nie będzie przyjęta, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Dokładnie. Myślę, że zwraca Pan uwagę na bardzo ważną rzecz, bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli, jak to niektórzy, zwłaszcza tradycjonaliści, zarzucają, pluszowy kościół, czy żebyśmy ukrywali kościelną doktrynę. No, celem kościoła jest nie tyle prowadzenie ludzi do dobrego samopoczucia, ale do zbawienia. Tak? Wiem, brzmi to górnolotnie, no ale takie jest, taka jest kościelna doktryna. Natomiast no, musimy pamiętać, że właśnie sposób, w jaki my aplikujemy tą prawdę, sposób, w jaki my rozmawiamy z danym człowiekiem, kolejność, tak, czy też rozłożenie akcentów, jeżeli chodzi o nauczanie Kościoła, które próbujemy komuś przedstawić, jest niezwykle istotna. Bo nawet jeżeli weźmiemy sobie Księgę Rodzaju, no, bardzo ważny element, prawda, do którego powinniśmy się odwoływać, to zobaczymy, że tam najpierw mamy opowieść, historię o tym, że Bóg stworzył człowieka jako dobre, wspaniałe dzieło, a dopiero później pojawia się opowieść chociażby o grzechu pierworodnym, prawda? A my często w katechizacji robimy coś odwrotnego. Najpierw straszymy dzieci grzechem i piekłem, mimo że to dziecko kompletnie nie wie w ogóle, o co chodzi i co to jest, a dopiero później gdzieś tam wspominamy, że w sumie to Bóg jest miłosierny. No jeżeli w ten sposób my będziemy traktować doktryny, jeżeli w ten sposób będziemy rozkładać akcenty, to możemy się spodziewać, że sporo osób w takim wręcz odruchu ochronnym będzie chciało się z tego kościoła wypisać.
0: Jeśli chodzi też o język, to pani też zauważa, że jest bardzo ważna różnica pomiędzy słowami dokonanie apostazji, a zrobienie apostazji. I dlaczego ta różnica językowa jest tak istotna?
1: No właśnie, tutaj musimy przywołać językowy obraz świata, czyli taką teorię, która mówi nam o tym, że to, jak my używamy języka, jakich słów używamy, kreuje rzeczywistość, tak? Że to nie jest tylko odzwierciedlenie rzeczywistości, w której żyjemy, ale również coś, co tą rzeczywistość aktywnie tworzy. Słowo dokonać ma dość często takie negatywne konotacje, prawda? Mówi się dokonać przestępstwa, dokonać napadu, dokonać morderstwa, prawda? Więc to już się wydaje takie dość mocno negatywnie wartościujące, nawet jeżeli sami nie mamy takiego założenia. Natomiast określenie zrobić wydaje się takie bardzo potoczne, kolokwialne, tak? Zrobiłam sobie kanapkę, zrobiłam porządki, prawda? Więc z drugiej strony słowo zrobić, w przeciwieństwie do dokonać, może się wydawać nieoddające całej, powiedziałabym, mocy tego aktu, tak? Całego czasami wręcz przewrotu kopernikańskiego w życiu danego człowieka, którym może być apostazja. Zatem ja nie mam gotowej odpowiedzi na to, czy powinniśmy używać słowa zrobić czy dokonać w kontekście apostazji, ale myślę, że warto zwracać na to uwagę i pytać samego zainteresowanego, które określenie jest mu bliższe, które bardziej mu odpowiada.
0: Też pani zauważa, że z perspektywy religijnej apostazja nie unieważnia chrztu, bierzmowania czy ślubu zawartego w kościele. Dlaczego w takim razie apostaci dążą do takiego formalnego odejścia z kościoła?
1: Bardzo wielu apostatów, na to zwraca uwagę jeden z moich rozmówców, którego wypowiedź zamieściłam w tej książce, pan Janusz Omeliński, zwraca uwagę na to, że apostaci są doskonale świadomi tego, że ten akt ma znaczenie takie głównie symboliczne, prawda? No bo niektóre dane chociażby również zostają w kościelnych dokumentach. Co więcej, no nie da się cofnąć faktu przyjęcia chrztu, komunii czy też ślubu kościelnego, ani nie sprawia, że dana osoba na przykład musi brać po raz drugi ślub, tylko że tym razem cywilny. Natomiast właśnie chodzi o tą symbolikę. Bardzo często chodzi o powiedzenie, ja nie chcę już też być brana pod uwagę w kościelnych statystykach, prawda? Czy też chcę po prostu załatwić sprawę, domknąć gestalt, mówiąc takim językiem psychologicznym. Jeżeli w czymś nie jestem, to chcę jednoznacznie powiedzieć, że się z tego wypisuję, prawda? Więc jest to takie znaczenie symboliczne, znaczenie trochę statystyczne, domknięcie pewnego etapu w życiu, ale też u osób, które odchodzą z kościoła między innymi pod wpływem różnego rodzaju skandali czy niezgody na jakieś niemoralne działania, jest to taki gest, który mówi, ja w tym nie będę już brać udziału, mnie w to nie wciągajcie.
0: A jakie są takie etapy psychologiczne, które przechodzi osoba, która decyduje się na apostazję? Spytam panią jako psychoterapeuta i psychologa.
1: No to oczywiście można tak metaforycznie porównać ten proces odchodzenia z kościoła do procesu żałoby, tak? Chociażby do tego modelu żałoby, który stworzyła Elizabeth Kubler-Ross. Ona opisywała etapy godzenia się ze śmiertelną chorobą. No tutaj oczywiście apostazja śmiertelną chorobą nie jest, tak? Natomiast myślę, że właśnie w przenośni można te dwa procesy porównać. Na początku będzie zaprzeczanie, tak? Czyli jednak taka próba trochę przejścia do porządku dziennego nad swoimi uczuciami, takiego przyjęcia, że w sumie to nic się nie dzieje, jest tak jak było zawsze, prawda, nic się nie wydarzyło. Później pojawia się złość. Złość na hierarchię, złość na instytucje, złość na jakieś elementy nauczania Kościoła, złość na katechetę, na samego siebie, prawda? Później pojawiają się negocjacje, czyli na przykład próby zmiany czegoś, albo takie rozmowy, układy samemu ze sobą. Zostanę w kościele, jeśli to się zmieni. Zostanę w kościele, jeżeli dostaniemy innego biskupa, prawda? Jeżeli w mojej diecezji przestanie być ukrywany, tuszowany jakiś skandal. Kiedy te negocjacje nie przynoszą efektu, pojawia się etap depresji, który nie jest depresją w sensie klinicznym, ale charakteryzuje się takim smutkiem, melancholią, poczuciem straty, no bo jednak umiera coś bardzo ważnego we mnie, prawda? Jeżeli ja swoje życie budowałam wokół Kościoła, starałam się przestrzegać przykazań bożych i kościelnych, a to się nagle kończy, albo i nie nagle właściwie, no to zostaje z pustką, zostaje z poczuciem straty. I wreszcie przychodzi akceptacja, czyli przychodzi taki moment, kiedy ja akceptuję to, że już nie widzę siebie w Kościele, w to, że nasze drogi się rozeszły, ale akceptuję również to, że ten Kościół no, dalej jest, prawda? I jakieś bicie kościelnych dzwonów, o ile oczywiście nie jest zbyt głośne i nie rozbrzmiewa o nieludzkich porach, nie jest czymś, co budzi we mnie jakąś ogromną wściekłość czy agresję. Akceptuję Kościół, akceptuję swoją historię życia i akceptuję to, że teraz moje kroki zwrócą się w innym kierunku.
0: A jeśli chodzi właśnie o kroki, które wracają do Kościoła, jakie motywacje wpływają na powrót części apostatów do Kościoła katolickiego?
1: O, tutaj tych motywacji będzie naprawdę bardzo, bardzo wiele. Czasami jest to spotkanie kogoś, kto pokazuje inną twarz Kościoła. Na przykład ktoś miał bardzo neurotyczną religijność, bardzo taką opartą silnie na lęku, aż w końcu spotykam osobę, która opowiada mi, pokazuje mi naprawdę Boga, który jest miłosierny i pokazuje, że można wierzyć w taki zdrowy emocjonalnie sposób. Kiedy indziej to jest to, że ja podważam swoją dojrzałość w momencie dokonywania czy też robienia apostazji, bo dociera do mnie, że może był to taki niezbyt dojrzały, niezbyt przemyślany krok, może to był też taki czyn, którego dokonałam pod wpływem jakiegoś środowiska, w którym byłam, chociaż byłabym bardzo ostrożna z takim przyjmowaniem, że gdzieś panuje moda na apostazję. To nie jest też takie proste. A czasami dana osoba opowiada, że wręcz doznała takiego, powiedzmy, mistycznego doświadczenia, że coś się bardzo głęboko wewnętrznie pociągnęło z powrotem do tego kościoła i ona nawet nie jest do końca w stanie tego wyrazić słowami, ale czuje, że powinna wrócić. I ta droga powrotu, podobnie jak droga wyjścia, również nie zawsze jest łatwa. No bo mierzymy się często z pytaniami, ale po co ci to? Ale po co chcesz wracać? Jesteś niestabilna emocjonalnie, ale czy za chwilę znowu nie odejdziesz, prawda? Więc również jest to część procesu poszukiwania swojej drogi w świecie wartości.
0: Gościem w poranku 7:09 była dr Angelika Szelongowska-Mironiuk, psycholog, psychoterapeuta, autorka książki Księga Wyjścia, jak Polacy odchodzą z Kościoła. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest poseł Marzena Machałek z Rozwoju Plus, była wiceminister edukacji. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie słuchaczy i pana redaktora.
2: W szkołach obowiązuje od września rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie tzw. diety planetarnej. Zasługi przypisuje sobie Fundacja Green Ref Institute, założona przez byłą europosłankę o lewicowych poglądach Sylwię Spurek, która też pisze: nasza propozycja stała się polskim prawem. Jakie znaczenie według pani miały działania lobbingowe w tej sprawie?
3: Do końca nie wiem, bo to akurat należałoby zbadać, ale mogę powiedzieć, jakie to ma znaczenie dla dzieci, dla rodziców i jak ja to oceniam. Jako też mama, babcia już teraz i nauczyciel. To jest po prostu rzecz niebywała, że ideologia, że czyjeś poglądy stają się obowiązującym prawem, dietą, która jest wprowadzona do wszystkich polskich szkół i co do której nie było żadnych konsultacji, żadnych badań, ani nie zbadano, jaki to ma wpływ na rozwój i zdrowie dzieci. Ta dieta już na pierwszy rzut oka nie wygląda na dietę, która może być smaczna. Wiemy, jak dzieci są wybredne. Dzieci się nie zmusi w szkole do jedzenia, w przedszkolach, w szkole do jedzenia czegoś, co im nie smakuje. Wiele lat uczyłam w szkole, wiele lat obserwowałam dzieci, które w świetlicy spożywają obiady i naprawdę panie kucharki szkoły starały się, obserwując dzieci, widziały, co dzieci lubią, co jedzą i starały się gotować tak, żeby ta dieta służyła dzieciom, zwłaszcza, że na tę dietę też nie ma wielkich pieniędzy, wiemy, jakie jest finansowanie, rodzice płacą wedle wkładu do kotła i wsadu do kotła, to jest specyficzna sytuacja, ale co ja chcę powiedzieć, ja przeczytałam sobie jeszcze przed naszym spotkaniem zasady tego rozporządzenia. I to, co chcę powiedzieć, odnieść się do tego, co mówiła pani minister Nowacka. Ona nie zna tego rozporządzenia, ona sama nie wie, co podpisała. Oni nie wiedzą do końca, co zrobili. Zupełnie nie rozumiem, jak można wprowadzać coś bez zbadania, jaki to ma wpływ na zdrowie dzieci. My wiemy i doskonale każdy, kto się jakąkolwiek dietą i rozwojem dzieci interesuje, to wie, że odpowiednie żywienie ma wpływ na pracę mózgu, umysłu, na rozwój, na to, jak dziecko rośnie. Często dzieci, bo dzieci, które mają, są zadbane, to rodzice to zrekompensują później w domu, ale dzieci, które nie mają takich możliwości, zjedzą albo nie zjedzą dobrze to, co w szkole dostaną. To, że się ogranicza spożywanie mięsa, to, że się wprowadza rośliny strączkowe, że szkoły są w ogóle nieprzygotowane też do tego typu gotowania, no to naprawdę fatalna decyzja, ideologiczna decyzja, która nikomu nie służy, nikt się do tego nie przygotował, nie zapytano rodziców. Kolejna decyzja, w której się nie pyta rodziców, co oni o tym sądzą i jak chcą, żeby dzieci były żywione. Ja domyślałam na początku, że to jakiś żart, że to po prostu jest jakaś kpina i że to jest niemożliwe, żeby wpaść na taki absurdalny pomysł, nie konsultując to ze szkołami, nauczycielami, a przede wszystkim rodzicami. Kolejna tego typu kwestia. I żeby było jasne, ja jestem za tym, żeby ograniczać spożycie cukru, żeby ograniczać spożycie złych tłuszczów, żeby ograniczać to, co nie służy rozwojowi dzieci, ale to jest fatalne, co wprowadzono pod każdym względem.
2: To przechodząc właśnie do rozporządzenia, to w rozporządzeniu jest sformułowanie, że w diecie powinny być co najmniej 2 razy w tygodniu rośliny strączkowe i produkty mleczne i dyrekcja może decydować, ile tych dań w rzeczywistości będzie. Jednak przy daniach mięsnych nie ma tego zapisu co najmniej, tylko jest wprost napisane tylko 2 razy w tygodniu dania ze świeżego mięsa.
3: Do dwóch razy w tygodniu nawet tam jest chyba tak sformułowane. Więc ja wiem, że i zdaję sobie sprawę, że to w ogóle, ja, bo to oczywiście oni się tłumaczą teraz, bo miałam taką debatę na forum ekonomicznym w Karpaczu z panią wiceminister, to oni uważają, że to w ogóle nie jest dieta planetarna, bo już się tego trochę wstydzą. i później, że to w ogóle tak nie wygląda, jak jest przedstawiane, ale wystarczy przeczytać rozporządzenie. Ja też rozmawiałam z nauczycielami, dyrektorami szkół. Oni byli przerażeni tą dietą. Jak ją wprowadzić, jak przygotować, jak zrobić, żeby rośliny strączkowe były smaczne. Ja osobiście na przykład nie przepadam, tak? Ale dzieci tym bardziej nie przepadają często i spowodowanie, żeby one były smaczne, no to jest dosyć kwestia naprawdę przygotowania odpowiednich przepisów. Oczywiście ja rozumiem, że one są zdrowe, że mają zastąpić białko, ale po co to robić? No po co to robić? Komu to ma służyć?
2: Tym bardziej, że dietetycy nawet sami mówią, że najlepszym białkiem przyswajalnym jest białko mięsne, a dzieci potrzebują białka do prawidłowego rozwoju od zwierząt i ryb. I nawet wśród części dietetyków i rodziców pojawiają się obawy, że właśnie zwiększenie udziału posiłków roślinnych w szkolnych stołówkach może ograniczyć dostęp dzieci do pełnowartościowego białka pochodzenia zwierzęcego. Jak pani ocenia te obawy?
3: Ale to właśnie o tym też mówię, że to jest dieta, która po pierwsze, w ogóle skutki tej diety nie zostały przebadane jak na jakiejś części populacji dzieci. Jest to absolutny eksperyment. Ja jestem przeciwna eksperymentom na naszych polskich dzieciach i to jeszcze dietetycznym. Dieta ma ogromny wpływ na rozwój nie tylko kości, wzrostu dzieci, ale także rozwój mózgu, więc to ma ogromne znaczenie. Odpowiednie tłuszcze, w tym tłuszcze zwierzęce, dobre tłuszcze zwierzęce mają absolutnie dobry wpływ na rozwój całego organizmu. Więc nie można sobie tak, bo po prostu przyjmujemy jakąś optykę, i to lewacką, i to jeszcze wpisane w ochronę planety, a nie ochronę człowieka, no to wszystko musi być zrównoważone.
2: Właśnie też Łukasz Warzeka z Tygodnika do Rzeczy tak wskazuje, że ten pomysł właśnie był związany z ideologią klimatyczną, którą promują międzynarodowe korporacje, jak IKEA, Fundacja Rockefellerów, czy Eat Foundation. Tak.
3: Oni się teraz tego wypierają. Oni się teraz tego wypierają i mówią, że to nie dieta planetarna, ale oczywiście dlatego, że po pierwsze to brzmi, no to jest taka trochę groteska i trochę próbują mówić, że to są po prostu zalecenia żywieniowe, żeby ograniczać cukier, zły tłuszcz, żeby zwalczać otyłość wśród dzieci. Proszę mi wierzyć, że jestem absolutnie za tym, żeby dzieci jadły zdrowo, żeby przede wszystkim w szkole nie były głodne, bo dzieci będą zostawiać te posiłki. Już teraz dostaję sygnały ze szkół, że dzieci, tam gdzie się wprowadza tą dietę, dzieci nie chcą jeść tych posiłków. Że wracają głodne, że babcie zaczynają przygotowywać posiłki. Są prośby rodziców, żeby babcie przygotowywały posiłki, bo dzieci wracają głodne ze szkoły. No na Boga, no kto to wymyślił? To niech się trochę puknie w głowę, przepraszam za to dosadne wyrażenie.
2: No właśnie, czy ta zmiana w ogóle była potrzebna? Bo do tej pory, jak rozmawiałem z rodzicami, to ogólnie byli zadowoleni z jakości też tego żywienia na stołówkach i po co było, żeby w ogóle wprowadzać taką zmianę?
3: Jak byłam wiceministrem edukacji, to wprowadziliśmy razem z Ministerstwem Rodziny posiłek w domu i w szkole rozporządzeniem, które odnawiało, odbudowywało stołówki szkolne, tak żeby dzieci w ogóle jak najmniej korzystały z cateringu, a żeby w szkole można było gotować zdrowe, świeże i smaczne posiłki. Sporo na to pieniędzy poszło. Promowane były te szkoły, które stołówki już miały, a chciały je unowocześnić oraz te, które chciały odbudować, bo jak wiemy, za poprzedniej Platformy Obywatelskiej zlikwidowano bardzo wiele stołówek w szkole. A dzisiaj no, mamy takie kwiatki, że się wprowadza jakąś dietę opartą na ideologii, która tak naprawdę nie wiem, czemu ma służyć, nie wiem, czy dobremu samopoczuciu Ministerstwa Edukacji, ale na pewno nie dzieciom i rodzicom. Bardzo narzekają na to dyrektorzy, bardzo narzekają na to rodzice. Dzieciom to nie będzie służyć, bo naprawdę szkoły gotowały smacznie, znały dzieci, wiedziały, co dzieci lubią, co jest dla dzieci dobre. A nie problem był w stołówkach szkolnych, tylko w jedzeniu fast foodów, chipsów, hamburgerów, innego niezdrowego jedzenia, a na pewno od jedzenia w stołówkach szkolnych otyłości nie było. I dzisiaj to wręcz może być odwrotnie. Dzieci, które nie zjedzą w szkole, to im nie będzie smakować, będą wybiegać gdzieś do jakichś innych sklepików i kupować rzeczy niezdrowe, słodzone. I z tym należało walczyć właśnie, z tego typu śmieciowym jedzeniem, a nie z jedzeniem w stołówkach szkolnych. To jest po prostu absurdalna decyzja.
2: Może po prostu też warto by było też taki wybór zostawić samym rodzicom, żeby można było wybrać, czy dziecko chce jeść właśnie te produkty bardziej roślinne, czy właśnie zwierzęce, żeby po prostu to rodzice decydowali, a nie żeby był taki szeroki interwencjonizm państwa, tak, że państwo narzuca już jakąś jedną dietę tylko.
3: No mamy tak, właśnie to bardzo dobra uwaga, panie redaktorze, bo zwolennicy tej ideologii liberalnej tak naprawdę to są zamordyści, czyli narzucają to, co jest dobre, bo oni wiedzą lepiej, tak, wiedzą lepiej od rodziców, lepiej wiedzą od szefów świetlic i stołówek szkolnych, co powinno i co jest zdrowe. Przecież zawsze to badał sanepid, zawsze to było skonsultowane z dietetykami, co jest dla dzieci dobre. Ja się najbardziej, panie redaktorze, martwię o te dzieci, które mają jeszcze problem, że często przychodzą głodne do szkoły i to był jedyny ich posiłek. Jak on będzie niepełnowartościowy, bo będzie na produktach roślinnych, będą to zupy na samym wywarze warzywnym, to naprawdę nie będzie pomagało budować kości, nie będzie naprawdę dobrze wpływało na rozwój dzieci, zarówno fizyczny, jak i rozwój intelektualny, bo jedzenie ma wpływ. Dziecko dobrze odżywione to dziecko, które się lepiej uczy, które się lepiej rozwija. A tutaj ktoś coś wymyślił, bo wie lepiej, lepiej wie od rodziców. Kolejna rzecz zupełnie bez konsultacji rodziców. Jak edukacja zdrowotna, jak likwidacja zadań domowych, jak ograniczanie religii w szkole. To są, najgorzej jest, jeżeli ideologia wchodzi do szkół i zamiast myśleć o dobru dziecka, to się wprowadza własne widzimisię.
2: Żeby też tak całkowicie tego rozporządzenia też nie krytykować, to ja też oczywiście dostrzegam też dobre strony, czyli na przykład to, co pani wspominała, te ograniczenie cukrów, czy więcej produktów pełnoziarnistych, mniej produktów smażonych. Tak. Może powinno się część tych zapisów zostawić, a część po prostu zmienić.
3: Ja myślę, że jak najbardziej trzeba iść w kierunku takiej diety i takiego myślenia o rozwoju dziecka, na który wpływ ma jedzenie, który wszyscy wiemy, może większość nas wie, to jest lepiej i precyzyjniej sformułowane, co jest naprawdę dla dzieci dobre. I oczywiście, że można dzisiaj gotować smacznie, ale nie smażyć, można ograniczać cukier, można prowadzić na różnych przedmiotach, niekoniecznie wcale na edukacji zdrowotnej, edukację na temat żywienia, jaki ono ma wpływ, ograniczenie cukru, bo mamy plagę otyłości wśród dzieci. Mamy plagę zwolnień z WF-u. Dzieci są przeciążone różnymi zajęciami w szkole i po szkole, nie mają czasu na ruch, na taki rozwój fizyczny, który jest dla nich ważny. Więc można dużo zrobić dla zdrowia dzieci, ale nie wprowadzać dietę planetarną. No to pseudoplanetarną, bo trudno nawet to poważnie traktować, a coś, co trudno poważnie traktować, zostało na całkiem poważnie w sposób narzuconego prawa wprowadzone jako sposób żywienia do polskich szkół. To naprawdę nie jest dobra decyzja.
2: Też związkowcy, którzy są związani właśnie z branżą mięsną, też na tym wspominają, można powiedzieć, że to jest kierunek, żeby faworyzować pewne sektory gospodarki, na przykład producentów produktów roślinnych, a uderzyć właśnie w organizacje reprezentujące branżę mięsną. Jak pani na to patrzy?
3: Nie wykluczałabym, ja nie mam dowodów na to, przyjmuję z powagą tego typu argumenty, nie mam na to oczywiście dowodów, że tak jest, ale temu się trzeba naprawdę przyjrzeć. Wiadomo, że są takie, można powiedzieć, religie dietetyczne, nie? Jak ktoś odchodzi od Pana Boga, to często wchodzi w jakąś religię, to klimatyczną, to żywieniową, takie bardzo restrykcyjne diety, że żadnego mięsa albo żadnego tam nie wiem czego, to są takie jakby zastąpienie sobie czegoś, co jest ważne, czyli tej duchowości i Pana Boga jakąś inną, czyli żywieniową, i to jest zawsze niedobre. To często jest podkręcane przez jakieś lobby, oczywiście finansowe, że żeby później trzeba było kupować suplementy albo ograniczać i uderzać w jakieś sektory gospodarcze w Polsce, to ja tego bym nie wykluczała. Ale niewątpliwie dobrze przygotowane produkty mięsne mają bardzo dobry wpływ szczególnie na naprawdę na zdrowie dzieci. I jeżeli są dobrze podane i w odpowiedniej też ilości, to one tylko wpływają na rozwój dzieci. A jeśli rodzice są, uważają, że mięso źle wpływa na dzieci, to jest ich własna decyzja i mogą też taką dietę wprowadzać. Ja też nie narzucałabym rodzicom, co jest dobre dla ich dzieci, bo też obserwują. Są dzieci uczulone na mięso, są dzieci uczulone na białko.